0: Na zabezpieczaniu i wyłączeniu z ruchu drogi wojewódzkiej nr 849 na odcinku Józefów Osuchy. To jest podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa służbom ratowniczym. Ta droga ma być do jutra do godzin porannych z ruchu wyłączona, a decyzja co do ewentualnego odblokowania tej drogi będą podejmowane w sobotę rano.
1: Na miejscu wciąż pracuje blisko 600 osób, w tym żołnierze WOT, którzy przy użyciu dronów monitorują teren z powietrza. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi. I znów to się nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizylą Jagielską. Szczegóły zna nasz reporter Miłosz Stępień.
2: Europoseł miał usłyszeć zarzuty, w tym o bezprawne pozbawienie wolności. Zamiast tego złożył wniosek o zmianę prokuratury oraz pozew o naruszenie dóbr osobistych, zarzucając śledczym polityczną nagonkę. Grzegorz Braun.
3: Tutaj wydano na mnie wyrok, a przecież prokuratura nie jest odwyrokowana. Tutaj przesądzono o mojej winie.
2: Obrona twierdzi, że śledczy naruszyli zasadę domniemania niewinności. Prokurator Damian Pownuk potwierdza z kolei, że polityk po prostu wyszedł.
4: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora.
2: Prokurator dodaje, że bez odpowiedniego postanowienia nie było możliwości fizycznego zatrzymania posła w gabinecie. Decyzja o dalszych krokach ma zapaść w najbliższych dniach.
1: Na piątkowe wydarzenia we Wrocławiu zareagował już prokurator generalny. Waldemar Żurek wydał śledczym polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu Braunowi składano też taki o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Koniec z lekceważeniem instytucji państwa, podkreślił prokurator generalny. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
5: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marcin Wolny, Fundacja Helsińska.
6: Dzień dobry.
5: No i proszę pana, bardzo takie dobre pytanie. Czy jak ktoś powie o kimś, że jest nienormalny, to jest tak zwane procesowe, to jest taka wypowiedź procesowa?
6: To sąd będzie oceniał, czy jest procesowo, czy nie. Na pewno nie jest to, moim zdaniem, wypowiedź, która mieści się w ramach debaty publicznej. To już jest jakaś forma znieważenia jednak. I myślę, że to niepotrzebne wbijanie takich szpil. Wolałbym raczej merytoryczną krytykę w stronę zwłaszcza głównego dowódcy Rzeczpospolitej Polskiej.
5: Kto by nie wolał, ale oto rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski stoi wczoraj przed dziennikarzami i mówi tak trochę jak na schodach klasztoru w Jasnej Górze, taka jest atmosfera, podpisuje się pod słowami Sławomira Mentzena. Myślę, że ma rację, mówiąc, że generał jest nienormalny. Trudno się nie emocjonować, dodaje potem Machulski, gdy chodzi o przetrwanie państwa polskiego.
6: To jest...
5: Ale czy prawo nas chroni przed czyimiś emocjami?
6: Oczywiście, że nas chroni. No. Pan generał oczywiście może skorzystać z dróg, które przewiduje KK czy powództwo o ochronę dóbr osobistych. Nie wiem, czy to jest konieczne, bo byłby pewnie taki efekt Streisand, tak? Że ta wypowiedź byłaby multiplikowana i ona by się szerzej rozniosła i jeszcze była jakaś łatka cenzora. Natomiast no, to jest dowód obniżania standardów debaty publicznej. No, nie powinniśmy tak rozmawiać między sobą w przestrzeni publicznej, wzywając kogoś od nienormalnych. Zdecydowanie to jest krok w złą
5: stronę. Ale chcę pana dopytać, bo mnie to strasznie jakoś intryguje. Być może nie jest to warte aż takiego podniecenia, ale widzi pan mnie, mam twarz pąsową, ręce mi się trzęsą, bo myślę tak, no dobra, i teraz będzie możliwy proces, żeby był proces możliwy, to musi znaleźć adwokat, który będzie bronił generała Kukuły, na pewno się znajdzie.
6: Na pewno się znajdzie.
5: No, ale przecież Mentzen jest posłem.
6: Tak, no ale jest posłem opozycyjnym, więc ta droga do uchylenia mu immunitetu potencjalnie nie jest tak długa.
5: Boże, mroczna historia III RP.
6: To też no, nie najlepiej świadczy generalnie o standardach parlamentarnych. Myślę, że nie ma co dłużej się rozwodzić na temat tej wypowiedzi.
5: Ale o prezydencie to zawsze warto się rozwodzić, prawda?
6: Tak.
5: Zaproponował referendum wczoraj pan prezydent. Powiedział, że tak musi być. I w tym referendum odwołał się do decyzji narodu w sprawie implementacji Zielonego Ładu. Czy to jest możliwe, żeby referendum spowodowało, aby jakiś przepis prawny, bardzo rozbudowany, przestał być implementowany?
6: Na tyle, na ile pamiętam instytucji ogólnokrajowego referendum, to nawet decyzja narodu podjęta w wiążącym referendum, czyli ta, gdzie frekwencja jest osiągnięta, musi być implementowana przez akt parlamentu, czyli parlament musi przyjąć jakąś ustawę.
5: Właśnie.
6: I to jest jeszcze drugi stopień, bo kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej nie jest regulowana przez polskie prawo, tylko jest regulowana na poziomie unijnym i to nawet są kierunki polityki, które które przyjmuje Rada Unii Europejskiej, więc Rada Europejska, przepraszam. I tutaj musimy pamiętać o tym, że to są jednak działania obozu Zjednoczonej Prawicy, które doprowadziły do tego. To tam nie było, o ile dobrze pamiętam, sprzeciwu względem tej polityki.
5: Czyli pytanie referendalne powinno brzmieć, czy jesteś za tym, aby dać po łapach obecnej koalicji rządowej oraz poprzedniej, pisowskiej, bo oni wszyscy zrobili to samo, ale chyba inne pytanie zaproponował pan prezydent.
6: W ogóle to jakość tego pytania urąga inteligencji, mam wrażenie, i traktuje nas, wyborców, w sposób taki, no, zdziecinniały, infantylny.
5: W skrócie, czy chcesz drożyzny, czy chcesz, żeby było dobrze?
6: Czy chcesz być piękny i bogaty?
1: Rozmowę Jana Wróbla możecie znaleźć na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Coraz więcej chorych na boreliozę. Liczba rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Najwięcej w kwietniu, dowiedział się nasz reporter. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność. Ze spaceru można przynieść niechcianego pasażera na gapę. Szczegóły Dawid Olszewski.
7: 118 przypadków boreliozy w Kujawsko-Pomorskim od początku roku, w kwietniu już prawie 40. Ryzyko przyniesienia kleszcza ze spaceru jest teraz bardzo duże, przyznaje Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
8: Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
7: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami w lesie. Najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę.
9: Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
7: Radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowo. Kluczowe jest też szybkie sprawdzenie skóry po powrocie i jak najszybsze usunięcie kleszcza.
1: Nie ma szczepionki na boreliozę, ale można zaszczepić się przeciw kleszczowe zapaleniu mózgu. Jest stresik, przyznają ósmoklasiści. Przed nimi egzamin kończący 8 lat nauki.
10: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
11: Jest trema przed egzaminem?
10: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
12: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
13: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
14: Chciałabym się bardzo dostać do wymarzonego liceum, więc mam nadzieję, że jak najlepiej mi pójdą egzaminy.
1: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. W poniedziałek zmierzą się z językiem polskim, we wtorek z matematyką, a w środę z językiem obcym. Straż Miejska w Łodzi zyskała nowego czworonożnego strażnika. Dzięki budżetowi obywatelskiemu już niebawem na ulicach porządku będzie pilnować koń. O więcej zapytał Daniel Tekliński.
15: Łódź zyskała nowego strażnika miejskiego. Kto to jest?
16: Jest to Aquarius, 6-letni wałach pochodzący z Wielkopolski. Adrianna Amruszkiewicz, Straż Miejska w Łodzi.
15: W jaki sposób będzie służył?
16: Będzie wraz z innymi naszymi kopytnymi funkcjonariuszami patrolował tereny zielone, lasy oraz parki na terenie miasta Łodzi oraz zabezpieczał imprezy masowe.
15: A jak długo koń służy?
16: Tak naprawdę koń służy tak długo, jak mu pozwala na to zdrowie. Obserwujemy nasze konie, na ile jeszcze są w stanie wraz z nami pracować i dopiero kiedy już widać, że po prostu należy mu się emerytura, to wtedy na nią przechodzi.
1: Aquarius jest 8. koniem, który zasilił szeregi łódzkiej straży. Tymczasem zielonogórskie psy mają swój tor przeszkód. Na osiedlu Zacisze powstał pierwszy taki plac wyposażony w profesjonalne przeszkody.
17: Mamy tam tunel do przejścia, jest kładka do agility, są obręcze do przeskoków z regulacją, co też jest ważne, ponieważ mamy różnej wielkości psy. Jest równoważnia, są słupki do slalomu, różne drążki do przeskoków, jest labirynt.
1: Wylicza Justyna Matyja z zielonogórskiego magistratu, a co o placu sądzą właściciele psów?
18: Na razie ćwiczymy. Póki co bez smaczków Nesti sobie radzi z przeskokami przez tą obręcz, ale myślę, że jeśli dobrze ją tutaj zachęcę, to uda się wypróbować pozostałe przeszkody.
19: Zobaczę, czy mój piesek akurat przejdzie cały ten tor tutaj.
20: Ja nie mam psa, ale widzę z okna, jak się bawią.
21: Nie miałem jeszcze okazji korzystać z moim psem tutaj, natomiast wydaje mi się fajna inicjatywa, bo zawsze do zabawy.
1: Inwestycja zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego i kosztowała 207 tysięcy złotych. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Zilewska.

Ich bin kein Mann.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Filewska, zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz przedstawiciele rządu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Premier Donald Tusk mówił o przełomowym momencie i zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
2: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
1: Rząd deklaruje, że blisko 90% funduszy trafi do polskiego przemysłu. Część m.in. do firmy Mesko ze Skarżyska Kamiennej, która, jak mówi członek zarządu spółki Krzysztof Marwicki, wyprodukuje sprzęt nie tylko dla polskiej armii.
3: W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
1: Jeszcze w maju Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych umów na zakupy, które będą już finansowane z programu SAFE.
0: Podpisanie umowy dotyczącej SAFE skomentował nowy szef prezydenckiego BBN-u. To decyzja, która będzie miała konsekwencje prawne i finansowe, napisał w mediach społecznościowych Bartosz Grodecki. Wymiana ciosów między Ministerstwem Zdrowia i Naczelną Izbą Lekarską. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa, oświadczyła Naczelna Izba Lekarska w piśmie do premiera i domaga się dymisji wiceszefowej resortu zdrowia. Wcześniej ministerstwo zarzuciło w publicznym oświadczeniu Naczelnej Izbie Lekarskiej utrudnianie współpracy. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
4: Szalę goryczy przelała kwestia lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. A według NIL resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji, stąd pismo domagające się dymisji.
5: To dla nas jest sytuacja absurdalna. Mamy ustawę, która obowiązuje i dostajemy pismo, które wzywa do tego, żeśmy tego nie przestrzegali, bo oni znowelizują.
4: Mówi Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że wszelkie decyzje zostaną podjęte po zapoznaniu się z pismem skierowanym do premiera.
6: Poczekam na to, co będzie w tym piśmie.
4: Katarzyna Kęcka swoje stanowisko piastuje od 2025 roku.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać. Według szacunków dogaszenie może potrwać kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków. Najnowsze informacje zebrał Zbigniew Sapiński.
7: Mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni, powiedział dziś po posiedzeniu sztabu kryzysowego zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski. Część sił i środków będzie odsyłana do jednostek macierzystych. Działania policji koncentrują się na zabezpieczaniu i wyłączeniu z ruchu drogi wojewódzkiej nr 849 na odcinku Józefów-Osuchy. To jest podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa służbom ratowniczym. Ta droga ma być do jutra do godzin porannych z ruchu wyłączona, a decyzja co do ewentualnego odblokowania tej drogi będą podejmowane w sobotę rano.
0: Na miejscu wciąż pracuje blisko 600 osób, w tym żołnierze WOT, którzy przy użyciu dronów monitorują teren z powietrza. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi. I znów to się nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizelą Jagielską. Szczegóły zna nasz reporter Miłosz Stępień.
8: Europoseł miał usłyszeć zarzuty, w tym o bezprawne pozbawienie wolności. Zamiast tego złożył wniosek o zmianę prokuratury oraz pozew o naruszenie dóbr osobistych, zarzucając śledczym polityczną nagonkę. Grzegorz Braun.
9: Tutaj wydano na mnie wyrok, a przecież prokuratura nie jest odwyrokowana. Tutaj przesądzono o mojej winie.
8: Obrona twierdzi, że śledczy naruszyli zasadę domniemania niewinności. Prokurator Damian Pownuk potwierdza z kolei, że polityk po prostu wyszedł.
10: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora.
8: Prokurator dodaje, że bez odpowiedniego postanowienia nie było możliwości fizycznego zatrzymania posła w gabinecie. Decyzja o dalszych krokach ma zapaść w najbliższych dniach.
0: Na piątkowe wydarzenia we Wrocławiu zareagował już prokurator generalny. Waldemar Żurek wydał śledczym polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu Braunowi składano też taki o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Koniec z lekceważeniem instytucji państwa, podkreślił prokurator generalny. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
11: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marcin Wolny, Fundacja Helsińska.
12: Dzień dobry.
11: No i proszę pana, bardzo takie dobre pytanie. Czy jak ktoś powie o kimś, że jest nienormalny, to jest tak zwane procesowe, to jest taka wypowiedź procesowa?
12: Sąd będzie oceniał, czy jest procesowo, czy nie. Na pewno nie jest to, moim zdaniem, wypowiedź, która mieści się w ramach debaty publicznej. To już jest jakaś forma znieważenia jednak. I myślę, że to niepotrzebne wbijanie takich szpil. Wolałbym raczej merytoryczną krytykę w stronę zwłaszcza głównego dowódcy Rzeczpospolitej Polskiej.
11: Kto by nie wolał, ale oto rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski stoi wczoraj przed dziennikarzami i mówi, tak trochę jak na schodach klasztoru w Jasnej Górze, taka jest atmosfera, podpisuje się pod słowami Sławomira Mentzena. Myślę, że ma rację, mówiąc, że generał jest nienormalny. Trudno się nie emocjonować, dodaje potem Machulski, gdy chodzi o przetrwanie państwa polskiego.
12: To jest...
11: Ale czy prawo nas chroni przed czyimiś emocjami?
12: Oczywiście, że nas chroni. No, pan generał oczywiście może skorzystać z dróg, które przewiduje KK czy powództwo o ochronę dóbr osobistych. Nie wiem, czy to jest konieczne, bo byłby pewnie taki efekt Streisand, tak? Że ta wypowiedź byłaby multiplikowana i ona by się szerzej rozniosła i jeszcze była jakaś łatka cenzora. Natomiast no, to jest dowód obniżania standardów debaty publicznej. No, nie powinniśmy tak rozmawiać między sobą w przestrzeni publicznej, wzywając kogoś od nienormalnych. Zdecydowanie to jest krok w złą stronę.
11: Ale chcę pana dopytać, bo mnie to strasznie jakoś intryguje. Być może nie jest to warte aż takiego podniecenia, ale widzi pan mnie, mam twarz pąsową, ręce mi się trzęsą, bo myślę tak, no dobra, i teraz będzie możliwy proces, żeby był proces możliwy, to musi znaleźć się adwokat, który będzie bronił generała Kukuły, na pewno się znajdzie.
12: Na pewno się znajdzie.
11: No, ale przecież Mentzen jest posłem.
12: Tak, no ale jest posłem opozycyjnym, więc ta droga do uchylenia mu immunitetu potencjalnie nie jest tak długa.
11: Boże, mroczna historia III RP.
12: To też no, nie najlepiej świadczy generalnie o standardach parlamentarnych. Myślę, że nie ma co dłużej się rozwodzić na temat tej wypowiedzi.
11: Ale o prezydencie to zawsze warto się rozwodzić, prawda?
12: Oczywiście, tak.
11: Zaproponował referendum wczoraj pan prezydent. Powiedział, że tak musi być. I w tym referendum odwołał się do decyzji narodu w sprawie implementacji Zielonego Ładu. Czy to jest możliwe, żeby referendum spowodowało, aby jakiś przepis prawny, bardzo rozbudowany, przestał być implementowany?
12: Na tyle, na ile pamiętam instytucji ogólnokrajowego referendum, to nawet decyzja narodu podjęta w wiążącym referendum, czyli tam, gdzie frekwencja jest osiągnięta, musi być implementowana przez akt parlamentu, czyli parlament musi przyjąć jakąś ustawę.
11: Właśnie.
12: I to jest jeszcze drugi stopień, bo kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej nie jest regulowana przez polskie prawo, tylko jest regulowana na poziomie unijnym i to nawet są kierunki polityki, które przyjmuje Rada Unii Europejskiej, więc Rada Europejska, przepraszam. I tutaj musimy pamiętać o tym, że to są jednak działania obozu Zjednoczonej Prawicy, które no, doprowadziły do tego. To tam nie było, o ile dobrze pamiętam, sprzeciwu względem tej polityki.
11: Czyli pytanie referendalne powinno brzmieć. Czy jesteś za tym, aby dać po łapach obecnej koalicji rządowej oraz poprzedniej, pisowskiej, bo oni wszyscy zrobili to samo, ale chyba inne pytanie zaproponował pan prezydent.
12: W ogóle to jakość tego pytania urąga inteligencji, mam wrażenie, i traktuje nas, wyborców, w sposób taki, no, zdziedziniały, infantylny.
11: W skrócie, czy chcesz drożyzny, czy chcesz, żeby było dobrze?
12: Czy chcesz być piękny i bogaty?
13: Rozmowę Jana Wróbla możecie znaleźć na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Coraz więcej chorych na boreliozę. Liczba rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Najwięcej w kwietniu, dowiedział się nasz reporter. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność. Ze spaceru można przynieść niechcianego pasażera na gapę. Szczegóły Dawid Olszewski.
14: 118 przypadków boreliozy w kujawsko-pomorskim od początku roku, w kwietniu już prawie 40. Ryzyko przyniesienia kleszcza ze spaceru jest teraz bardzo duże, przyznaje Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
15: Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
14: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami. W lesie najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę.
16: Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
14: Radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowo. Kluczowe jest też szybkie sprawdzenie skóry po powrocie i jak najszybsze usunięcie kleszcza.
13: Nie ma szczepionki na boreliozę, ale można zaszczepić się przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Jest stresik, przyznają ósmoklasiści. Przed nimi egzamin kończący 8 lat nauki.
17: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
18: Jest trema przed egzaminem?
19: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
20: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
21: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
22: Chciałabym się bardzo dostać do wymarzonego liceum, więc mam nadzieję, że jak najlepiej mi pójdą egzaminy.
0: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. W poniedziałek zmierzą się z językiem polskim, we wtorek z matematyką, a w środę z językiem obcym. Straż Miejska w Łodzi zyskała nowego czworonożnego strażnika. Dzięki budżetowi obywatelskiemu już niebawem na ulicach porządku będzie pilnować koni. O więcej zapytał Daniel Tekliński.
23: Łódź zyskała nowego strażnika miejskiego. Kto to jest?
24: Jest to Aquarius, 6-letni wałach pochodzący z Wielkopolski. Adrianna Amruszkiewicz, Straż Miejska w Łodzi.
23: W jaki sposób będzie służył?
24: Będzie wraz z innymi naszymi kopytnymi funkcjonariuszami patrolował tereny zielone, lasy oraz parki na terenie miasta Łodzi oraz zabezpieczał imprezy masowe.
23: A jak długo koń służy?
24: Tak naprawdę koń służy tak długo, jak mu pozwala na to zdrowie. Obserwujemy nasze konie, na ile jeszcze są w stanie wraz z nami pracować i dopiero kiedy już widać, że po prostu należy mu się emerytura, to wtedy na nią przechodzi.
0: Aquarius jest 8. koniem, który zasilił szeregi łódzkiej straży. Tymczasem zielonogórskie psy mają swój tor przeszkód. Na osiedlu Zacisze powstał pierwszy taki plac wyposażony w profesjonalne przeszkody.
25: Mamy tam tunel do przejścia, jest kładka do agility, są obręcze do przeskoków z regulacją, co też jest ważne, ponieważ mamy różnej wielkości psy. Jest równoważnia, są słupki do slalomu, różne drążki do przeskoków, jest labirynt.
0: Wylicza Justyna Matyja z zielonogórskiego magistratu, a co o placu sądzą właściciele psów?
26: Na razie ćwiczymy. Póki co bez smaczków Nesty sobie radzi z przeskokami przez tą obręcz, ale myślę, że jeśli dobrze ją tutaj zachęcę, to uda się wypróbować pozostałe przeszkody.
27: Zobaczę, czy mój piesek akurat przejdzie cały ten tor tutaj.
28: Ja nie mam psa, ale widzę z okna, jak się bawią.
29: Nie miałem jeszcze okazji korzystać z moim psem tutaj, natomiast wydaje mi się fajna inicjatywa, bo zawsze do zabawy.
0: Inwestycje zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego i kosztowała 207 tysięcy złotych. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilecka.

0: redakcję wiadomości Vox FM, Katarzyna Filewska, zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz przedstawiciele rządu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Premier Donald Tusk mówił o przełomowym momencie i zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
2: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
1: Rząd deklaruje, że blisko 90% funduszy trafi do polskiego przemysłu. Część m.in. do firmy Mesko ze Skarżyska Kamiennej, która, jak mówi członek zarządu spółki Krzysztof Marwicki, wyprodukuje sprzęt nie tylko dla polskiej armii.
3: W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
1: Jeszcze w maju Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych umów na zakupy, które będą już finansowane z programu SAFE.
0: Podpisanie umowy dotyczącej SAFE skomentował nowy szef prezydenckiego BBN-u. To decyzja, która będzie miała konsekwencje prawne i finansowe, napisał w mediach społecznościowych Bartosz Grodecki. Wymiana ciosów między Ministerstwem Zdrowia i Naczelną Izbą Lekarską. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa, oświadczyła Naczelna Izba Lekarska w piśmie do premiera i domaga się dymisji wiceszefowej resortu zdrowia. Wcześniej ministerstwo zarzuciło w publicznym oświadczeniu Naczelnej Izbie Lekarskiej utrudnianie współpracy. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
4: Szalę goryczy przelała kwestia lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. A według NIL resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji, stąd pismo domagające się dymisji.
5: To dla nas jest sytuacja absurdalna. Mamy ustawę, która obowiązuje i dostajemy pismo, które wzywa do tego, żeśmy tego nie przestrzegali, bo oni znowelizują.
4: Mówi Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że wszelkie decyzje zostaną podjęte po zapoznaniu się z pismem skierowanym do premiera.
6: Poczekam na to, co będzie w tym piśmie.
4: Katarzyna Kęcka swoje stanowisko piastuje od 2025 roku.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać. Według szacunków dogaszenie może potrwać kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków. Najnowsze informacje zebrał Zbigniew Sapiński.
7: Mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni, powiedział dziś po posiedzeniu sztabu kryzysowego zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski. Część sił i środków będzie odsyłana do jednostek macierzystych. Działania policji koncentrują się na zabezpieczaniu i wyłączeniu z ruchu drogi wojewódzkiej nr 849 na odcinku Józefów-Osuchy. To jest podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa służbom ratowniczym. Ta droga ma być do jutra do godzin porannych z ruchu wyłączona, a decyzja co do ewentualnego odblokowania tej drogi będą podejmowane w sobotę rano.
0: Na miejscu wciąż pracuje blisko 600 osób, w tym żołnierze WOT, którzy przy użyciu dronów monitorują teren z powietrza. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi. I znów to się nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizylą Jagielską. Szczegóły zna nasz reporter Miłosz Stępień.
8: Europoseł miał usłyszeć zarzuty, w tym o bezprawne pozbawienie wolności. Zamiast tego złożył wniosek o zmianę prokuratury oraz pozew o naruszenie dóbr osobistych, zarzucając śledczym polityczną nagonkę. Grzegorz Braun.
9: Tutaj wydano na mnie wyrok, a przecież prokuratura nie jest odwyrokowana. Tutaj przesądzono o mojej winie.
8: Obrona twierdzi, że śledczy naruszyli zasadę domniemania niewinności. Prokurator Damian Pownuk potwierdza z kolei, że polityk po prostu wyszedł.
10: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora.
8: Prokurator dodaje, że bez odpowiedniego postanowienia nie było możliwości fizycznego zatrzymania posła w gabinecie. Decyzja o dalszych krokach ma zapaść w najbliższych dniach.
0: Na piątkowe wydarzenia we Wrocławiu zareagował już prokurator generalny. Waldemar Żurek wydał śledczym polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu Braunowi składano też taki o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Koniec z lekceważeniem instytucji państwa, podkreślił prokurator generalny. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
11: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marcin Wolny, Fundacja Helsińska.
12: Dzień dobry.
11: No i proszę pana, bardzo takie dobre pytanie. Czy jak ktoś powie o kimś, że jest nienormalny, to jest tak zwane procesowe, to jest taka wypowiedź procesowa?
12: sąd będzie oceniał, czy jest procesowo, czy nie. Na pewno nie jest to, moim zdaniem, wypowiedź, która mieści się w ramach debaty publicznej. To już jest jakaś forma znieważenia jednak. I myślę, że to niepotrzebne wbijanie takich szpil. Wolałbym raczej merytoryczną krytykę w stronę, zwłaszcza głównego dowódcy Rzeczpospolitej Polskiej.
11: Kto by nie wolał, ale oto rzecznik Konfederacji, Wojciech Machulski, stoi wczoraj przed dziennikarzami i mówi, tak trochę jak na schodach klasztoru w Jasnej Górze, taka jest atmosfera, podpisuje się pod słowami Sławomira Mentzena. Myślę, że ma rację, mówiąc, że generał jest nienormalny. Trudno się nie emocjonować, dodaje potem Machulski, gdy chodzi o przetrwanie państwa polskiego.
12: To jest...
11: Ale czy prawo nas chroni przed czyimiś emocjami?
12: Oczywiście, że nas chroni. No, pan generał oczywiście może skorzystać z dróg, które przewiduje KK czy Powództwo o Ochronę Dóbr Osobistych. Nie wiem, czy to jest konieczne, bo byłby pewnie taki efekt Streisand, tak? Że ta wypowiedź byłaby multiplikowana i ona by się szerzej rozniosła i jeszcze była jakaś łatka cenzora. Natomiast no, to jest dowód obniżania standardów debaty publicznej. No, nie powinniśmy tak rozmawiać między sobą w przestrzeni publicznej, wzywając kogoś od nienormalnych. Zdecydowanie to jest krok w złą
11: stronę. Ale chcę pana dopytać, bo mnie to strasznie jakoś intryguje. Być może nie jest to warte aż takiego podniecenia, ale widzi pan mnie, mam twarz pąsową, ręce mi się trzęsą, bo myślę tak, no dobra, i teraz będzie możliwy proces, żeby był proces możliwy, to musi znaleźć się adwokat, który będzie bronił generała Kukuły, na pewno się znajdzie.
12: Na pewno się znajdzie.
11: No, ale przecież Mentzen jest posłem.
12: Tak, no ale jest posłem opozycyjnym, więc ta droga do uchylenia mu immunitetu potencjalnie nie jest tak długa.
11: Boże, mroczna historia III RP.
12: To też no, nie najlepiej świadczy generalnie o standardach parlamentarnych. Myślę, że nie ma co dłużej się rozwodzić na temat tej wypowiedzi.
11: Ale o prezydencie to zawsze warto się rozwodzić, prawda?
12: Tak.
11: Zaproponował referendum wczoraj pan prezydent. Powiedział, że tak musi być. I w tym referendum odwołał się do decyzji narodu w sprawie implementacji Zielonego Ładu. Czy to jest możliwe, żeby referendum spowodowało, aby jakiś przepis prawny, bardzo rozbudowany, przestał być implementowany?
12: Na tyle, na ile pamiętam instytucji ogólnokrajowego referendum, to nawet decyzja narodu podjęta w wiążącym referendum, czyli tam, gdzie frekwencja jest osiągnięta, musi być implementowana przez akt parlamentu, czyli parlament musi przyjąć jakąś ustawę.
11: Właśnie.
12: I to jest jeszcze drugi stopień, bo kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej nie jest regulowana przez polskie prawo, tylko jest regulowana na poziomie unijnym i to nawet są kierunki polityki, które przyjmuje Rada Unii Europejskiej, więc Rada Europejska, przepraszam. I tutaj musimy pamiętać o tym, że to są jednak działania obozu Zjednoczonej Prawicy, które no, doprowadziły do tego. To tam nie było, o ile dobrze pamiętam, sprzeciwu względem tej polityki.
11: Czyli pytanie referendalne powinno brzmieć, czy jesteś za tym, aby dać po łapach obecnej koalicji rządowej oraz poprzedniej, pisowskiej, bo oni wszyscy zrobili to samo, ale chyba inne pytanie zaproponował pan prezydent.
12: W ogóle to jakość tego pytania urąga inteligencji, mam wrażenie, i traktuje nas, wyborców, w sposób taki, no, zdzieciniały, infantylny.
11: W skrócie, czy chcesz drożyzny, czy chcesz, żeby było dobrze?
12: Czy chcesz być piękny i bogaty?
0: Rozmowę Jana Wróbla możecie znaleźć na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Coraz więcej chorych na boreliozę. Liczba rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Najwięcej w kwietniu, dowiedział się nasz reporter. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność. Ze spaceru można przynieść niechcianego pasażera na gapę. Szczegóły Dawid Olszewski.
13: 118 przypadków boreliozy w kujawsko-pomorskim od początku roku, w kwietniu już prawie 40. Ryzyko przyniesienia kleszcza ze spaceru jest teraz bardzo duże, przyznaje Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
14: Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
13: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami w lesie. Najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę.
15: Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
13: Radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowa. Kluczowe jest też szybkie sprawdzenie skóry po powrocie i jak najszybsze usunięcie kleszcza.
0: Nie ma szczepionki na boreliozę, ale można zaszczepić się przeciw kleszczowe zapaleniu mózgu. Jest stresik, przyznają ósmoklasiści. Przed nimi egzamin kończący 8 lat nauki.
16: Jest trochę stres. Głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
17: Jest trema przed egzaminem?
16: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
18: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
19: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
20: Chciałabym się bardzo dostać do wymarzonego liceum, więc mam nadzieję, że jak najlepiej mi pójdą egzaminy.
0: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. W poniedziałek zmierzą się z językiem polskim, we wtorek z matematyką, a w środę z językiem obcym. Straż Miejska w Łodzi zyskała nowego czworonożnego strażnika. Dzięki budżetowi obywatelskiemu już niebawem na ulicach porządku będzie pilnować koń. O więcej zapytał Daniel Tekliński.
21: Łódź zyskała nowego strażnika miejskiego. Kto to jest?
22: Jest to Aquarius, 6-letni wałach, pochodzący z Wielkopolski. Adrianna Amruszkiewicz, Straż Miejska w Łodzi.
21: W jaki sposób będzie służył?
22: Będzie wraz z innymi naszymi kopytnymi funkcjonariuszami patrolował tereny zielone, lasy oraz parki na terenie miasta Łodzi oraz zabezpieczał imprezy masowe.
21: A jak długo koń służy?
22: Tak naprawdę koń służy tak długo, jak mu pozwala na to zdrowie. Obserwujemy nasze konie, na ile jeszcze są w stanie wraz z nami pracować i dopiero kiedy już widać, że po prostu należy mu się emerytura, to wtedy na nią przechodzi.
0: Aquarius jest 8. koniem, który zasilił szeregi łódzkiej straży. Tymczasem zielonogórskie psy mają swój tor przeszkód. Na osiedlu Zacisze powstał pierwszy taki plac wyposażony w profesjonalne przeszkody.
23: Mamy tam tunel do przejścia, jest kładka do agility, są obręcze do przeskoków z regulacją, co też jest ważne, ponieważ mamy różnej wielkości psy. Jest równoważnia, są słupki do slalomu, różne drążki do przeskoków, jest labirynt.
0: Wylicza Justyna Matyja z zielonogórskiego magistratu, a co o placu sądzą właściciele psów?
24: Na razie ćwiczymy. Póki co bez smaczków Nesti sobie radzi z przeskokami przez tą obręcz, ale myślę, że jeśli dobrze ją tutaj zachęcę, to uda się wypróbować pozostałe przeszkody.
25: Zobaczę, czy mój piesek akurat przejdzie cały ten tor tutaj.
26: Ja nie mam psa, ale widzę z okna, jak się bawią.
27: Nie miałem jeszcze okazji korzystać z moim psem tutaj, natomiast wydaje mi się fajna inicjatywa, bo zawsze do zabawy.
0: Inwestycje zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego i kosztowała 207 tysięcy złotych. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

Where it's done, so keep moving.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.

0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, Sebastian Górny, zapraszam na nasze podsumowanie tygodnia. W poniedziałek mówiliśmy o europejskich pieniądzach dla północy regionu lubuskiego. Było też o kłopotach gorzowskich radnych.
2: 40 milionów złotych trafiło na północ lubuskiego. Efekty europejskich funduszy będzie widać wkrótce. Skorzystały m.in. Gorzów, Deszczno oraz Witnica. W gminie Deszczno powstaną magazyny energii, a w dwóch przedszkolach w Ulimiu i w Maszewie rozbudowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Kwota dotacji to prawie 500 000 złotych. Mówi Paweł Tymszan, wójt Deszczna.
3: Ważne bardzo przedsięwzięcie na terenie naszej gminy to są magazyny energii wraz z rozbudową instalacji fotowoltaicznych w dwóch nowych przedszkolach. Jedno jest dwuletnie w Ulimiu, siedmioletnie w Maszewie, także jak na Samorze to są bardzo nowe przedszkola. A w fajnym momencie to się składa, gdyż każda sala jest od tego roku klimatyzowana, także na pewno się zwiększa ilość zapotrzebowania energetycznego w tych jednostkach. Także bardzo dziękuję wszystkim decydentom i chciałem powiedzieć, że wszyscy walczymy z demografią, a dzięki temu właśnie, że mamy tak nowoczesne przedszkole też zbudowane z dofinansowań zewnętrznych, nasze przedszkola pękają w szwach i mamy problem z naborem.
2: Blisko 230 tysięcy złotych na podobny cel otrzymała gmina Witnica, mówi wójt Agnieszka Chudziak.
4: Rozbudowa fotowoltaiki plus magazynów energii w naszym miejskim domu kultury, który już teraz miesięczne rachunki to 20 tysięcy złotych za energię, więc mam nadzieję, że również te środki, te wydatki zostaną zmniejszone.
2: Europejską kasę dostał także Gorzowski Ośrodek Technologiczny 2 miliony złotych i Biblioteka Herberta 4 miliony 800 tysięcy złotych.
5: Wszystko w rękach gorzowskich radnych, to od nich zależy, czy na majowej sesji zajmą się sprawą wygaszenia mandatu Ireneusza Macieja Zmory. Być może będą dyskutować także o tym, gdzie mieszkają inni gorzowscy radni. Są trzy możliwe scenariusze. Radni uznają, że sprawą się nie zajmą. Po drugie, Rada Miasta albo Grupa Radnych lub Klub przygotuje projekt uchwały o wygaszeniu mandatu lub o niewygaszeniu. Sprawa rozstrzygnie się na konwencie przed majową sesją, mówi Robert Surowiec, przewodniczący Rady Miasta.
6: Jeśli chodzi o ten wniosek, to my jako Rada Miasta mamy, upraszczając, trzy możliwości. Pierwsza możliwość jest taka, że Rada Miasta uzna, że nie zajmuje się tym wnioskiem i w ogóle to na sesji Rady Miasta nie stanie. Nie stanie, mówię, jako projekt uchwały, bo oczywiście dyskusja w każdym momencie może się toczyć w punkcie trzecim czy w sprawach różnych. Druga możliwość jest taka, że Rada Miasta czy uprawnione organy Rady Miasta typu klub radnych, grupa radnych uzna, że powinno się przygotować projekt uchwały o wygaszeniu mandatu radnego i wtedy będziemy to procedowali, bądź grupa radnych, bo klub radnych uzna, że trzeba przygotować projekt uchwały o niewygaszeniu mandatu radnego. Czyli to są te trzy możliwości, czyli na sesji majowej Rada Miasta może to rozpatrywać jako punkt, a może nie rozpatrywać jako punkt. To wszystko zależy od tych uprawnionych organów Rady Miasta. Ten wniosek trzeba przeanalizować, trzeba go przeanalizować kompletnie, trzeba poprosić o opinie prawne, bo tak naprawdę tu mamy problem prawny. Niewielu z radnych ma predyspozycję do tego, żeby rozstrzygać tego rodzaju problemy. Z tego, co ja śledziłem, wyroki sądów wojewódzkich czy NSA, to one są bardzo różne w podobnych sprawach, więc jakby to jest sprawa o tyle skomplikowana, że ona wymaga wnikliwej analizy. A pamiętajmy o tym, że Rada Miasta, radni Rady Miasta są wybierani w powszechnych wyborach. To mieszkańcy decydują, kto powinien być radnym Rady Miasta. I oczywiście można różnymi sposobami próbować ten mandat komuś odebrać, ale to jest bardzo silny mandat, bo to jest mandat mieszkańców naszego miasta. Ja zwołam konwent przed sesją majową. Na tym konwencie zapytam wszystkich uprawnionych do tego, czy chcą wnieść taki projekt uchwały, jakikolwiek, czy wygaszający mandat, czy mówiący o tym, żeby nie wygaszać mandatu. Jeśli taki projekt do mnie wpłynie, bądź jeśli ja sam uznam, że powinienem taki projekt wprowadzić, i jeśli taki projekt do mnie wpłynie 7 dni przed sesją, czyli wtedy, kiedy wysyłam porządek obrad, to ten projekt umieszczę w porządku obrad najbliższej sesji.
5: Przypomnijmy, wniosek o wygaszenie mandatu radnemu z Morza przesłała aktywistka Alina Czyżewska. Dodatkowo na ostatniej sesji radny Sebastian Pieńkowski chciał, żeby zająć się sprawą zamieszkania czwórki innych rajców. Przypomnijmy, radni powinni mieszkać na terenie gminy, którą reprezentują.
7: Wojewoda czeka na uzasadnienie w USA. Nie wyklucza apelacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wracamy do sprawy wyroku nakazującego transkrypcję aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego przez Krzysztofa i Jakuba w Niemczech. Urząd Stanu Cywilnego w Słubicach na realizację wyroku będzie miał 30 dni od daty jego uprawomocnienia. Strony czekają na uzasadnienie. To powinno pojawić się w ciągu 2 tygodni. Decyzję o potencjalnym odwołaniu się od rozstrzygnięcia nie podjął jeszcze wojewoda lubuski Marek Marek Cebula.
8: Podejmiemy decyzję, czy będziemy się odwoływać do NSA od tego wyroku, czy podzielimy zdanie sądu. To jest trudna prawnie sprawa, nie do końca uregulowana, jeśli chodzi o prawodawstwo w Polsce.
7: Przypomnijmy, problem z realizacją wyroku mogą mieć też urzędnicy. System daje możliwość wpisania jedynie mężczyzny i kobiety, nie dwóch małżonków. Płeć zawarta jest w PESEL-u.
2: Szpitale biją się o studentów. Żacy z pielęgniarstwa na AJP w Gorzowie z reguły pracę mają zapewnioną długo przed obroną pracy dyplomowej. Trudno się dziwić, bo rocznie średnio na emeryturę w regionie przychodzi 100 pielęgniarek. W ich miejscu uczelnia wysyła około 50 absolwentów i jest jedyną na północy województwa lubuskiego. Mówi dr Joanna Kuraśnicka-Wołoszyn, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu AJP.
9: Jest taki niedosyt pielęgniarek na rynku, że pielęgniarki, które wchodzą już w trakcie studiowania na rynek pracy, ze względu na to, że są zaciągane przez jednostki, w których realizują praktyki. I właściwie nie są wypuszczane. Już dzwonią do nas pracodawcy, czy mamy już następnych chętnych do tego, żeby przychodzili na praktyki, bo już wiedzą, że po tych praktykach mogą zostać. I to jest faktycznie rynek nienasycony. Wiem, że na przykład w zakresie odchodzenia od, ze względu na to, że średnia pielęgniarek wieku, mówimy pracujących, to jest 58 lat. Średnia. Zatem osoby, które odchodzą z rynku pracy, to jest około w naszym regionie 100 pielęgniarek, a wchodzi na rynek tylko 50. Więc ta dziura do zaspania jest ciągle duża. Więc ciągle pracodawcy poszukują tych pielęgniarek, a my jesteśmy w tym regionie tu jedyni.
2: Na studia licencjackie w nowym roku akademickim przyjętych ma być 40 osób. Być może uda się więcej. Tak było z obecnymi pierwszakami, których jest 64. Chętnych jest jeszcze więcej. Do powiększenia puli potrzeba by jednak więcej miejsca do prowadzenia ćwiczeń.
5: Dlaczego Urząd Stanu Cywilnego w Gorzowie nie wykonał postanowienia sądu, to sprawdza wewnętrzne postępowanie w magistracie. Urzędnicy zajęli się sprawą po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o zmianę imienia i płci dziecka. Przed zakończeniem postępowania wyjaśniającego urząd sprawy nie komentuje.
2: Gorzowski Ośrodek Technologiczny z unijną kasą czeka na osoby z innowacyjnymi pomysłami. Po wakacjach ogłoszone będą konkursy. GOT otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego pierwszą transzę ponad 400 tysięcy złotych na wsparcie startupów. Łącznie na ten cel ośrodek dostanie 2 miliony złotych, mówi Jacek Gumowski, prezes GOT-u.
10: Kilka naborów, teraz czekamy przed najnowszym i będziemy go ogłaszać, jak tylko już regulaminy konkursowe powstaną. Gorzowski Ośrodek Technologiczny będzie beneficjentem 2 milionów złotych. Łączną taką pulę dostaniemy na właśnie startupy, na wspieranie właśnie tej mikro, małej przedsiębiorczości.
11: A skąd te pieniądze?
10: To są pieniądze, które są dedykowane ośrodkom technologicznym w tej nowej perspektywie. Są one z Urzędu Marszałkowskiego. I my będziemy mieli swoją pulę. Już mamy zaakceptowany nasz wniosek, więc to już jest ten taki jakby ostateczny krok przed pierwszym transferem środków i konkurs prawdopodobnie na startupy ogłosimy już po wakacjach, czyli wrzesień tego roku. Więc jest na to szansa, że będzie można skorzystać z grantów, które pozwolą wdrożyć w życie jakiś pomysł na startup.
11: Ja rozumiem, że to takie otwarte, tak? Nie trzeba być studentem AJP, żeby...
10: Nie, absolutnie, nie. To będzie bardzo, bardzo otwarte, ale tak jak mówię, jakby regulaminy konkursowe się jeszcze tworzą, zamykają, więc jeszcze trzeba dać nam chwilę, żebyśmy mogli powiadomić świat o tym, że to już jest ten moment.
11: A powiedzmy, gdzie te startupy wciśniecie, skoro nie ma miejsca?
10: Znajdziemy im miejsce, będziemy mieli specjalne dedykowane, tylko że opierajmy się też na czymś jeszcze innym. Startup to niekoniecznie miejsce, to sam pomysł, który potrzebuje finansowania. Jeżeli on ma finansowanie, to startup sobie poradzi. Poza tym my mamy instytucje, z którymi się uzupełniamy, współpracujemy, wspieramy, więc jeżeli będzie potrzeba zaadoptowania biura, pomieszczenia, to nie ma problemu. Zresztą w GOT-cie, chciałbym jasno zaznaczyć, są dwie strefy networkingowe, otwarte też dla wszystkich. Wystarczy się do nas zgłosić, jeżeli ktoś chce popracować i takie dwie strefy, dosyć duże, można wykorzystać do pracy codziennej.
2: Obecnie tworzone są regulaminy i zasady, na jakich przyznawane będzie wsparcie. Nabór chętnych planowany jest od września. Gorzowski Ośrodek Technologiczny mieści się na Zawarciu. Pomoże rozwinąć pomysł na firmę, zapewni doradztwo i miejsce do prowadzenia działalności. To kolejne tego typu finansowe wsparcie dla lokalnych startupów.
5: Prawo jazdy na 3 miesiące stracił 48-latek. Policjanci zatrzymali go, gdy w Skwierzynie w terenie zabudowanym jechał 118 km na godzinę, czyli o prawie 70 km za dużo. O kolejnych karach zdecyduje sąd. Kto wybuduje ścieżkę rowerową wzdłuż Kłodawki? Urzędnicy szukają firmy, która wykona ponad 3-kilometrowy odcinek drogi dla jednośladów. W projekcie m.in. 3 kładki przez rzekę.
12: Będzie on takim naturalnym przedłużeniem istniejącego odcinka od ulicy Chodkiewicza i dalej będzie prowadził nas aż do granic miasta. Takim ciekawszym elementem projektu są przeprawy przez rzekę. W sumie powstaną 3 kładki, które nie tylko ułatwią przemieszczanie się, no ale także właśnie urozmaicą tę trasę. Projekt uwzględnia także zmiany w rejonie Ronda Barlineckiego, które stanie się częścią powstającej już obwodnicy. Projektanci pomyśleli także o kajakarzach. Wzdłuż trasy powstaną tak zwane przenoski, które umożliwią wygodne opuszczenie kajaka i przeniesienie go przez przeszkody. Na trasie ścieżki pojawią się także elementy małej architektury, które dopełnią inwestycje. Będą to na przykład ławki, powstaną też 2 wiaty. W ramach inwestycji będzie również budowana estakada dla pieszych i rowerów. No i całość zostanie oświetlona.
5: Mówiła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Bezpieczniej rowerem do Bogdańca za 15 miesięcy rusza budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Kostrzyńskiej. Chodzi o 700 metrów, które pozwoli dojechać do Łupowa. Koszt to prawie 2 miliony złotych. Uwaga kierowcy, mogą być czasowe utrudnienia. A jeszcze w tym roku urzędnicy chcieliby ogłosić kolejny przetarg, tym razem na budowę drogi dla rowerów przy ulicy Myśliborskiej i Konstytucji 3 Maja. Kolejny fragment ulicy Poznańskiej zostanie wyremontowany. Od wtorku powinny zacząć się prace na blisko kilometrowym odcinku do skrzyżowania z ulicą Baczewskiego. Najpierw droga zostanie sfrezowana, a potem pojawi się nowa nawierzchnia. Prace zaplanowano do połowy maja. Będą utrudnienia.
7: Strona MOKO wprowadzała w błąd. Po naszej interwencji to się zmieniło. Bioodpadów w Przoku przy Fieldorfanila w Gorzowie nie oddamy. Decydują kwestie środowiskowe. Słuchacz przekazał nam, że chciał oddać wór bioodpadów w punkcie. O takiej możliwości informuje strona miejskich odpadów komunalnych. Na miejscu jednak się zdziwił, bo takiej opcji nie ma. Jak tłumaczą urzędnicy, na stronie wkradł się błąd, bo skopiowana została treść ustawy, co Przoki przyjmować powinny. Ten przy Fieldorfa jest wyjątkiem. To kwestia lokalizacji, wyjaśnia Karolina Pieruk, dyrektorka MOKU.
13: Nie można wywozić odpadów w Biliona Fieldorfanila z tej uwagi, że w niedalekiej bardzo odległości znajduje się zakład przetwórstwa spożywczego. I są to względy po prostu sanitarne i epidemiologiczne.
7: Odpady można zawieźć do Przoku przy ulicy Małyszyńskiej.
0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: We wtorek mówiliśmy o termomodernizacji w gorzowskiej bibliotece. Było też o akcjach Caritasu.
5: Ma być taniej, bardziej ekologicznie. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie kończy dużą inwestycję. Za blisko 7 milionów złotych budynek przeszedł termomodernizację, co powinno znacząco obniżyć koszty ogrzewania. Instytucja zainwestowała w farmę fotowoltaiczną i pompy ciepła, ale nie tylko ogrzewanie budynku będzie bardziej eko.
14: Środki z KPO do Polski przybyły. W opóźnieniu musieliśmy realizować wszystko sprawnie i sprężyliśmy się i dzisiaj rzeczywiście, tak jak pan marszałek powiedział, odbieramy inwestycje. Za chwilę będą już próby, jeśli chodzi o załączenie systemu. Ten system, to znaczy elektrownia fotowoltaiczna na dachu biblioteki, kaskadowy system pomp ciepła oraz system zarządzania energią oraz stacja ładowania pojazdów elektrycznych, służbowych, które mamy nadzieję również dokupić i korzystać nie z paliw płynnych, tylko z prądu, jeśli chodzi o właśnie na przykład nasze potrzeby transportowe. Dodam, że budynek główny biblioteki to największy biblioteczny budynek w województwie lubuskim. Jeszcze raz podkreślę, jest to też największa inwestycja termomodernizacyjna w historii właśnie tego budynku, w historii biblioteki. Cała biblioteka, tak na marginesie, jeśli chodzi o nowy budynek, powstała ze środków europejskich w roku 2007-2008. A także modernizacja, rewitalizacja willi, zabytkowej willi Hansa Lehmana, również części biblioteki, to też środki unijne. Czyli można powiedzieć, że bibliotekę w Gorzowie mamy w zasadzie w większości ze środków unijnych.
5: Mówił Sławomir Szenwald, dyrektor biblioteki w Gorzowie. Po 50 kg żywności mogą dostać podopieczni lubuskiego Caritas. To dzięki specjalnemu programowi, który prowadzi instytucja pomocowa. Korzysta z niej 12 tysięcy lubuszan. Co mogą dostać?
15: To są produkty pełnowartościowe, na przykład rzeczy i artykuły warzywne i owocowe, artykuły skrobiowe, czyli mamy makarony, mąki pszenne, kasze, płatki mleczne, czyli mleko, żółty ser.
5: Mówiła Sylwia Grzyb z lubuskiej Caritas. a leśnicy walczą z chrząszczami. Atak zostanie przeprowadzony z powietrza na terenie gminy Kłodawa. Niepozorne owady zagrażają roślinom. Termin akcji nie jest jeszcze znany, ale po opryskach trzeba będzie zachować ostrożność w lasach. Do tematu będziemy wracać.
7: Podstawą jest zmiana podejścia i myślenia, co wymaga pracy. Stres towarzyszy dzieciom i młodzieży przed pójściem do szkoły. Ból głowy czy brzucha, wymioty to spory problem, twierdzą psychologowie. Nowe otoczenie, nauczyciele i rówieśnicza rywalizacja. Relacje między młodymi ludźmi bywają napięte. Nieporozumienia i hejt wpływają na zdrowie uczniów. Pojawia się lęk i panika. Naturalne jest się bać, podkreśla Michał Pilch, gorzowski psycholog.
16: Radzenie sobie z lękiem polega na nabywaniu umiejętności. Te umiejętności nabywamy od dzieciństwa, obserwując bliskie osoby. To jest tak zwane warunkowanie zastępcze, czyli obserwujemy sobie nasze modele, czyli rodziców, bliskich, otoczenie, czyli znajomych, i to pozwala nam uczyć się radzić sobie z lękiem, ze stresem. I to jest naturalne i tego się nabywamy przez całe życie. Im jesteśmy starsi, to jest łatwiej. Jeżeli na przykład dziecko ma problem, zacznijmy od tego, żeby też rozmawiać o tym, że to naturalne jest się bać. To trochę na zasadzie, nie wiem, podam taki inny może przykład. Idziemy z dzieckiem pierwszy raz do fryzjera, czy idziemy do dentysty. I to jest ten kawałek, żeby uspokajać siebie, mówić sobie, ej, to normalne, że się boisz, to jest nieprzyjemne, mało kto to lubi. I to jest ten pierwszy kawałek, że lęk jest naturalną rzeczą, żeby też normalizować, bo jeżeli będziemy uczyli się tendencji, że lęk jest czymś złym, to zaczniemy go zwiększać. Podam przykład, naturalną reakcją lękową jest, kiedy przechodzimy przez pasy, patrzymy w lewo i w prawo. Jest to oczywiście społeczne, ale nawet jak jest pusto, i tak patrzymy. To jest trochę lękowe. I to jest naturalne, żeby się zabezpieczyć, więc też nie bójmy się bać. Ale kwestia, róbmy to świadomie. Czy jak się boję, okej, sprawdźmy, w porządku, będzie wszystko okej. Nawet jak nie zdasz sprawdzianu, nic się nie stanie. Są różne opcje, bo często jest tak, że nakładamy sobie w głowie presję, która buduje jeszcze większy lęk, która niestety powoduje, że nas paraliżuje.
17: No właśnie, to jest takie trochę, tak się zastanawiam, bo to jakby jest koło tak zwane zamknięte, no bo przecież tak, z jednej strony boję się czegoś, mówię sobie, że będzie okej, wyszło nie tak, no i później mam co? No wnioski z tego wyciągać, że jednak no nie było dobrze, tak? No i kolejny będzie raz, no to znów sobie pomyślę, kurde, no tak jak było ostatnim razem, nie będzie dobrze, no to pozamiatane, no. No i jak tutaj jakby przestawić się na inne tory, nie wiem, myślenia, podejścia?
16: Przede wszystkim mamy dwie opcje, bo jeżeli chodzi o zmianę, na przykład w terapii poznawczo-behawioralnej, której reprezentuje nurt w ramach psychoterapii, mówi się o dwóch rzeczach. Pierwszą rzecz, na którą mamy wpływ, to nasz sposób myślenia, bo ile sytuacji, którą doświadczamy, nie mamy często wpływu. Jest sprawdzian, jest kartkówka, mamy jakieś wymagania, tego nie zmienimy. Nasz sposób myślenia za to możemy korygować, czyli pojawia mi się myśl, ojejciu, nie dam rady, nie poradzę sobie, będzie jak ostatni raz. I to już możemy korygować i sprawdzać. Czy jest tak, że ludzie czasem nie zdają egzaminów, coś się nie udaje? No przecież my się uczymy na błędach. Nie znamy osoby, która się uczyła na sukcesach, szczerze mówiąc. Tak naprawdę porażki nas motywują do zmiany i też na przykład to możemy sobie mówić. Możemy sobie mówić, dobra, Michał, oddychaj, jest wszystko w porządku. I to jest ten sposób, który możemy ćwiczyć. Jeżeli jest nam bardzo trudno i są jakieś zaburzenia, możemy to robić z terapeutą.
17: Właśnie, bo chciałam powiedzieć, że może nie każdy sobie potrafi tak przepowiedzieć, że tak powiem, tak? Że no teraz mi się nie udało, ale następnym razem, nie wiem, nauczę się tego, czy bardziej zgłębię temat i będę wiedział i będzie lepiej, a jest osoba, która wręcz odwrotnie jeszcze się tam zdołuje.
16: Jasne, że tak, bo w zależności jakich mamy doświadczenia, jeżeli mamy rodziców, którzy na przykład mają tendencję do bania się, zamartwiania się, to my często też to odtwarzamy i zaczynamy sami się zamartwiać, więc możemy się tego oduczyć, albo no może inaczej, nauczyć się czegoś innego. I to jest ten pierwszy kawałek. Druga rzecz w przypadku lęku, i to jest bardzo ważne, jest zachowanie. Na zachowanie mamy wpływ, czyli to, co zrobię. Podam przykład, i to jest właśnie często, jak wygląda o tej spirale lęku, o którym mówisz. Powiedzmy, oglądałem wypadek samolotu. Była kiedyś sprawa taka głośna, czy teraz w tym roku wypadek Air India, który był. I myślę sobie, o Boże, nie chcę latać, bo jak będzie to mój samolot. Nie, to ja nie lecę.
17: Więc no, na pewno się zdarzy, że to będzie mój.
16: I oczywiście, że tak. Pomimo tego, że statystycznie bardziej jest szansa, że umrzemy w wypadku samochodowym niż samolotowym.
17: Dokładnie.
16: Więc pojawia mi się myśl, dobra, to ja nie lecę. Więc w związku z tym zaczynam w ramach zachowania unikać latania. Byłem teraz na wylocie w Norwegii, no to zamiast tego jadę samochodem 16 godzin, jeszcze promem kolejne 8. Tylko że to sprawia, że nasz mózg się uczy, to jest ten sposób, więc kolejna próba latania sprawi, że będę się bał bardziej. Więc im bardziej będę tego unikał, ten lęk będzie narastał.
17: To wszystko będzie rosło.
16: Tak, i terapeuci poznawczo-behawioralni używają pewnego bardzo fajnego angielskiego powiedzenia, które oczywiście ćwiczymy w trakcie terapii, jakby w pewnej perspektywie czasu. czasu. Feel the fear and do it anyway. Czyli bój się i rób to dalej. Dlatego, że im bardziej robimy, jakby mierzymy się ze strachem i robimy rzeczy, które powodują ten lęk czy strach, sprawia, że umysł się uczy, że sobie radzimy. I wtedy jest tego mniej. Dlatego na przykład jak pracuję z osobami, które mają fobię przed lataniem, czy strach przed lataniem, to wtedy powolutku ćwiczymy różne rzeczy, oswajamy się i dochodzą do momentu, że zaczynają faktycznie latać i powtarzają to doświadczenie i staje się mniej straszne.
17: Tylko teraz jakbym postawiła się po drugiej stronie i powiedziała, no łatwo mówić, powiedzieć sobie nie bój się. No to takie nie jest hopsiup, prawda?
16: Oczywiście, że tak. To jest oczywiście trudne, wymaga też czasu, dlatego też uczymy się małymi kroczkami. To nie jest wejście na głęboką wodę. Jeżeli się boję jakiegoś zachowania, spróbujmy zrobić chociaż jedną małą rzecz, która mnie przybliży. Czyli na przykład boję się, że nie zdam, no to na przykład powolutku też czytam jakiś jeden rozdział. Nie wszystko od razu, żeby przygotowywać się. Więc nabieramy coraz bardziej pewności. Jak nie wychodzi, powoli dalej ćwiczymy. I to chodzi, żeby dawać sobie po prostu też prawo do popełniania błędu. Bo lęk jest taki, że no niestety zwiększa się jak unikamy, a zmniejsza się kiedy działamy, bo to buduje nam sprawczość.
7: Ważne, by rodzice rozmawiali z dziećmi. Jeżeli nie potrafią pomóc, warto skorzystać z porad specjalistów. W szkołach są pedagodzy, można także wybrać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zostały ostatnie szlify, duże dronowe szkolenie już w czerwcu. W gorzowskim chemiku przygotowane jest już laboratorium. Po kursach są także instruktorzy. Szkoła do dyspozycji ma kilkanaście dronów. Technikum przy ZSTiO przy Czereśniowej bierze udział w pilotażowym programie MON. 30 uczniów weźmie udział w szkoleniu z obsługi dronów. 80% kosztów kursu pokryje ministerstwo, a zakończy się on państwowym egzaminem zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jednak poza ministerialnym projektem placówka od dawna szkoli też uczniów na swoją rękę, mówi Radosław Trzaskowski, koordynator kształcenia mundurowego w gorzowskim chemiku.
18: Generalnie na chwilę obecną jesteśmy na etapie już ukończonych kursów dla instruktorów. I tutaj może ja sprecyzuję, ja jestem koordynatorem w ogóle kształcenia mundurowego, natomiast koordynatorem samych kształceń dronowych jest tutaj już inny nauczyciel, który został wyznaczony, zresztą jest to instruktor z uprawnieniami. W tej chwili pierwszy instruktor, który ma uprawnienia do nadawania uprawnień pilota i operatora. Mamy dwie panie, które są już po przeszkoleniu. Teraz będą tylko zdobywać w maju. Będą odbywać kurs tutaj instruktorów, którzy mogą nadawać takie uprawnienia. No i tak, rozpoczęliśmy. Pierwsze szkolenie, które planujemy, takie bardzo duże, odbędzie się w czerwcu między 15 a 24. To będzie szkolenie dla naszej szkoły i dla szkoły z Słubic, czyli dla tych dwóch korpusów mundurowych. I planujemy tam podczas tego szkolenia przygotować do egzaminu, bo to jest jakby, są dwie różne rzeczy. My zgodnie z projektem mamy rocznie 30 uczestników przygotować, przeszkolić i jak przypomnę to, co mówiłem poprzednio, my w tamtym momencie już mieliśmy 40 osób z uprawnieniami przygotowanymi po egzaminach. W tej chwili mamy już, prowadzimy przygotowania i najprawdopodobniej w czerwcu będziemy mieli około 150-160 osób, które będą przygotowane do egzaminu. Po przyjeździe zarezerwujemy im terminy egzaminów państwowych i najprawdopodobniej już będą posiadali uprawnienie, jeżeli oczywiście pozytywnie wszystko zaliczą. Będą posiadali uprawnienia pilotów i operatorów. Idziemy szeroką falą, tak jak mówiłem, nie zatrzymujemy się tutaj. Chcemy tutaj, żeby to kształcenie też mundurowe było jak na najwyższym poziomie. No i w tym kierunku działamy cały czas.
7: Przypomnijmy, popularny chemik jest w gronie 16 szkół w Polsce, które załapały się do projektu MON. Zajęcia mają trwać do końca 2027 roku.
0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: W środę mówiliśmy o mammobusach, których będzie mniej. Było też o remoncie sali sesyjnej.
17: Okrojona liczba mammobusów w maju w Lubuskiem. Dotychczas w miesiącu postojów było kilkadziesiąt, a w harmonogramie na razie tylko 2 dni i zaledwie 8 pojazdów. Czyżby chodziło o pieniądze? Nie wykluczone, że pojawią się kolejne przystanki. Mówi Joanna Branicka z lubuskiego NFZ-u.
19: Mamy już zatwierdzony harmonogram na maj, ale nie oznacza to, że on nie będzie poszerzony. Bardzo możliwe, że jeszcze podmioty zgłoszą dodatkowe wizyty w miejscowościach lubuskich.
2: Z bezpłatnych badań mogą skorzystać pani w wieku 45-74 lata w ramach programu profilaktyki raka piersi. Harmonogram postojów mammobusów dostępny jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Więcej miejskich płatnych parkingów nie będzie. Powiększenie strefy nie ma sensu, to Włodzimierz Rój, dyrektor OSIR-u. Dodatkowe płatne miejsca mogłyby pojawić się w okolicach sądu, ale to olbrzymia inwestycja, a OSIR
20: nie wygeneruje z naszych środków wychodzących na zero 1 350 000.
5: Mówił Włodzimierz Rój. Na Wylotowej będzie bezpieczniej. Będzie, jeżeli znajdzie się firma, która zbuduje chodnik na Gorzowskim Zakanalu. Do zrobienia ponad kilometrowy odcinek. Jeżeli w maju uda się rozstrzygnąć przetarg, po wakacjach prace powinny się zakończyć. W Sulęcinie remont mostu, to oznacza zmianę organizacji ruchu. Przebudowa dotyczy przeprawy przez rzekę Postomię w ciągu ulicy 3 Maja. Ruch w tym miejscu, zarówno kołowy, jak i pieszy, jest całkowicie zamknięty. Trzeba korzystać z objazdów. Samochody osobowe mogą jechać trasą na Brzeźno i Długoszyn, a później DK22 lub do Ośla Lubuskiego. Ciężarówki muszą kierować się na Węgrzyn i Lubniewice. Utrudnienia mają potrwać do końca roku.
2: Remont sali sesyjnej w Gorzowskim Urzędzie Miasta potrwa jeszcze miesiąc. To oznacza, że majowe obrady radni ponownie odbędą w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury. Wymienione muszą zostać podciągi podtrzymujące podłogę. Awarię wykryto, kiedy urzędnicy zeszli do pomieszczenia pod salą sesyjną, mówi Bartosz Kmita, sekretarz miasta.
21: Majowa sesja również odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury. Jest to związane z tym, że aktualnie remontujemy podciągi pod salą sesyjną mieszczącym się w budynku przy ulicy Sikorskiego 4.
22: Proszę wytłumaczyć, co tam się stało z tą salą sesyjną?
21: Z salą sesyjną nic się nie stało. Musieliśmy wzmocnić podciągi, czyli to są na poziomie -1 elementy utrzymujące podłogę. Podczas wykonywanych prac okazało się, że jedne z elementów podlegają wymianie. Dostaliśmy takie zalecenia i niezwłocznie podjęliśmy kroki, żeby to naprawić.
22: A jak to wyszło? Kiedy to się w ogóle stało? Co?
21: Szykujemy tam archiwum urzędowe i podczas właśnie wyburzania prac zobaczyliśmy, że jeden z podciągów jest lekko zardzewiały, więc osoba, która ma uprawnienia, stwierdziła, że podlega ona wymianie.
22: To nie było tak, że nagle podłoga się zapadła?
21: Nie, raczej to nie groziło, ale było zaleceniem takim, żebyśmy wykonali te prace jak najszybciej, więc podjęliśmy od razu kroki. W związku z czym musieliśmy sesję przenieść w inne miejscu, i tym miejscem okazało się Miejskie Centrum Kultury.
22: Majowa na pewno tutaj, a czerwcowa już będzie na starych śmieciach?
21: Tak, czerwcowa już powinna odbyć się normalnie w sali sesyjnej.
2: Pomieszczenie, w którym odbywają się sesje, przeszło remont w 2014 roku.
5: Deszczno zabiera się za budowę basenu, ma służyć uczniom i seniorom. Podpisano już umowę z projektantem obiektu, do końca roku dokumenty powinny być gotowe. Nie będzie to basen olimpijski, na miarę gorzowskiej Słowianki pływalnia ma mieć ponad 16 metrów długości i minimum 4 tory. Do tego jacuzzi, sala do tańca i siłownia. Obiekt ma być połączony ze szkolnym budynkiem, szacowany koszt to 18 milionów złotych. Gmina liczy na 50% dofinansowania z Ministerstwa Sportu, mówi Aleksander Szperka, wicewójt Deszczna.
23: To nie jest basen na miarę Słowianki, to nie jest basen olimpijski, tylko basen szyty na miarę pływalni przyszkolnej, których jest, powiedzmy, też w kraju wiele. Oczywiście w województwie lubuskim bylibyśmy prekursorami, jeżeli udałoby się nam sfinalizować tą inwestycję i pozyskać oczywiście dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, ponieważ takie mamy założenie, tak? Takie mamy założenie. Natomiast oczywiście większym problemem jest sfinansowanie samej inwestycji. Żeby próbować zrobić taki basen, pływalnię przyszkolną, oczywiście najpierw musimy podjąć pierwszy krok, czyli zrobić dokumentację projektową. I ten krok akurat już został poczyniony, czyli przygotowania do stworzenia dokumentacji projektowej już trwają. Umowa została podpisana przez pana wójta Pawła Tymszana kilka dni temu dosłownie. Także tutaj byliśmy
22: firma
23: również...
22: Firma Zleszna, tak? Będzie to robiła?
23: Tak jest, dokładnie. Tak jest. Jest to pan organista, znany fachowiec w zakresie właśnie budowy basenów. Także byliśmy też już na takiej wizji lokalnej, zresztą to już nie pierwsza, ja akurat to osobiście miałem pierwszy raz okazję uczestniczyć w tej wizji na naszym terenie przeszkolnym i będziemy próbowali ten basen, ten budynek mieszczący basen zmieścić tak, aby nie uszkadzać istniejącej infrastruktury, czyli no, mamy kilka założeń przede wszystkim, czyli chcemy co zasady utrzymać istniejącą infrastrukturę, chcemy również przede wszystkim, żeby budynek był połączony ze szkołą łącznikiem, po to, żeby dzieci ze szkoły, z największej szkoły w gminie, czyli szkoły w Desznie, nie musiały się przebierać, nie musiały się ubierać w ciepłe ciuchy w zimie, po to, żeby na ten basen te kilkadziesiąt metrów dojść, także założenie jest takie, że ma być ten basen połączony łącznikiem. I teraz kwestia jest następująca. Budynek również ma być wielofunkcyjny, czyli ma być spora siłownia w nim umiejscowiona, a także sala taka łączona fitness, taneczna. Po to, żeby dzieci też mogły po prostu rozwijać swoje pasje. Takiej sali akurat na terenie gminy brakuje. Siłowni z prawdziwego zdarzenia też nie ma. Żaden z przedsiębiorców prywatnych się na to nie zdecydował. A siłownia dotychczasowa w szkole w Desznie jest zdecydowanie skromniejsza niż ta, którą planujemy. I teraz, generalnie basen to nie ma być tak, jak powiedziałem już, to nie jest Słowianka, to nie jest kasztelanka nawet międzyrzecka.
22: Co to będzie? Jaki ten basen ma mieć wymiary?
23: To ma być nieco ponad 16 metrów, czyli 16,5 metra, w założeniu 4 tory. Zobaczymy, ile wejdzie, ale nie mniej niż 4 tory. Dodatkowo mają być również dwa jacuzzi na terenie basenu, plus dodatkowo, tak jak powiedziałem, oczywiście rzecz oczywista, czyli przebieralnie, część ta sucha, część mokra, plus sala fitness, plus, tak siłownia. Jak powiedziałem, siłownia. I to jest tak naprawdę to, co ma powstać, czyli nie duży basen, jak już powiedziałem, coś czy tego na miarę. I teraz kwestia jest następująca. Oczywiście po uzyskaniu dokumentacji projektowej, po poznaniu tak naprawdę kosztów faktycznych, będziemy
22: musieli... A jakie są szacunki? Ile to może kosztować? Mniej więcej?
23: Na pewno kilkanaście milionów. Szacunki wstępne są na około 18 milionów, aczkolwiek jest to na ten moment kwota, która jest kwotą ruchomą. Jako że basen ma również po południu służyć mieszkańcom, również seniorom, którym ciężko jest dostać się do Gorzowa, którzy nie są na tyle mobilni, żeby tam się przemieścić, chcielibyśmy, żeby do basenu wchodziło się w sposób bardziej komfortowy, czyli schodami. Wójt wizytował wcześniejsze inwestycje, które były wykonane i faktycznie mówiono, że jeżeli chodzi o osoby starsze, największym problemem są barierki, czyli drabinki, po których się schodzi do wody. Stąd właśnie decyzja, że jednak schody bez ruchomego, no ale myślę, że jeżeli chodzi o zmienną głębokość basenu między 95 a 120, 130, przepraszam, centymetrów, ona będzie na tyle jakby elastyczna, że pozwoli zachować również bezpieczeństwo dla dzieciaków, a mówię, wejście schodami po prostu będzie bezpieczniejsze. Tak jak mówię, to są założenia projektowe. Nikt tutaj nie obiecuje, że my na pewno to zrobimy, bo mamy również jedno założenie, że musimy, żeby rozpocząć wykonywanie tej inwestycji, planujemy uzyskać dofinansowanie. I na to liczymy, że takie dofinansowanie uda nam się pozyskać i wtedy oczywiście wystartujemy z budową. Natomiast na ten moment...
22: Przy pozytywnych założeniach, do kiedy projekt i kiedy ewentualnie prace mogłyby ruszyć?
23: Znaczy, projekt do końca tego roku, to już jest zakreślone, tam jest dokładnie wskazana data, bodajże 28 grudnia, czyli blisko końca roku, jeżeli chodzi o samą dokumentację projektową. Plus wniosek i ewentualne uzyskanie dofinansowania. Teoretycznie w 2027 roku, teoretycznie prace mogłyby ruszyć gdzieś bliżej końcówki, jeżeli by wszystko udało się perfekcyjnie pospinać, czyli łącznie dofinansowanie i postępowanie przetargowe. Jeżeli na którymkolwiek z etapów nastąpi przesunięcie, siłą rzeczy terminy się wydłużą.
22: Rozumiem. Czyli przy pozytywnym scenariuszu rok 2028 byłby już realny,
23: bliżej końca,
22: mogły zacząć się tam
23: w czystej teorii
22: chlapać.
23: Jeżeli wszystko będzie idealnie i dostaniemy to dofinansowanie blisko połowy, to tak. Natomiast mówię, tu też na ten moment...
22: Dlatego mówię, że przy maksymalnie pozytywnym scenariuszu.
23: Koniec 28, początek 29 jest realnym terminem, jeżeli wszystko by się udało dobrze ułożyło.
5: Basen służyć będzie uczniom szkoły w Desznie, a popołudniami mieszkańcom, w tym seniorom. Budowa przyszkolnej pływalni ma przyciągnąć do placówki dzieci spoza gminy.
2: Chcą być szkołą publiczną, ale najpierw muszą na to zapracować. Ambitne plany mają w zespole szkół numer 1 przy WZDZ-cie w Gorzowie. Od września uczniowie będą mogli się kształcić na technika wizażystę, stylistę, usług kosmetycznych czy aranżacji wnętrz. Planowane są jeszcze zakupy sprzętu. Radosław Trzaskowski, dyrektor szkoły, podkreśla, że ośrodki na inwestycje łatwiej szkołom publicznym. Na zmianę statusu muszą zgodzić się jednak władze terytorialne. Trzeba też do tego podejść w inny sposób.
18: My będziemy się starali, tak? Ale na ile nam się to uda, na ile uzyskamy zgodę, Na razie o tym nie myślimy. Na razie myślimy o tym, żeby w tym stanie prawnym, w którym jesteśmy, funkcjonujemy, nie wybiegać za daleko, a tworzyć po prostu podstawy, tak żeby to, powiedzmy, innym zależało na tym, żebyśmy osadzili się publicznie, niż pozostali w tym jakby układzie, w jakim jesteśmy w tej chwili, tak? Na chwilę obecną staramy się uzupełniać bazę dydaktyczną i tutaj w tej chwili weszliśmy w ten program Cyfrowy Uczeń. Pozyskaliśmy laboratorium Empiriusz, które udało nam się zakupić. W tej chwili czekamy na uzupełnienie tego laboratorium. To są laboratoria fizyczne, czyli nie tylko zawodowo, ale i ogólnokształcąco, bo ten nasz absolwent w naszym założeniu ma być światły przede wszystkim, ale też i świetnym fachowcem, tak, czyli to musimy razem połączyć i będziemy szukać na pewno nowych też programów. Wiadomo, jesteśmy szkołą niepubliczną, mamy trochę trudniej, trochę dłuższą drogę. Musimy trochę ciężej pracować, żeby pozyskiwać wszystko. Nie dostajemy może... Nie mamy tak lekko jak szkoły publiczne, one są bardziej wspierane. Dlatego, no tak jak powiedziałem, no droga jest długa, będziemy nad tym pracować. Natomiast uzupełniając to, o czym mówiła pani kierownik, o tym uczniu, który będzie taki kompletny, chcemy, żeby był taki kompletny, kolokwialnie mówiąc, to mimo tego, i to też zauważyłem w ogóle w oświacie, że mimo tego, że w podstawach programowych kształcenia zawodowego funkcjonuje przedmiot, który się nazywa komunikacja społeczna, on jest oczywiście do wyboru i do uznania dyrektora każdego, niewiele szkół stawia na ten przedmiot. W tej chwili komunikacja społeczna ze względu na ten cyfrowy rozwój jest no, bardzo mocno potrzebna. Cyfrowy rozwój jest świetny, daje nam możliwość tutaj tego skoku technologicznego i całej reszty, natomiast osłabia nas troszeczkę społecznie. Dlatego my chcemy, żeby nasz absolwent również miał takie zajęcia. To, o czym tutaj pani kierownik powiedziała, że oni potrafią opowiadać nagle, potrafią mówić, otwierać się, nie pisać na komórce, nie wydłużać sobie te kciuki, tylko po prostu mówić, opowiadać, przekazywać swoje uczucia. To jest bardzo ważne i bardzo istotne. My już poczyniliśmy, jesteśmy po pierwszych zajęciach już takich, które u nas prowadziła pani dr Ewa Pawlak.
0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: W czwartek wróciliśmy do sprawy kierowcy pytającego o drogę siedmiolatkę. Było też o kobiecie z pistoletem gazowym.
3: Kierowca pytał siedmiolatkę o drogę. Prokuratura w Gorzowie umorzyła śledztwo dotyczące usiłowania pozbawienia wolności dziecka. Wracamy do głośnej sprawy z lutego, do której doszło w Wawrowie. Siedmioletnia Lena wraz z dwiema koleżankami została przesłuchana. Zweryfikowano zeznania 79-letniego kierowcy Opla. Senior po prostu się zgubił, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
4: Prokurator umorzył dochodzenie w sprawie zdarzenia, które miało miejsce 26 lutego tego roku w Wawrowie i które miało polegać na proszeniu przez mężczyznę o wejście do samochodu osobowego małoletniej Leny M i usiłowania pozbawienia jej w ten sposób wolności. Decyzję swoją prokurator podjął na podstawie przepisu 17 paragraf 1 punkt 2 Kodeksu Postępowania Karnego, albowiem stwierdził, że czyn ten nie zawierał znamion czynu zabronionego, czyli nie zawierał znamion przestępstwa. Po szczegółowym przeprowadzeniu postępowania ustalono dokładnie stan faktyczny, wykonano wszystkie niezbędne czynności procesowe i po ocenie tych dowodów prokurator doszedł do wniosku, że faktycznie doszło do kontaktu między mężczyzną z samochodu a dziewczynką, jednak zamiarem działania mężczyzny było doprowadzić do sytuacji, w której wskaże mu ona konkretne miejsce, albowiem mężczyzna zabłądził i po raz pierwszy był w tym miejscu. Ten mężczyzna okazał się starszym człowiekiem, który przyjeżdżał do Gorzowa wyłącznie w związku z leczeniem onkologicznym. I w międzyczasie zdarzyła mu się awaria, uzyskał pomoc, ale miał zobowiązanie zobowiązania finansowe wobec osoby, która mu tej pomocy udzieliła i chciał się z tych zobowiązań wywiązać.
3: Mężczyzna przyjeżdżał do Gorzowa na leczenie onkologiczne. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 26 lutego. Siedmiolatka szła chodnikiem, kiedy zaczepił ją kierowca. Z krzykiem uciekła do domu. Jej rodzice zawiadomili policję.
2: 34-latka groziła gazówką i może spędzić w więzieniu 3 lata. W poniedziałek na jednej z posesji w gminie Sulęcin doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Agresywna kobieta stosowała groźbę śmierci wobec innych osób.
1: Sulęcińscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kobiecie z bronią. Ustalili rysopis podejrzanej, która uciekła jeszcze przed ich przybyciem. Sprawdzili pobliski teren i zlokalizowali 34-latkę. Podczas zatrzymania mundurowi działali ostrożnie, bo nie było pewności, czy posiada ona prawdziwą broń. Jak się okazało, była to replika ASG, czyli tak zwana gazówka. Teraz biegły oceni jej stan techniczny oraz ustali, czy broń była legalna. Kobieta usłyszała już zarzuty kierowania gruźb karalnych.
2: Za takie przestępstwo grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
5: Konsekwencje poniesie, jak dojdzie do siebie. Kierowca i jadąca z nim kobieta trafili do szpitala po wczorajszym wypadku na ulicy Słowiańskiej. Prowadzone przez mężczyznę auto wypadło z drogi, ścięło latarnię i uderzyło w drzewo. Kierowca był trzeźwy, ale nie miał prawa jazdy.
2: Wzrost pasażerów o 5%. Gorzowianie nie porzucili samochodów na rzecz MZK, chociaż za przejazd tramwajem czy autobusem nie muszą kasować biletu. Od wprowadzenia bezpłatnego MZK dla posiadaczy karty miejskiej minęły 4 miesiące. Szacunki oparte na danych z bramek wejściowych do pojazdów pokazują tendencję wzrostową, ale niewielką. Urzędnicy szacują, że przybyło 5% podróżnych. Odpowiadać za to może też wysoka cena paliwa. Pierwsze miesiące przyniosły niespodziankę, mówi Fabian Rogala, dyrektor Wydziału Transportu Gorzowskiego Magistratu.
6: Oczywiście mamy wstępnie przeprowadzone swoje badania przy użyciu bramek wejściowych do pojazdów, ale to są badania, które nie dają pełnego odzwierciedlenia, bardziej szacunek, tak, jaka tendencja. Ona jest wzrostowa, natomiast nie można mówić o jakiejś konkretnej skali. No, założyliśmy sobie, mówię na podstawie tych badań z bramek, że to jest wzrost około powiedzmy 5%. Stąd jakby konieczność uzupełnienia tymi badaniami naszych danych. Nie, no oczywiście możemy mówić o jakby tendencji na bazie sprzedaży biletów, ale to już tylko mówimy o tych pasażerach, którzy nie posiadają uprawnienia do nieodpłatnej komunikacji. I tu jest jakby no, dla nas pozytywne zaskoczenie, bo ta sprzedaż biletów jest większa niż zakładaliśmy. Czyli jednak no, nie zniechęciliśmy tych, którzy nie mają, mówię, możliwości korzystania z nieodpłatnej komunikacji do naszej.
2: Bezpłatna komunikacja miejska w Gorzowie, przypomnijmy, została wprowadzona od stycznia.
3: Niemieckie przejęcie w polskim Kostrzynie, burmistrz i Rada Miasta są za. Część mieszkańców boi się o miejsca parkingowe. Niemcy zaproponowali włączenie kostrzyńskiego przystanku do swojej sieci kolejowej.
2: Dzięki takiemu zabiegowi udałoby się uniknąć transgranicznej tzw. opłaty mostowej, a ceny miesięcznych przejazdówek w strefie Deutschland Ticket oraz Berlin Brandenburg Ticket spadłyby ze 129 do 69 euro. To spora oszczędność dla wielu Polaków, którzy docierają codziennie do pracy w Brandenburgii w samym Berlinie. Skorzystaliby też Niemcy, dla których oznaczałoby to mniejsze obciążenie mostu granicznego i pozbycie się problemu parkowania przy przystanku kolejowym w niemieckim Kitz.
3: Pomysł oparła Kostrzyńska Rada Miejska i we wtorek pismo ze stanowiskiem wysłał do wojewody lubuskiego i marszałka województwa burmistrz.
5: Reorganizacja szkół w gminie Witnica zatwierdzona przez radnych. Samorządowcy zdecydowali, że w podstawówkach numer 2 w Witnicy, Kamieniu i Dąbroszynie zostaną klasy 1-3. Starsi uczniowie trafią do SP numer 1 w Witnicy. Powód niż demograficzny i mniej nauczycieli. Zmiany zatwierdziło kuratorium, protestowali rodzice.
2: Jak jeść, ćwiczyć i rozpoznawać fake newsy mogą nauczyć się lubuscy seniorzy. Wystarczy zgłosić się do sanepidu, który bierze udział w programie edukacyjnym Senior w roli głównej. Chodzi o poprawę jakości życia osób starszych, jednak w dobie internetu ważne, by nie ulegać dezinformacji zdrowotnej. Mówią Aneta Mokosa i Justyna Muranowicz z gorzowskiego sanepidu.
8: Przede wszystkim chcielibyśmy współpracować z takimi instytucjami jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy jakieś lokalne organizacje, które działają na rzecz seniorów typu klub seniora, czasem są to organizacje jakieś kościelne, wspólnotowe, stowarzyszenia, fundacje i chcielibyśmy zadbać o zdrowie i aktywność tych osób starszych. Społeczeństwo się starzeje, dlatego jest to teraz takie ważne. Coraz więcej w Polsce osób to seniorzy. To nie będzie polegało na takim, nie wiem, straszeniu czy medycznych, nudnych wykładach. Będą konkretne informacje, co zjeść, jak się ruszać, kiedy się badać, na co zwrócić uwagę. I taką, myślę, że nowością, której nie było dziś wcześniej, będzie spora dawka wiedzy o dezinformacji. Bo tutaj myślę, że starsze osoby tak jak wszyscy, mają dostęp do ogromnej ilości informacji, nie zawsze prawdziwych, i program uczy, jak odróżnić te rzetelne źródła od mitów, żeby nie wprowadzać się w błąd. Młodsi ludzie mają, już są w stanie rozpoznać takie fejkowe informacje, a starsi jeszcze mają z tym problem i no, może to prowadzić do takich nawet niebezpiecznych gdzieś tam decyzji podjętych, bo czegoś tam nasłuchają się czy naoglądają w internecie chociażby.
9: Ten program jest nacechowany, ma taki komponent, który będzie właśnie mówił o dezinformacji medycznej. Z racji tego tym, czym się my zajmujemy, czyli zdrowiem publicznym, ale będzie to też można przełożyć na ogólne problemy życia. I rzeczywiście to jest coś nowego i potrzebnego bardzo, bo ja sama mam skończone 50 lat i wiem, jak mimo wielu szkoleń czasami łapię się na pewne informacje, więc ja sama jestem zainteresowana przejściem zajęć, ponieważ w trakcie tych zajęć będziemy uczyć, jak rozpoznawać treści, jak je weryfikować, co zrobić właśnie, żeby zweryfikować te treści, więc naprawdę zapraszam wszystkie stowarzyszenia, które chcą z nami współpracować, do kontaktu z powiatowymi stacjami na własnym terenie, bo do tej pory było dużo programów poświęconych seniorom. Zresztą my też, to nie jest tak, że my dopiero zaczynamy współpracę z seniorami, bo to tak nie jest, natomiast teraz jest taki ogólny program, tak, który będzie miał kilka komponentów, bo my też w trakcie tego programu będziemy mówili o tych takich rzeczach zdrowotnych, które należą się jakby seniorom za darmo, czyli o programach medycznych, o lekach, o zabiegach. Sama będąc na przykład w różnych punktach i rozmawiając z seniorami, wiem, że oni na przykład nie wiedzą, że dana na przykład jakaś czynność medyczna im się należy za darmo, więc też w ramach tego programu będziemy o tym mówić. Będziemy też mówić o dobrostanie psychicznym, czyli też będziemy poruszać te kwestie, też bardzo ważne, żeby być jak najdłużej aktywnym psychicznie, tak? Bo niestety, no, od psychiki dużo zależy. To nie jest też tak, że każde stowarzyszenie musi wszystkie te programy, te komponenty u siebie zrealizować. To nie jest tak. Może wybrać ten akurat, który im się najbardziej podoba, bo na przykład wcześniej były jakieś zajęcia z dietetykiem, czy z kimś z fizjoterapii, a na przykład podoba im się komponent związany z dezinformacją medyczną, to wtedy proszę nas zaprosić i będziemy mówili z seniorami na ten temat.
8: Powiatowe stacje na pewno będą rozsyłać informacje, kontaktować się. Można też, jakby każda instytucja, która współpracuje z seniorami, również może się zgłosić do rejonowej powiatowej stacji. Też są informacje, przypuszczam, już i w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, na każdej stronie wojewódzkiej stacji można sobie poczytać, zobaczyć. Bardzo fajnie jest oprzyrządowany ten program i nawet już po samej stronie internetowej, zapoznając się z nią, można dużo rzeczy się dowiedzieć. Są filmiki, jest dużo takiej praktycznej wiedzy. Nie tylko jakby co robić, ale też jak to zrobić, jak wprowadzić to codzienne życie takimi małymi kroczkami, te zmiany.
17: Tak, zastanawiam się właśnie nad jakby formą, czy to będzie prezentacja, czy to właśnie będzie też jakieś praktyczne, że będzie jakiś przykład podany i czy to jest właśnie prawdziwa informacja, nieprawdziwa. Jak to sprawdzić, że też seniorzy jakby zostaną wciągnięci aktywnie?
8: Tak, będzie to pokazane w praktyczny sposób. Będą konkretne filmiki, przykłady, artykuły pokazane, na co zwrócić uwagę, czym się cechują, jak je odróżnić. Jest to bardzo fajnie, tak czytelnie pokazane.
17: Czy my możemy na przykład parę zdań powiedzieć właśnie o tej dezinformacji, tak nawet dla słuchacza?
9: Znaczy, to takie pierwsze cechy, które powinny zwrócić naszą uwagę, to czy w danym artykule, jeśli mówimy o dezinformacji medycznej, autor tego artykułu odwołuje się do badań konkretnych jakiegoś instytutu, czy mówi, że opracowali to specjaliści na ten koniec? Musi być wskazana faktycznie nazwa, którą my możemy później na przykład sobie wygooglować, sprawdzić, czy rzeczywiście było takie badanie. To, co pisane jest na przykład, że opracowane przez wybitnych specjalistów i nie wskazane jest konkretnie, to już powinno nam się jedna lampeczka zapalać. I druga rzecz, warto też, jeśli coś tam nam nie pasuje, sprawdzić, czy dana informacja potwierdzi się również w innych artykułach. była. Jeśli się potwierdza, to znaczy, że nie ma mowy o dezinformacji. I trzecia też taka ważna rzecz. Ważne jest to, z jakich stron korzystamy. Są typowe instytucje, które zajmują się od lat problemami zdrowotnymi i na te instytucje bym stawiała. Natomiast te wszystkie takie strony, które, no ja to tak nazywam krzaki, no to bym tutaj stawiała, że może nam te informacje z tych stron trochę zamącić w głowie. Proszę Państwa, jeśli cokolwiek Państwa niepokoi, dany artykuł sprawił, że podeszliście do tematu lękowo, jest lekarz, jest pielęgniarka, dowiedzcie się u źródła.
2: Do stacji powiatowych zgłaszać się mogą osoby w wieku 60+, także organizacje działające na rzecz seniorów.
0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: W piątek mówiliśmy o 17-latku, który ugodził nożem ojczyma. Było też o salmonelli w przedszkolu.
7: 17-latek nie przyznaje się do ugodzenia nożem ojczyma, a 39-latek przeżył, jest w szpitalu w Gorzowie. Patryk B. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Śledczy ustalają okoliczności tragedii. W niedzielną noc we wsi Płomykowo podczas domowej awantury 17-latek miał zadać Wojciechowi P. cios nożem w okolice żołądka. Pękła mu śledziona. Chłopak nie przyznał się do winy, ale nie zaprzeczył, że był na miejscu zdarzenia, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury.
10: W trakcie domowej awantury 17-letni Patryk B. zadał swojemu ojczymowi co najmniej jeden cios nożem w okolice żołądka. Pokrzywdzony w wyniku uderzenia doznał obrażeń ciała w postaci pękniętej śledziony i rany kłutej żołądka. W wyniku bezzwłocznie podjętych działań ratunkowych i medycznych życie mężczyzny zdołano uratować i jest on obecnie hospitalizowany. Na miejscu zdarzenia został zatrzymany 17-latek, a prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa ojczyma. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, Patryk B. nie przyznał się do zadania ciosu nożem. Nie zaprzeczył natomiast, że był w czasie i miejscu zdarzenia. Z poczynionych wstępnie ustaleń w toku śledztwa wynika, że podejrzany i pokrzywdzony pozostawali w konflikcie rodzinnym. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 17-latka, a sąd ten wniosek uwzględnił i zastosował wobec niego areszt na 3 miesiące. Podstawą zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego była przede wszystkim obawa matactwa, a także grożąca 17-latkowi surowa kara. Za usiłowanie zabójstwa grozi odpowiedzialność karna, taka sama jak za dokonanie tego przestępstwa. To jest kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Tu chciałabym zaznaczyć, że podejrzany w chwili czynu nie ukończył 18 roku życia, a wobec takich młodocianych sprawców nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności.
7: Tym bardziej, że świadkami dramatu były osoby z rodziny. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara od 10 lat więzienia.
2: Próbki są w laboratorium. Sanepid czeka na wyniki w sprawie salmonelli w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Placówka jest zamknięta, przeprowadzona zostanie dezynfekcja. Dwójka maluchów z salmonellą trafiła do gorzowskiego szpitala. Laboranci badają pobrane materiały, by ustalić źródło zakażenia i je zlikwidować, mówi Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
11: Badania są przeprowadzane u pozostałych dzieci z całego przedszkola, z personelu kuchni oraz nauczycieli i opiekunów. Ubraliśmy też próby żywieniowe, czyli pokarmy lub też produkty, z których były one przygotowane. Przedszkole jest zamknięte, kuchnia nie funkcjonuje. Przedszkole teraz jest na etapie sprzątania, dezynfekcji całości z głównym uwzględnieniem sanitariatów. Jesteśmy w trakcie ustalania, co mogło być potencjalnym źródłem zakażenia. Duże znaczenie ma też do

0: Bo jeżeli źródłem będzie osoba, no to wiadomo, musimy ją odsunąć od pracy. Ona nie może pracować żywności do uzyskania wyniku ujemnego w kierunku nosicielstwa. Jeżeli będzie to żywność, to musimy dotrzeć do dostawcy. Skąd ten dostawca bierze, od jakiego hodowcy, i wówczas nasza współpraca tutaj też z weterynarią będzie rozszerzana.
1: Kiedy będą wyniki? Tego na razie nie wiadomo. W przedszkole zespół edukacyjnego jest nieczynny do odwołania. Dopiero po wykluczeniu zagrożenia i zgodzie sanepidu dzieci będą mogły wrócić. Przedszkolaki z podejrzeniem salmonelli, przypomnijmy, trafiły do Gorzowskiego Szpitala w poniedziałek i we wtorek.
2: Park Jesiemirackiego zostanie naprawiony. Po trwającej tam inwestycji obiecują urzędnicy. Wykopy i maszyny zniszczyły zieleń, ale po zakończeniu pracy wszystko ma wrócić do normy. Inwestycja przy amfiteatrze nie została wcześniej zgłoszona urzędnikom. Dlaczego? Do sprawy będziemy wracać. W lesie trzeba będzie uważać. Nadleśnictwo Kłodawa planuje w przyszłym tygodniu opryski. To oznacza, że nie będzie można zbierać runa leśnego i trzeba będzie pilnować zwierząt domowych. Teren jest już oznakowany, ale dokładny termin działań zależy od pogody. Leśnicy walczą z chrząszczem, który niszczy drzewa.
3: Co drugi gorzewianin ma kartę miejską. Urzędnicy gorzowskiego magistratu mówią o sukcesie. Liczba aktywnych użytkowników aplikacji Gorzów Stąd Jestem przekroczyła 50 tysięcy, mówi Fabian Rogala, dyrektor Wydziału Transportu.
4: Bez wątpienia jest to wyróżnik naszego miasta, ponieważ Gorzów jest pierwszym miastem wojewódzkim w Polsce, które zdecydowało się na wprowadzenie nieodpłatnej komunikacji. Uważam, że w ten sposób na pewno zwiększa się nasza atrakcyjność. Aby korzystać z nieodpłatnej komunikacji, warunkiem niezbędnym jest, aby posiadać kartę miejską. I tu jakby ujawnia się ostatni z celów, jaki chcą osiągnąć władze miasta, ponieważ do uzyskania karty miejskiej, która uprawnia do tych nieodpłatnych przejazdów, niezbędne jest rozliczenie podatku dochodowego w naszym mieście, a tym samym władze, wiadomo, liczą na zwiększenie wpływów do budżetu. Sama karta miejska uważam, że naprawdę jest już, można powiedzieć, dzisiaj sukcesem, ponieważ z danych, jakie posiadam obecnie, to mamy już ponad 50 tysięcy aktywnych użytkowników aplikacji, co pokazuje, że to jest blisko połowa mieszkańców, przy czym musimy mieć na względzie, że dzieci do 7 roku życia i seniorzy po 70 roku życia korzystają z tej nieodpłatnej komunikacji na podstawie innych przepisów, tak? Więc to pokazuje, że ta skala faktycznie jest znaczna.
3: Karta miejska pozwala bezpłatnie korzystać z gorzowskich autobusów i tramwajów. Żeby ją zdobyć, należy rozliczyć podatki w Gorzowie. Warto pamiętać, że karta miejska wydawana jest na 12 miesięcy, co oznacza, że przed upływem terminu należy ponownie złożyć wniosek, żeby ją przedłużyć i dalej korzystać z darmowych przejazdów MZK.
1: To będzie niezła feta. Mali gorzowiacy świętują urodziny. Mija 45 lat. Do imprezowania zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. Zacznie się od akcji krwiodawstwa 16 maja na parkingu Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Śląskiej. Później 24 maja w Parku Górczyńskim bieg pomarzenia. Powstanie także mural okolicznościowy, który zostanie odsłonięty 7 czerwca przy Walczaka 2. Wcześniej, bo 30 maja, otwarcie wystawy fotograficznej na Starym Rynku. Mówi Maria Szupiluk, dyrektor artystyczny Małych Gorzowiaków.
5: Starałam się te 45 lat przełożyć chociaż na kilka zdań, które chyba najbardziej wyrażą wszystkie emocje i wszystko to, co chciałabym powiedzieć o naszej pracy dotychczasowej. Mali Gorzowiacy to nie tylko zespół taneczny. To miejsce, w którym od 45 lat wychowują się kolejne pokolenia młodych ludzi. Artystyczna dusza zespołu rodzi się z emocji, pracy i relacji. Tego nie da się nauczyć w jeden sezon. To buduje się latami. Pracując z młodzieżą widzimy, jak taniec daje im pewność siebie, wrażliwość i poczucie wspólnoty. Najpiękniejsze w naszej pracy jest to, że pokolenia kolejne mijają, a my cały czas tak samo podchodzimy do naszej pracy z wielkim sercem. Piękne jest również to, że dzieci, które odchodzą z naszego zespołu, przychodzą, wracają po latach, przyprowadzając własne dzieci. Folklor dla nas to nie jest muzeum. To żywa energia młodych ludzi, którzy nadają tradycji nowe życie. Za każdym strojem, każdym układem, każdym koncertem stoją emocje, przyjaźnie i ogromna praca młodych tancerzy i muzyków. Przez 45 lat zmieniały się pokolenia, ale nie zmieniało się jedno – serce, jakim tworzymy wspólnie ten zespół. Naszą największą wartością nie są tylko sukcesy artystyczne, ale ludzie, i temu właśnie są poświęcone nasze 45-lecie, którzy dzięki zespołowi odnaleźli swoją pasję, a czasami drugą rodzinę. Jubileusz 45-lecia to dla nas nie podsumowanie, ale dowód, że tradycja może być piękna, nowoczesna i wciąż pełna i bliska młodym pokoleniom.

0: Pozdrawiamy wszystkich artystów, tancerzy, miłośników zespołu i zapraszamy do wspólnego celebrowania naszego jubileuszu.
1: Urodzinową fetę zamknie jubileuszowy koncert Razem w Arenie Gorzów 12 czerwca. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Czepce, kwiatowa biżuteria i barwne kreacje. Gorzowska projektantka zrobiła furorę na Światowym Tygodniu Mody w Kazachstanie. W Szymkencie kolekcja Folk Fusion została okrzyknięta sensacją. Natalia Ślizowska do sukien, kombinezonów, płaszczy użyła ciekawych materiałów także z kazachskimi wzorami.
2: Pokaz to jedno, ale skąd taka kolekcja akurat o inspiracjach folkowych? Wszystko zaczęło się, można powiedzieć, w zeszłym roku, pod koniec, kiedy to właśnie dyrektor MDK-u z Witnicy skontaktował się ze mną, żebym stworzyła ubiory sceniczne dla muzyków folkowych, czyli dla folkowego zespołu z nowatorskim brzmieniem Folk Fusion. Tak ten zespół się nazywał. Przyjęłam to zlecenie, piękny projekt. Przy okazji trafiło się to zaproszenie. No i nie ukrywam, że tam właśnie w tym Kazachstanie organizator, oglądając moje prace, wskazał właśnie na te folkowe ubiory. Ja mówię, że to nie jest do pokazu, to jest sceniczne, to już jest czyjeś, tak? Ale mówię, no dobrze, no w sumie fajnie się to robiło. Mam dużo tkanin, inspiracja jest taka naprawdę, że można łączyć różne rzeczy, więc stwierdziłam, że czemu by nie iść po prostu specjalnie do tego Kazachstanu, stworzyć taką kolekcję, która by tam po prostu pasowała. Ja zawsze do każdego kraju, gdzie jadę, lubię pokazać coś, co pasuje do danego miejsca, co niesie jakieś pewne wartości. No i stąd wziął się właśnie Folk Fusion. Zrobiłam kolekcję właściwie bardzo różnorodną. W pewnym momencie to poszło w ogóle w mieszankę stylu polskiego folku plus takie różne kazachskie takie tkaniny, które mi się kojarzyły z ich stylem. No i wyszło to bardzo ciekawie, bardzo innowacyjnie. No i oto jesteśmy.
3: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
1: W sobotni poranek, jak zawsze, ciekawe materiały dotyczące edukacji. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam zespołem redakcyjnym. No i dzisiaj zagłębimy się w temat szkolnictwa, kierunku w WZDZ-cie, ale także będzie o naborze w podstawówkach, o AJP i kierunku pielęgniarskim, o powstającym, bardzo potrzebnym miejscu nowej psychiatrii Przywalczaka. Opowiemy o ciekawym projekcie związanym z seniorami. Posłuchajcie.
3: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
1: Duże zmiany w gorzowskim WZDZ-cie. Zespół szkół numer 1 zmienia nazwę na BUM i wprowadza nowe kierunki. Od września pełna nazwa zmieni się na Zespół Szkół Branż, Urody i Mody. Uczniowie będą mogli się kształcić na techników wizażystę, stylistę, usług kosmetycznych czy aranżacji wnętrz. Do tego będą specjalności wolnorynkowe, mówi Radosław Trzaskowski, dyrektor placówki Przysikorskiego.
4: Po jakby analizie, po tej burzy mózgów stwierdziliśmy, że trzeba coś zmienić, trzeba coś rozszerzyć, trzeba coś połączyć. Nie możemy zapominać o tym, co jest stare, co jest bardzo dobre, bo przede wszystkim powinniśmy sobie uświadomić, że do tej pory ta szkoła fryzjerska, to technikum usług fryzjerskich, które funkcjonowało, było bardzo dobre. Miało ogromne osiągnięcia, miało ogromne doświadczenie, więc bazując na tym, co już jest, można zawsze zbudować coś, co jest jeszcze większe, jeszcze szersze i być może, no my takie właśnie mamy marzenie, że będzie jeszcze lepsze. I chcemy wprowadzić tak naprawdę trzy nowe specjalności w ramach technikum, które będą się ze sobą wiązały, ale będą troszeczkę inaczej skonstruowane. Czyli no, oczywiście nie możemy pominąć prawa oświatowego, podstaw programowych, to jakby nas wiąże i musimy na tym się opierać. I to będzie technik wizażysta, technik stylista i technik usług kosmetycznych oraz technik aranżacji wnętrz. Technik aranżacji wnętrz będzie jakby specjalnością, która będzie i nad którą będziemy jeszcze pracować, natomiast te pierwsze specjalizacje będziemy chcieli wprowadzać już od września tego roku, czyli nabór na te specjalizacje rozpocznie się w marcu. Będziemy już tutaj jakby rozpuszczać wici na ten temat, co jest bardzo takim ciekawym rozwiązaniem, co chcemy wprowadzić, czego tak naprawdę jest bardzo mało w ogóle na rynku oświatowym w Polsce, można powiedzieć. Jest tam to nowatorskie rozwiązania. To będą rozwiązania związane z kwalifikacjami wolnorynkowymi, o których pewnie podczas ostatniego naszego spotkania też wspominałem. Nie powiem, że to jest mój pomysł, bo tutaj muszę powiedzieć, że pomysł jakby zaczerpnąłem od mojej byłej, od może nie byłej, od szkoły, w której również pracuję. Tam pani dyrektor wpadła na ten pomysł. Ja natomiast przypasowałem te specjalności wolnorynkowe do jakby nowych możliwości. I tak chcemy wprowadzić tutaj w ramach tych specjalności wolnorynkowych chociażby produkcję kosmetyków naturalnych, czyli będą to godziny dodatkowe, które my będziemy dawać uczniom, tak żeby mogli się kształcić i zdać potem w czwartej, piątej klasie egzamin na tą specjalność, czyli tak naprawdę wychodząc w, powiedzmy, technik usług kosmetycznych, będzie wychodził ze specjalnością dodatkową, czyli będzie miał dwa zawody, można powiedzieć. Drugim takim pomysłem to jest pomysł związany tutaj z trychologią, która już gdzieś tam jakby się ugruntowywała w szkole. No i oczywiście trzecia specjalność, która będzie związana z taką wolnorynkową, to będzie związana z dezynfekcją narzędzi fryzjerskich i tak dalej. To się dokładnie nazywa, może pani kierownik mi przypomni.
1: Nie przypomnę, bo też mi wyleciało.
4: To jest taka nazwa, mamy to tutaj opracowane, przygotowane, nie chcę teraz przekłamać nazwy, bo ona ma taką specyficzną nazwę. I chcemy też, żeby mogli ci ludzie chociażby w obrębie swoich zakładów usług fryzjerskich mogli również takie usługi dla pozostałych zakładów realizować, tak? Czyli to będzie następny jakby zawód. I to wszystko chcemy ubrać w jakby nową szatę, nowy wizerunek, który mamy nadzieję będzie bardziej trafiał do szerokiego grona, do odbiorców, no ponieważ jakby powiedzieć, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego jest świetną instytucją realizującą kształcenie na poziomie zawodowym, kursowym. Niemniej jednak szkoła jest jakby osobną instytucją, która powinna się rozwijać w tych kierunkach, bo w tych kierunkach ma doświadczenie, ma tradycję i ma osiągnięcia i ma przede wszystkim kadrę. I to szkoda by było po prostu stracić. Dlatego też postanowiliśmy zmienić nazwę szkoły. Tak, szkoła od września będzie się nazywała Zespół Szkół numer 1 branż urody i mody. Tutaj fajnie panie podczas rady pedagogicznej nam zwróciły uwagę na to, że to będzie boom. Tak, to będzie boom. To będzie, mamy nadzieję, że będzie boom. Mamy nadzieję, że młodzież to zachęci bardzo i że ta młodzież będzie do nas przychodzić.
1: W przyszłości zespół szkół BUM będzie się starać o status szkoły publicznej.
5: Najbardziej oblegane są szkoły na Gorzowskim Górczynie. Niżu demograficznego w podstawówkach jeszcze nie widać. Zakończył się pierwszy etap naboru do pierwszych klas. Pójdzie do nich 1100 dzieci. Ta liczba jest podobna do ostatnich lat. Najczęściej wybierano 20 i 13. Na brak chętnych nie narzekają też SP numer 11, 15, 5 i 16. To wpływ rozwijającego się osiedla europejskiego. Wolne miejsca są w podstawówkach numer 6 i 9. Nie wyczerpano też miejsc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mówi Renata Piszga, dyrektor Wydziału Edukacji.
6: Tegoroczny nabór, pierwszy jego etap, tu wyraźnie chcę podkreślić, wygląda dokładnie tak samo jak trzy poprzednie lata. W związku z tym nie widzimy jakichś istotnych zmian. Mamy zgłoszeń na poziomie 1100 uczniów.
7: Czy ten słynny niż demograficzny, o którym się już tyle mówi, czy to już jest zauważalne w gorzowskich szkołach?
6: Nie, w szkołach podstawowych nie widzimy jeszcze tego zjawiska.
7: Ale nadciąga?
6: Znaczy widzimy na pewno w skali też całego kraju, że te młodsze roczniki jak najbardziej jest tendencja niestety zniżkowa.
7: Które szkoły cieszą się największym powodzeniem, a które najmniejszym?
6: Wszystkie nasze szkoły cieszą się powodzeniem. W zależności od tego też, jak obwody są ukształtowane i których dzielnic miasta Gorzowa dotyczą, mamy tych oddziałów więcej lub mniej. W związku z tym trudno mówić o popularności. To w dużej mierze jednak zależy od tego, gdzie dziecko mieszka. Mamy największe dwie szkoły, jak co roku, i też z największym naborem. Szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 13, ale w związku z rozwojem tej dzielnicy Górczyn tutaj od lat mamy te zasoby znacznie tam zwiększane, bo wiemy, że jest taka potrzeba. Równie dużym zainteresowaniem cieszą się szkoły w obrębie osiedla europejskiego, także tutaj i szkoła podstawowa numer 11 i szkoła podstawowa numer 15, piątka, również szesnastka, też nie narzekają na nabór. Natomiast mamy pewne takie jeszcze oddziały, jeśli mam taką możliwość, to chciałabym skorzystać i zachęcić rodziców, bo jesteśmy po pierwszym etapie, a teraz jest etap potwierdzania woli przez tych rodziców, którzy składali wnioski do innych szkół niż te wynikające z obwodu, czyli z miejsca zamieszkania. Zachęcam wszystkich rodziców do wzięcia pod uwagę również takie szkoły jak szkoła podstawowa numer 6, szkoła podstawowa numer 9. Tam mamy bardzo dobre warunki do nauki, a jednocześnie jeszcze sporo miejsc wolnych. Także zachęcam do wzięcia pod uwagę te szkoły. No i w sytuacji, gdy dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne, to również sygnalizuję, że już po raz trzeci uruchamiamy oddziały w szkole podstawowej numer 16 dla dzieci w autyzmie i w związku z tym są to klasy małoliczne, czteroosobowe. Zachęcam rodziców do wzięcia pod uwagę również i takiej możliwości, jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym zakresie. No i mamy jeszcze oddział integracyjny, który nie jest wypełniony w szkole podstawowej numer 10, czyli przy towarowej. Także tu spektrum tych możliwości jest cały czas jeszcze duże, rotacja duża.
7: Czy w Gorzowie są takie szkoły, które, nie wiem, podstawowe, cieszą się takim prestiżem, że z całego miasta są do nich dzieci zapisywane spoza obwodów?
6: Praktycznie mamy w każdej szkole taką sytuację, że zapisywane są dzieci spoza obwodu. Nie chciałabym tutaj stwarzać takiej sytuacji, że którąś szkołę podamy jako pierwszą, bo wszelkiego rodzaju rankingi czasami potrafią być bardzo krzywdzące dla szkół. Tak jak powiedziałam wcześniej, wyraźnie widzimy tendencję do przemieszczania się rodziców wraz z dziećmi w sytuacji, gdy miejsce pracy rodziców akurat leży na szlaku komunikacyjnym dla nich i niekoniecznie to miejsce zamieszkania jest tym pierwszym, które decydującym będzie o wyborze szkoły. No i te rozrastające się osiedla, one w dużej mierze determinują tak naprawdę kierunek przemieszczania się osób, bo często nie nadążają za zmianą meldunku albo są na przykład w trakcie remontu, wykańczania domu czy mieszkań i to wszystko jest naprawdę całe spektrum zdarzeń, które decydują o tym, w której szkole rodzice zapisują swoje dziecko.
5: Do 19 maja rodzice powinni potwierdzić, czy dziecko pójdzie do wybranej szkoły.
3: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
5: Problemem nie tylko kasa, ale też brak miejsca. Gorzowska AJP walczy z czarną dziurą na rynku pielęgniarek. Na studia licencjackie w nowym roku akademickim przyjętych ma być 40 osób. Być może uda się więcej. Tak było z obecnymi pierwszakami, których jest 64. Chętnych jest jeszcze więcej, mówi dr Joanna Kurjańska-Wołoszyn, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu AJP.
8: Zgodnie z założeniami, jakie mamy na rekrutację 2026-2027, mamy założenie przyjęcia 40 osób, z tym, że cały czas jest możliwość rozszerzenia liczby miejsc na kierunek pielęgniarstwo. Oczywiście ma to swój związek z finansowaniem, z możliwościami, jakie może przyjąć uczelnia. Do tej pory mamy już zwiększoną liczbę przyjętych na obecnie już istniejący pierwszy rok. Przyjęliśmy 80 osób. Po oczywiście naturalnych odejściach teraz mamy 64 osoby, które obecnie studiują na pierwszym roku. Relatywnie podobne liczby są na drugim i trzecim roku. Mówimy o studiach licencjackich. Mamy jeszcze studia magisterskie z zakresu pielęgniarstwa i tam jest w okolicach 30 osób na każdym roku z przyjętych w pierwszym i drugim roku. W tym roku tak około 26 osób się obroni na studiach magisterskich.
9: A licencjat?
8: Licencjat zakończy w tym roku około trzeci rok licencjatu, to jest 56 osób. Finansowanie to jest jedna rzecz. My po prostu nie mamy takiej przepustowości ze względu na budynki, ze względu na sale ćwiczeniowe, które mają ograniczone możliwości przyjęcia grup studenckich, ponieważ jedna grupa studencka na ćwiczeniach w niektórych przypadkach to jest tylko 8 osób. Zatem każdorazowa cała grupa musi być przyjętych osób podzielona na 8. Także nam się rozmnażają te grupy. Oczywiście mamy jeszcze zajęcia w szpitalu, tam jeszcze mniejsze są grupy na niektórych przedmiotach, na przykład na pediatrii dzielimy grupy na 4 osoby, zatem to się nam namnaża, rozmnaża i dlatego to wszystko zwiększa finansowanie. Ale jesteśmy oczywiście otwarci, zwiększamy możliwości przepustowości, ponieważ będzie budowany nowy budynek Trójka tutaj na terenie uczelni, gdzie również będą przewidziane pomieszczenia dla Wydziału Nauk o Zdrowiu. To jest budynek nowego rektoratu, to jest jedna część, a druga część to będzie przeznaczona na zajęcia, więc będzie tam i analityka medyczna, bo przypominam, że mamy 5-letnie jednolite studia i dla pielęgniarstwa, i także ratownictwa. Kadra, jak to wszystko bywa, jest płynna. Teraz mamy cały czas, jesteśmy w trakcie rozmów w analityce medycznej, bo jesteśmy na początku, kończymy drugi rok, zaczynamy trzeci, więc mamy nowe przedmioty i nowych prowadzących, ale oczywiście poszukiwania są owocne i mamy kadrę, która przyjęła naszą ofertę. Mamy pana doktora z Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu, więc to są takie, cała Polska właściwie odpowiada na nasze zapytania i możliwości zatrudnienia. W pielęgniarstwie w głównej mierze są to pielęgniarki ze specjalnościami, więc tutaj mamy faktycznie kadrę już sprawdzoną, która bardzo dobrze pomaga i kształci nasze pielęgniarki, bo to mamy odzew od szpitali, gdzie są, i od przychodni, gdzie są zatrudnione, że faktycznie to kształcenie i ten poziom kształcenia jest na wysokim poziomie.
5: Średnia wieku pielęgniarek na rynku to około 58 lat. Na północy województwa lubuskiego rocznie na emeryturę odchodzi około 100 specjalistek, a JP dostarcza około 50 nowych.
1: Lepsze metody leczenia. W ciągu 3 lat przy ulicy Walczaka w Gorzowie ma powstać nowoczesna psychiatria. Z funduszu medycznego na ten cel popłynie ponad 220 milionów złotych. Dzięki poprawie warunków będzie można zastosować metodę recovery, pozwalającą przywrócić pacjentom komfortowe życie, a nie tylko pomagać im doraźnie przez m.in. farmakologię. Najczęstsze w społeczeństwie wciąż są zaburzenia lękowo-depresyjne, mówi Olga Pazdan, dyrektorka oddziału.
10: Najtrudniejszymi pacjentami są pacjenci zarówno z zaburzeniami psychotycznymi, to nie tylko schizofrenia, to jest krąg zaburzeń psychotycznych z OCD i też pacjenci z chorobami afektywnymi, zwłaszcza dwubiegunową. Tak? Nam chodzi o to, żeby można było mieć miejsce i możliwości do tworzenia realnych programów terapeutycznych, w których pacjent zmierza w kierunku modelu recovery, to jest najnowocześniejszy, najbardziej współczesny model leczenia w psychiatrii, a nie żebyśmy azylowali pacjentów, czyli leczyli w pierwotnym stylu myślenia o zaopiekowaniu jedynie podstawowych potrzeb człowieka, który jest chory. Chodzi nam, teraz jesteśmy obecnie w fazie przejściowej, czyli w modelu środowiskowym. Tak? Stąd powstało w 2018 roku Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, zanim w 2022 powstało Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży. I chodzi o to, żebyśmy my mogli w taki sposób przygotować nie tylko infrastrukturę, tak jak wcześniej powiedziałam, ale też narzędzia terapeutyczne, żeby można realnie korzystać z programów. Te programy są tak skomplikowane, jak skomplikowane jest rozumienie i leczenie chorób psychicznych. Dlaczego my nie potrafimy ze sobą rozmawiać? Rozmawiać albo siebie rozumieć. Dlatego, że to jest coś, co każdego z nas obejmuje. Gdybyście się Państwo w tej chwili zastanowili przez minutę, to każdy z Was miał jakiś objaw z kręgu psychiki. Bezsenność, lęk, niepokój, zaburzenia nastroju, wypalenie zawodowe, tak? W związku z czym bardzo trudno jest myśleć o psychiatrii w kontekście rozumienia tego, co ze mną się dzieje, tak? Bo my nie chcemy myśleć o sobie jako o tych, którzy potencjalnie są również klientami tej przestrzeni, tak? Każdy z osób dobrze funkcjonujących ucieka od myślenia, jak ja mam iść do psychiatry. Do psychologa jeszcze, psychoterapeuta to w ogóle jest fajnie, ale psychiatra absolutnie nie. Natomiast prawda jest taka, że żeby dobrze leczyć pacjenta psychoterapeutycznie, dać mu wsparcie, dać mu treningi różnego rodzaju i radzenia sobie ze stresem, i radzenia sobie z problemami w sytuacjach trudnych, i regulacji snu, tak? Tych treningów jest mnóstwo w dzisiejszych czasach, które są dostępne i możliwe do realizowania pod warunkiem, że mamy gdzie, czym i kim. Myśmy tutaj zapomnieli powiedzieć, chociaż cały czas o tym myślę, że niezwykle ważna jest kadra, która tutaj pracuje, bo w moim rozumieniu psychiatrii ważne było, żeby zbudować zespół. I ja jestem ogromnie wdzięczna i mogę to otwarcie powiedzieć wszystkim moim pracownikom, bo oni wykonują kawał dobrej roboty. I ich zakres kwalifikacji z dnia na dzień się zwiększa. W tej chwili mamy już nie 3 psychologów w ramach centrum, ale praktycznie zatrudnionych jest w tych 2 centrach 28 osób, które ma wykształcenie psychologiczne. Większość z nich, bo poza 2, jest w trakcie kształcenia psychoterapeutycznego albo już je zakończyło, tak? Mamy 4 psychoterapeutów certyfikowanych. To już są zasoby, na podstawie których możemy tworzyć jakość w psychiatrii. Natomiast bez dostosowania do naszych potrzeb nie będzie jakości takiej, o jakiej myślimy. To nie jest kwestia marzeń, to jest kwestia konieczności. Żeby myśleć o modelu recovery, czyli o realnym prowadzeniu pacjentów do zdrowienia, trzeba dać narzędzia osobom, które to leczenie mają tworzyć, tak? My musimy wiedzieć, z czego możemy korzystać, bo w zależności od tych zasobów możemy tworzyć sposób leczenia.
1: Powstanie także całodobowy oddział psychiatrii dziecięcej, którego do tej pory w Gorzowie nie było. Budynki zostaną wyremontowane, wyposażone wszystko pod okiem konserwatora, ponieważ teren wpisany jest do rejestru zabytków.
3: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
1: Gorzowski Ośrodek Technologiczny z unijną kasą czeka na osoby z innowacyjnymi pomysłami. Po wakacjach ogłoszone będą konkursy. GOT otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego pierwszą transzę, ponad 400 tysięcy złotych, na wsparcie startupów. Łącznie na ten cel ośrodek dostanie 2 miliony złotych, mówi Jacek Gumowski, prezes GOT-u.
9: Mamy kilka naborów, teraz czekamy przed najnowszym i będziemy go ogłaszać, jak tylko już regulaminy konkursowe powstaną. Gorzowski Ośrodek Technologiczny będzie beneficjentem 2 milionów złotych. Tych łączną taką pulę dostaniemy na właśnie startupy, na wspieranie właśnie tej mikro, małej przedsiębiorczości.
7: A skąd te pieniądze?
9: To są pieniądze, które są dedykowane ośrodkom technologicznym w tej nowej perspektywie. Są one z Urzędu Marszałkowskiego. I my będziemy mieli swoją pulę. Już mamy zaakceptowany nasz wniosek, więc to już jest ten taki jakby ostateczny krok przed pierwszym transferem środków i konkurs prawdopodobnie na startupy ogłosimy już po wakacjach, czyli wrzesień tego roku. Więc jest na to duża szansa, że będzie można skorzystać z grantów, które pozwolą wdrożyć w życie jakiś pomysł na startup.
7: Ja rozumiem, że to takie otwarte, tak? Nie trzeba być studentem AJP, żeby...
9: Nie, absolutnie, nie. To będzie bardzo, bardzo otwarte, ale tak jak mówię, jakby regulaminy konkursowe się jeszcze tworzą, zamykają, więc jeszcze trzeba dać nam chwilę, żebyśmy mogli powiadomić świat o tym, że to już jest ten moment.
7: A powiedzmy, gdzie tak startupy wciśniecie, skoro nie ma miejsca?
9: Znajdziemy im miejsce, będziemy mieli specjalne dedykowane, tylko że opierajmy się też na czymś jeszcze innym. Startup to niekoniecznie miejsce. To sam pomysł, który potrzebuje finansowania. Jeżeli on ma finansowanie, to startup sobie poradzi. Poza tym my mamy instytucje, z którymi się uzupełniamy, współpracujemy, wspieramy, więc jeżeli będzie potrzeba zaadoptowania biura, pomieszczenia, to nie ma problemu. Zresztą w GOT-cie, chciałbym jasno zaznaczyć, są 2 strefy networkingowe, otwarte też dla wszystkich. Wystarczy się do nas zgłosić, jeżeli ktoś chce popracować, i takie 2 strefy, dosyć duże, można wykorzystać do pracy codziennej.
1: Obecnie tworzone są regulaminy i zasady, na jakich przyznawane będzie wsparcie. Nabór chętnych planowany jest od września. Gorzowski Ośrodek Technologiczny mieści się na Zawarciu. Pomoże rozwinąć pomysł na firmę, zapewni doradztwo i miejsce do prowadzenia działalności. To kolejne tego typu finansowe wsparcie dla lokalnych startupów. Jak jeść, ćwiczyć i rozpoznawać fake newsy mogą nauczyć się lubuscy seniorzy. Wystarczy zgłosić się do Sanepidu, który bierze udział w programie edukacyjnym Senior w roli głównej. Chodzi o poprawę jakości życia osób starszych, jednak w dobie internetu ważne, by nie ulegać dezinformacji zdrowotnej. Mówią Aneta Mokosa i Justyna Muranowicz z gorzowskiego Sanepidu.
11: Przede wszystkim chcielibyśmy współpracować z takimi instytucjami jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy jakieś lokalne organizacje, które działają na rzecz seniorów typu Klub Seniora, czasem są to organizacje jakieś kościelne, wspólnotowe, stowarzyszenia, fundacje i chcielibyśmy zadbać o zdrowie i aktywność tych osób starszych. Społeczeństwo się starzeje, dlatego jest to teraz takie ważne. Coraz więcej w Polsce osób to seniorzy. To nie będzie polegało na takim straszeniu czy medycznych, nudnych wykładach. Będą konkretne informacje, co zjeść, jak się ruszać, kiedy się badać, na co zwrócić uwagę. I taką, myślę, że nowością, której nie było dziś wcześniej, będzie spora dawka wiedzy o dezinformacji. Bo tutaj myślę, że starsze osoby, tak jak wszyscy, mają dostęp do ogromnej ilości informacji, nie zawsze prawdziwych, i program uczy, jak odróżnić te rzetelne źródła od mitów, żeby nie wprowadzać się w błąd. Młodsi ludzie są w stanie rozpoznać takie fejkowe informacje, a starsi jeszcze mają z tym problem i może to prowadzić do takich nawet niebezpiecznych gdzieś tam decyzji podjętych, bo czegoś tam nasłuchają się czy oglądają w internecie chociażby.
12: Ten program jest nacechowany, ma taki komponent, który będzie właśnie mówił o dezinformacji medycznej. Z racji tego tym, czym się my zajmujemy, czyli zdrowiem publicznym, ale będzie to też można przełożyć na ogólne problemy życia. I rzeczywiście to jest coś nowego i potrzebnego bardzo, bo ja sama mam skończone 50 lat i wiem, jak mimo wielu szkoleń czasami łapię się na pewne informacje, więc ja sama jestem zainteresowana przejściem zajęć, ponieważ w trakcie tych zajęć będziemy uczyć, jak rozpoznawać treści, jak je weryfikować, co zrobić właśnie, żeby zweryfikować te treści, więc naprawdę zapraszam wszystkie stowarzyszenia, które chcą z nami współpracować, do kontaktu z powiatowymi stacjami na własnym terenie, bo do tej pory było dużo programów poświęconych seniorom. Zresztą my też, to nie jest tak, że my dopiero zaczynamy współpracę z seniorami, bo to tak nie jest, natomiast teraz jest taki ogólny program, tak, który będzie miał kilka komponentów, bo my też w trakcie tego programu będziemy mówili o tych takich rzeczach zdrowotnych, które należą się jakby seniorom za darmo, czyli o programach medycznych, o lekach, o zabiegach. Sama będąc na przykład w różnych punktach i rozmawiając z seniorami, wiem, że oni na przykład nie wiedzą, że dana na przykład jakaś czynność medyczna im się należy za darmo, więc też w ramach tego programu będziemy o tym mówić. Będziemy też mówić o dobrostanie psychicznym, czyli też będziemy poruszać te kwestie, też bardzo ważne, żeby być jak najdłużej aktywnym psychicznie, tak? Bo niestety od psychiki dużo zależy. To nie jest też tak, że każde stowarzyszenie musi wszystkie te programy, te komponenty u siebie zrealizować. To nie jest tak. Może wybrać ten akurat, który im się najbardziej podoba, bo na przykład wcześniej były jakieś zajęcia z dietetykiem czy z kimś z fizjoterapii, a na przykład podoba im się komponent związany z dezinformacją medyczną, to wtedy proszę nas zaprosić i będziemy mówili z seniorami na ten temat.
11: Powiatowe stacje na pewno będą rozsyłać informacje, kontaktować się. Można też, jakby każda instytucja, która współpracuje z seniorami, również może się zgłosić do rejonowej powiatowej stacji. Też są informacje, przypuszczam już i w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, na każdej stronie wojewódzkiej stacji można sobie poczytać, zobaczyć. Bardzo fajnie jest oprzyrządowany ten program i nawet już po samej stronie internetowej, zapoznając się z nią, można dużo rzeczy się dowiedzieć. Są filmiki, jest dużo takiej praktycznej wiedzy. Nie tylko jakby co robić, ale też jak to zrobić, jak wprowadzić to codzienne życie takimi małymi kroczkami te zmiany.
1: Tak zastanawiam się właśnie nad jakby formą, czy to będzie prezentacja, czy to właśnie będzie też jakieś praktyczne, że będzie jakiś przykład podany i czy to jest właśnie prawdziwa informacja, nieprawdziwa. Jak to sprawdzić, że też seniorzy jakby zostaną wciągnięci aktywnie?
11: Tak, będzie to pokazane w praktyczny sposób. Będą konkretne filmy, filmiki, przykłady, artykuły pokazane, na co zwrócić uwagę, czym się cechują, jak je odróżnić. Jest to bardzo fajnie, tak czytelnie pokazane.
1: Czy my możemy na przykład parę zdań powiedzieć właśnie o tej dezinformacji, tak nawet dla słuchacza?
12: Znaczy to takie pierwsze cechy, które powinny zwrócić naszą uwagę, to czy w danym artykule, jeśli mówimy o dezinformacji medycznej, autor tego artykułu odwołuje się do badań konkretnych jakiegoś instytutu, czy mówi, że opracowali to specjaliści na ten koniec? Musi być wskazana faktycznie nazwa, którą my możemy później na przykład sobie wygooglować, sprawdzić, czy rzeczywiście było takie badanie. To, co pisane jest na przykład, że opracowane przez wybitnych specjalistów i nie wskazane jest konkretnie, to już powinno nam się jedna lampeczka zapalać. Druga rzecz, warto też, jeśli coś tam nam nie pasuje, sprawdzić, czy dana informacja potwierdzi się również w innych artykułach. Jeśli się potwierdza, to znaczy, że nie ma mowy o dezinformacji. I trzecia też taka ważna rzecz. Ważne jest to, z jakich stron korzystamy. Są typowe instytucje, które zajmują się od lat problemami zdrowotnymi i na te instytucje bym stawiała. Natomiast wszystkie takie strony, które, no ja to tak nazywam krzaki, no to bym tutaj stawiała, że może nam te informacje z tych stron trochę zamącić w głowie. Proszę Państwa, jeśli cokolwiek Państwa niepokoi, dany artykuł sprawił, że podeszliście do tematu lękowo, jest lekarz, jest pielęgniarka, dowiedzcie się u źródła.
1: Do stacji powiatowych zgłaszać się mogą osoby w wieku 60+, także organizacje działające na rzecz seniorów.
3: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
1: Więcej chętnych na prawko. Mają w tym udział 17-latkowie, którzy mogą zdawać na kategorię B i z tego korzystają. Zainteresowanie egzaminami w WORD-zie w Gorzowie wzrosło około 15%. W ośrodku boomu nastolatków spodziewają się przed wakacjami, mówi Grzegorz Duszkiewicz, dyrektor Gorzowskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
13: Widzimy zwiększone zainteresowanie, jeżeli chodzi o tą grupę. Jest dokładnie o tyle więcej, o ile się spodziewaliśmy, czyli widać wyraźnie, że był to dobry pomysł dla tych osób. Starają się najpierw zrobić teorię, potem praktykę. Może jeszcze tych praktyk nie ma za dużo, bo tutaj po zdanej teorii mówimy, że to szkolenie powinno trwać około 1,5–2 miesiące, mniej więcej tyle to by wypada zgodnie, jeżeli ktoś dość intensywnie podchodzi do szkolenia, także już się pojawiają też pierwsze osoby na praktykach i te egzaminy zdają. Gdzieś w granicach 15% mamy więcej, jeżeli chodzi o tę kategorię w stosunku do roku ubiegłego, więc myślę, że im bliżej wakacji ten procent będzie, wydaje mi się, nawet wzrastał.
1: Przypomnijmy, 17-latkowie uprawnienia mogą zdobyć od marca tego roku.
3: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny. Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
5: Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko w ten sobotni poranek. To jest Radio Vox FM i nasz magazyn sportowy. Czego się dzisiaj spodziewać? Na pewno będzie o najbliższych meczach gorzowian, zarówno wyjazdowych, jak i tych domowych, ale głównie fokus dzisiaj na szachach. Co słuchać w Stylonie? Zapraszam.
3: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
5: W Lesznie powalczyli i przegrali, teraz jest czas na lizanie ranek. Żużlowcy Gazet Stali Gorzów od 10 maja zmierzą się w Częstochowie z miejscowym Włókniarzem. To spotkanie może okazać się jednym z kluczowych w walce o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Bardzo możliwe, że wciąż bez kontuzjowanego Andersa Thompsona w składzie. W piątkę nie udało się z Unią Leszno. Gorzowianie przegrali w Wielkopolsce 40-50. Co zawiodło? Mówi Paweł Przedpełski.
14: No na ten jeden z tych nominowanych meczów poszliśmy trochę w wampanie z jednym ustawieniem i no się okazało nietrafione. Ten tor też się później troszeczkę zmienił i to prawda, ta końcówka gdzieś tam nie uciekła. Musimy wnioski wyciągnąć.
15: Patrząc z perspektywy meczu, jak to się układało do ósmego biegu, to mało, ale jeździmy w piątkę. Naprawdę trudno utrzymać taką dyspozycję, jaka była do połowy tego meczu. Natomiast też mieliśmy farta w tym biegu, gdzie został wykluczony Piotrek Pawlicki i później ci młodzi zawodnicy przeplatali te swoje występy dobrymi biegami, złymi biegami. Fajna ekipa walcząca to, ale jak mówiłem, w piątkę ciężko wygrać mecz bez Andreasa i ten wynik oscylujący przed rewanżem no jest taki średni, ale jeszcze jest do ugryzienia. Ciężko było zrobić. Każdy dorzucał punkty, tracił punkty. No, trudno było. Można było powiedzieć, że Poli mógł jechać w ostatnim też, ale też jechali ten bieg z juniorem i przyjechali na 3-3. Wygrał Kołodziej, z tego co pamiętam. trudno było. Pojechali z zębem wszyscy, wiadomo, na gorący teren leszczyński jest i tutaj też potrafią się przekładać, potrafią dobrze jechać. Ogólnie no, jest niedosyt, ale no, ja mówię, że no, cudu nie zrobimy. Pięciu zawodników się nie wygra, będziemy spędzać się jeszcze lepiej na następne mecze.
5: Przypomnijmy, liderem Stali był Jack Holder, który w 7 startach zdobył 17 punktów. Za Thompsona było stosowane zastępstwo zawodnika. Kapitan wróci najprawdopodobniej na derby 15 maja.
3: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
5: Z Tylą Gorzów górą w Hicie. Niebiesko-biali ograli przy olimpijskiej lidera czwartej ligi Odrębę Tomodrzański 1-0. Kluczowe trafienie w 22 minucie zaliczył Jakub Kaczor, który skierował piłkę do bramki głową. Dośrodkowywał Filip Wiśniewski z Rożnego. Gorzowianie mieli jeszcze kilka doskonałych okazji na podwyższenie prowadzenia, ale kilka razy czyste konto ratować musiał też doświadczony Adam Stachowiak. Trenerowi Stylonu przeszło przez myśl pod koniec meczu, że niewykorzystane okazje mogą się zemścić, mówią bramkarz Stachowiak i trener Mateusz Konefa.
16: Przyjechał zespół klasowy, myślę, że zdecydowanie najlepszy w tej lidze. Myślę, że indywidualnie całą jedenastkę plus rezerwowych mają bardzo dobrą. I fajnie, że się przeciwstawiliśmy, wygraliśmy, ale myślę, że zespół na ten czas numer jeden w naszej lidze.
17: Chyba na dobre wam wyszło, że nie graliście od początku zachowawczo, tylko odważnie na wymianę ciosów.
16: To tak, gramy u siebie, chcemy wygrać, nic do stracenia nie mamy. I no szkoda, jak gdyby była większa skuteczność, to może by się udało z 2-0 wygrać. Byłoby spokojniej, ale fajnie, że dowiedzieliśmy zwycięstwo.
18: No tak chcieliśmy. Od pierwszej minuty chcieliśmy mocno agresywnie. Wiadomo, że były różne fazy tego spotkania. Funkcjonowaliśmy też w niskim pressingu, tak samo Odra. Ale z przebiegu meczu wydaje mi się, że stworzyliśmy sobie więcej takich klarowniejszych sytuacji, bo Odra zagrażała po stałych fragmentach, a tutaj no, można powiedzieć, że mieliśmy takie 2-3 naprawdę wyśmienite sytuacje, które powinniśmy zamienić na gola, ale przez to, że nie udało nam się tego zrobić, no to do ostatniej minuty musieliśmy cechami ewolucjonalnymi to jakby dowieść i gratulacje. Pomyślałem przez moment o czymś takim, nasz stary piłkarski taki zabobon, ale całe szczęście dzisiaj był wyjątek od reguły i na nasze szczęście nie zemściło się to.
5: Stylon wciąż jest wiceliderem czwartoligowej tabeli.
3: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: To było majówkowe spotkanie, kolejne nie może tak wyglądać, podsumował grę Mateusz Konefał, trener Stylonu Gorzów. Choć piłkarze w czwartej lidze pokonali WKS Róże Różanki 3-0, to są zastrzeżenia. Kolejne starcie w niedzielę. Niebiesko-biali w pierwszej połowie w 16 minucie wyszli na prowadzenie dzięki Wojciechowi Fielakowi. Kolejne gole padły w drugiej połowie w 48 i 63 minucie autorstwa Mateusza Walczaka i Emila Drozdowicza. Mimo wygranej było sporo niedokładności, a wymagania co do niektórych zawodników są. Choć mecz był pod kontrolą, to nie możemy grać w takim stylu, podsumował trener. Czy te uwagi dojdą do zawodników? Będzie można sprawdzić w niedzielę, bo właśnie wtedy mecz z MKS-em Łucznik Strzelce Krajeńskie w Gorzowie. Stylon u siebie. Podejmie rywala o godzinie 12.
3: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
5: Przed chwilą dyscyplina nieznana, teraz światowe medale. Cheerleaderki Warty Gorzów zdobyły srebrny medal na International Cheerleading Cup w Orlando, USA. W wyścigu po srebrne krążki bordowo-granatowe pokonały zespoły z ponad 50 państw. To nie tylko jeden z największych sukcesów w historii gorzowskiego, ale też polskiego cheerleadingu. Jak podkreślają zawodniczki, za świetnym wynikiem stoją lata ciężkiej pracy, setki godzin treningów i konsekwentnie realizowany plan rozwoju. Ważną rolę odegrali trenerzy Anna Polatowska-Zegar i Anna Pęku, a także wsparcie Tomasza Manikowskiego, który pomógł stworzyć profesjonalne warunki dla drużyny.
3: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Biało-czerwona niespodzianka w niemieckim Landschaft. Pierwszą rundę tegorocznego Grand Prix na żużlu wygrał Kacper Woryna. Żużlowiec Stali Gorzów w tyle. Bieg finałowy był sprawą polsko-brytyjską. Lepsi okazali się Polacy. Woryna wygrał. Drugi był Daniel Bowyli. A najniższy sobie podium wywalczył Bartosz Zmarzlik, broniący tytułu. Czwarte miejsce przypadło Robertowi Lambertowi. Jedyny przedstawiciel Stali Gorzów, Jack Holder, zakończył turniej na 8 pozycji. Australijczyk w fazie podstawowej zdobył 7 punktów. Wystarczyło na żużlowy półfinał. W nim Holder przyjechał na metę jako trzeci. Kolejna runda 23 maja w Pradze. Liczymy, że tym razem gorzowscy żużlowcy będą klasyfikowani wyżej.
3: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
5: Ta ostatnia sobota szczypiornistów. Piłkarze ręczni Rajbud Staligorzów zagrają o 15 w Poznaniu z Grunwaldem. Poznaniacy w razie wygranej mogą wyprzedzić żółtoniebieskich i zająć czwarte miejsce w tabeli. Żużlowi żółtoniebiescy w niedzielę z kolei pojadą w Częstochowie z Włókniarzem, wciąż ze stosowanym zastępstwem zawodnika za kapitana Andersa Thompsona. Początek o 17. Dużo piłki przy Olimpijskiej. Sobota o 17 Warta z Polonią Nysa, a w niedzielę w południe Stilon, Łucznik, Strzelce Krajeńskie.
3: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
19: Wojtek Hańczuk, dzień dobry. No ja nie wiem, czy dzisiaj rozmowa dla wszystkich, czy to trzeba mieć specjalne predyspozycje i specjalne zdolności, żeby być bardzo zaangażowanym. Jak to jest? Nasz gość, proszę się przedstawić.
20: Dzień dobry, Andrzej Modzelan, klub szachowy Stilon Gorzów.
19: Szachy to gra dla każdego, czy jednak nie dla każdego?
20: No zdecydowanie dla każdego i w każdym wieku.
19: Czyli nie trzeba mieć jakichś specjalnych predyspozycji, nie jest to każdy w tym elitarny sport?
20: Nie, każdy w nim odnajdzie coś dla siebie.
19: Sport? No właśnie, to jest chyba jeden ze starszych, co? Przypomnijmy trochę historię.
20: No, początki szachów to szósty wiek naszej ery. No
19: właśnie.
20: Indie. Jak uczy się dzieci na pytanie, kto zamieszkuje Indie, to wiadomo, że odpowiedź brzmi, że Indianie. Na kto inny ma tam zamieszkiwać?
19: A to szachiści jednak.
20: No, pierwszaczki. Natomiast no, do Europy siódmy, ósmy wiek naszej ery. I oczywiście szachy nie były w takiej postaci, jak dzisiaj je znamy. To wszystko ewoluowało, a więc poszczególne bierki szachowe nazywały się inaczej, poruszały się inaczej, aż doszły do formuły takiej, w jakiej je znamy w czasach współczesnych. No i to wieloletnia historia, tradycja, grają w to ludzie na całym świecie, w każdym wieku i zawsze można się przyłączyć.
19: To jest chyba faktycznie jeden z pewnie z najbardziej rozpoznawalnych sportów na świecie.
20: Duży boom, że tak powiem, szachowy powstał w czasach pandemicznych, bo...
19: O, do tego wrócimy jeszcze, tak na pewno.
20: Bo to wiadomo, że ludzie pozamykani czym jakąś aktywność musieli uprawiać, ale też film, słynny serial Gambit Królowej na Netflixie, zresztą doskonale zrobiony, spotkał się z dużym i bardzo pozytywnym wydźwiękiem ze środowiska szachowego, bo to chyba po raz pierwszy była sytuacja, kiedy dosyć wiernie był osadzony w realiach szachowych, a więc i te wydarzenia pozamykania ludzi plus ten serial, rzeczywiście koniunkturę na szachy napędziło to w sposób znaczny. Zresztą po dzisiejszych dniach również to widać, jak to funkcjonuje, no więc nie możemy powiedzieć, że to są szachy, to elitarny sport. Jeżeli chodzi o zawodników licencjonowanych w naszym kraju, to przed nami piłka nożna, lekka atletyka, jeżeli wierzyć dokumentom. No więc z tą elitarnością to tak różnie. Oczywiście my nie mierzymy kibiców na zawodach ilością biletów, bo u nas biletów nie ma. Chociaż teraz jest turniej Super B, w Warszawie się toczy bardzo silny, prestiżowy i tam jest to impreza biletowana. Natomiast u nas wszystko się przeniosło do sieci. A to jest tak do końca niesprawdzalne. Ilość portali szachowych, platform szachowych jest przeogromna i tam ludzie grają z całego świata.
19: Historia szachów w Gorzowie
20: też ma swoje lata.
19: No właśnie, powiedzmy, bo to nie przez przypadek rozmawiamy. Bo...
20: Przyjęliśmy pan dr Konrad Tołkacz, który no taką postacią jest w naszym środowisku sztandarową, który to wszystko rozpowszechnił i długie, długie lata kierował. Po rozmowach z nim ustaliliśmy, że to możemy przyjąć, że za początek 1961. Czyli tak naprawdę mamy w tym roku, jesteśmy już na emeryturze. Ale jak na emeryta, to trzymamy się zupełnie dobrze. Mamy swoje lokum na ulicy Chrobrego 28, w centrum miasta.
19: Herb widoczny z daleka, można zobaczyć, gdzie trzeba wejść w bramę.
20: Naprzeciwko long playa, a więc można po zawodach udać się tam coś zjeść. Można też i na słodko, blisko miasta jesteśmy centrum. No więc taka lokalizacja bardzo dla nas dogodna, dojazdowa. jadą i starsi, i młodsi. No więc bardzo dobra lokalizacja i to też o to chodzi, że nie jesteśmy na peryferiach, gdzie, no, gdzie trudniej jest i młodym ludziom samodzielnie, ale też i starszą osobą. Mamy taki dzień otwarty co środę o 17. Zapraszamy. Każdy może przyjść, zagrać partyjkę, nie zobowiązując, napić się kawy czy herbaty i spędzić, myślę, miło czas.
19: A też przy okazji nauczyć się czegoś?
20: Również, bo każda gra jest nauką, natomiast zajęcia takie stricte, no to jednak kierujemy w stronę dzieci i młodzieży. I tu rzeczywiście cały tydzień od poniedziałku po piątek mamy zajęcia w naszych dwóch salkach klubowych i tu jest pełno i tutaj no, jest intensywnie. A dla dorosłych są te środy, co środa 17, ale też robimy różne zawody w weekendy. O, informujemy o tym. No w tej chwili wiadomo, to wszystkie media społecznościowe, więc na Facebooku mamy grupę otwartą i tam jest informacja o zawodach, które się będą odbywały. A historia nasza, no to 65 lat trochę tego się nazbierało, jak tu padło pytanie, bo to były przeróżne medale, osiągnięcia, olimpiady. Trudno to wymienić, ale chyba no, dla mnie z perspektywy lat, kiedy tam gdzieś staram się pana Konrada teraz no, zastępować mniej czy bardziej udanie, najważniejsi są ludzie i to, że nasi uczniowie są rozsiani po całym świecie, bo znajdziemy coś i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie, i w Australii. O Europie już nie wspomnę i to chyba są takie nasze medale, myślę, że największe z perspektywy czasu, tak to widzimy. I staramy się pielęgnować środowisko lokalne, miejscowe, staramy się w miarę możliwości nie podążać drogą polegającą na tym, że, no, że kontraktujemy zawodników, którzy są silni z Europy. Oczywiście, że można, to też jest fajne, to napędza koniunkturę, natomiast skupiamy się na lokalnych działaniach. Przede wszystkim, jak mamy fajnych wychowanków, to staramy się dbać o nich.
19: To żeby jeszcze trochę tła pokazać, to ilu mamy arcymistrzów z Gorzowa?
20: Z Gorzowa wychowanych arcymistrzów jest Kamil Dragun, który w 2019 został mistrzem Polski mężczyzn. Do tego był na olimpiadzie w Batumi, gdzie polska reprezentacja zajęła 4. miejsce o włos, bijąc się o złoto. W ostatniej rundzie, gdybyśmy pokonali Hindusów, padło 2-2 i to my byliśmy z tego wyniku niezadowoleni. No to minęło 7-8 lat i trochę to się już zmieniło. Dzisiaj remis z Indiami to w zasadzie chyba w sferze marzeń. Ale tak to było. Na przykład w meczu z Rosją Kamil pokonał arcymistrza Jakowienkę ponad 2700 ranking. To już są Himalaje szachowe, a Polska wygrała z Rosją w szachy na olimpiadzie. No to po prostu to ci wielcy mistrzowie z dawnego Związku Radzieckiego, Smysłow, czy Petrosjan, czy Spaski, to oni się w grobach przewracają. Z Polską w szachy, no to niewiarygodne. To była taka olimpiada i był tam nasz wychowany, który zresztą zagrał kapitalny turniej. Do tego Kamil Dzida, drugi młody człowiek, który za chwileczkę zagra we wrześniu z nami na Ekstralidze, ma szlify arcymistrzowskie, bo uzyskał jedną normę arcymistrzowską. Do tego mieliśmy też zawodników z tytułem mistrza międzynarodowego. No nie jest łatwo o stworzenie, tak, że tak to ujmę, arcymistrza. To musi zagrać wiele elementów. To i talent, i pasja, i wsparcie domu. No cały szereg zdarzeń musi się zadziać, bo porównują, że tytuł arcymistrza to jest tak jak profesura w takim życiu naukowym. To mniej więcej tak mówią, że tak jest przełożenie.
19: No dobrze. No to teraz trochę może więcej dla tych, którzy chcieliby spróbować. A tak jak wspominaliśmy, bardzo mocno skupiacie się na tych najmłodszych, to może najpierw od tego, co daje trenowanie szachów. Często słyszę od rodziców, że no, nawet jeżeli ktoś nie zostanie, nie wiem, piłkarzem, tenisistą, no to jednak ten ruch na świeżym powietrzu, koordynacja, one sprawiają, że warto na te zajęcia uczęszczać. A jak jest z szachami?
20: Bardzo dobre pytanie. Oczywiście u nas ruch też występuje, może nie bezpośrednio przy grze, ale nasze zawody już takie poważnej rangi, no to partia trwa 90 minut dla każdego zawodnika i zegar dokłada po 30 sekund po każdym wykonanym ruchu. Czyli na 40 posunięć, na 60, partia trwa około 4 godzin. Wytrzymać obciążenie 3,5-4 godzinne w pełnym napięciu i koncentracji to nie jest taka prosta sprawa. Ci ludzie muszą mieć przygotowanie kondycyjne, bo by tego po prostu nie wytrzymali. A więc 3,5-4 godziny gry, do tego wieczorami są przygotowania do kolejnej rundy, które zajmują średnio godzinę, półtora, bywa i dwie. No więc wytrzymanie 6 godzin obciążenia dla umysłu na przestrzeni 7 czy 9 dni jest to naprawdę bardzo duży wysiłek. To mówimy już o tych szachach takich zawodniczych, nie powiem wyczynowych, chociaż też oczywiście, ale już zawodniczych. Żeby takie obciążenia wytrzymać, to naprawdę z czołówki światowej każdy z zawodników, ale i u nas również uprawia jakiś sport. Bardzo powszechne jest pływanie, ale też i piłka nożna. Generalnie ruch. Bywały te sporty troszeczkę inne, bo bywało tak, że cołowi arcymistrzowie też i parali się boksem, tenisem, różnie. Natomiast jeżeli chodzi o dziecko ma naturalną potrzebę ruchu, jaką by dyscyplinę nie uprawiało. Czy to będą szachy, czy to będą dyscypliny stricte fizyczne, ma potrzebę ruchu i tutaj się nie różni niczym młody szachista od młodego chłopca, który gra w piłkę nożną. On ma potrzebę ruchu, taką ma fizjologię. Co do samej definicji sportu, w ustawie w punkcie 1a na pierwszej stronie jest tam wyraźna informacja, że za sport uważa się też wysiłek intelektualny i tak dalej, bo to jest to w ujęciu tabelarycznym, jest wysiłek, wszystkie elementy, które składają się na sport i jest to formalnie też zapisane. Nie każdy będzie pływał, nie każdy będzie grał w piłkę, jeździł na motocyklu, część będzie grała w szachy, różne są aktywności. To jest fajne, że ci młodzi ludzie, oprócz tego, że uczęszczają do szkoły, ale oni też mają przed sobą trudne zadanie, nauczenie się rozwoju tego emocjonalnego, poznawczego, siebie, środowiska, bliskich osób i tutaj te szachy się kapitalnie w to wszystko wkomponowują. Oczywiście są jeszcze kwestie takie stricte, które podlegają szachom, bo jednak u nas nie krzyczy się na sali gry, w sensie dopingu, tak? Jest cisza, więc jest ta koncentracja. Logiczne myślenie, bezwzględnie. Myślenie też konkretno wyobrażeniowe, abstrakcyjne, bo trzeba na tej szachownicy te posunięcia przewidywać. Powstają emocje. Gdy czytamy książkę 2-3 godziny, to już jest to wiele, a w szachach otrzymujemy informację od przeciwnika, który zagrał ruch, przetwarzamy go w naszych głowach i swoim posunięciem tą emocję i tą logikę musimy oddać na szachownicy. I tak przez 3 do 4 godzin. No więc i napięcia emocjonalne, oczywiście te dzieci mają potem łatwość uczenia, mają łatwość takiego układania sobie priorytetów też w życiu, co jest istotne, co teraz, co później, co jest niezbędne, pilne od razu. To jest pewien poukładanie, bo w szachach co ruch te dzieci podejmują takie decyzje. I potem ja pamiętam, jak rozmawiałem z moimi uczniami i mówię, słuchajcie, macie teraz egzaminy, niebawem egzaminy maj, klasy 8, a mówią mi 8-klasiści, panie Andrzeju, ale jaki problem, przecież my takie egzaminy mamy co partię. Musimy rozwiązywać je, tak? Dla nas porażka jest to gdzieś, że coś się nie udało. Dlaczego tak? I dociekamy. No więc ja idę tam napisać egzamin, to co potrafię. Gdzie tu są emocje i nerwy? Rodzice, rodzice, jak zwłaszcza jak nie grali w szachy, to się denerwują. Ale sami zawodnicy mówią, to jest dla nich jakby kolejna partia do rozegrania. No więc takie postrzeganie rzeczywistości, takie troszeczkę przez pryzmat szachownicy. Co mogę zrobić w danej sytuacji? Czego wymaga ode mnie ta sytuacja na szachownicy? Troszeczkę się czasami dystansują do walki, w sensie ja, tylko muszę rozwiązać problem na szachownicy w bardzo konkretnej jednostce czasu. Muszę ponieść za to odpowiedzialność, muszę sobie wyobrazić sytuację. Niebawem będziemy mieli ligę juniorów, ekstraligę, gdzie na zespół zagra. I tam są takie sytuacje, kiedy kończą się zawody. Jest ostatnia runda, tam się gra 6 zawodników i że któryś z nich, z tej szóstki, będzie grał jako ostatni. Bo już inni skończą. I ta jego partia decyduje o wyniku w tym meczu, ale i na przykład czy się utrzymamy w tej ekstralidze, czy spadniemy do pierwszej ligi, albo czy walczymy medal, czy będziemy na 4. lub 5. I ten młody człowiek o tym wie. On ma 14 lat. I on to musi unieść. Raz, drugi mu się nie uda, nie od razu Kraków zbudowano, ale wreszcie zacznie się udawać. Kiedy będzie świadomy tego, co potrafi. Zrobi to, co może w danej chwili zrobić. Inni go wspierają i wiedzą, że nawet jak się nie uda, to on da z siebie absolutnie wszystko. Co ważniejsze, te więzi między zawodnikami uważam chyba to za najważniejsze. Taki przykład. 2 lata temu nasza zawodniczka Marysia, w tej chwili już jest lekarzem medycyny i żyje, mieszka w Australii. Zaprosiła swoją szachową przyjaciółkę, Klaudię, która pojechała do niej na 3 tygodnie w odwiedziny do Australii. Zaczęło się tylko od szachownicy. Te więzi przyjaźni zaczęły się w małej trzynastce tu w Gorzowie od grania w szachy. A w tej chwili, oczywiście już nie rozmawiają o szachach, obie skończyły medycynę i to są dla mnie takie perełki, to są takie największe medale, więzi między ludźmi, które pozostają. Ci ludzie się rozjeżdżają potem w świat i mają ze sobą kontakt. No wiadomo, że nie codziennie mają swoje obowiązki, swoje życie osobiste i zawodowe, ale ta bliskość relacji, te emocje, które tu powstawały, są tak głębokie i mocne, że żadne kilometry i lata tego nie zmienią. Nieraz się ludzie nie widzą parę ładnych lat. I kiedy się spotykają, to jakby zaczynali od miejsca, jakby się widzieli dzień wcześniej. Tu nic nie zanika, bo to było prawdziwe, naturalne i głębokie. I te więzi są najpiękniejsze, najbardziej trwałe i chyba po latach, jak patrząc na to wszystko, to tak mi się wydaje, że chyba to najważniejsze.
19: Sporo usłyszeliśmy, padły takie słowa jak emocje, jak więzi, jak relacje, ani słowa o matematyce, o pamięci, o nauce, a ten słynny 20-40-40 szachowy, że tak powiem, no dogmat właściwie, powiedzmy trochę więcej.
20: No tak, no tak konkretnie, tak. Oczywiście... No jest to prawdą, że umysły stricte ścisłe, matematyczne mają przewagę nad umysłami humanistycznymi w szachach. Ale też ja jestem bardzo daleki od stwierdzenia, że ta przewaga jest w jakiś sposób ogromna. Nie jest. Mamy wiele przypadków osób, które grają naprawdę fantastyczne szachy i tutaj zaskoczę, wcale w matematyce orłami nie byli. Także tu...

0: mam przegrać czy wygrać, no to lepiej wygrać. Ale jego fascynuje, czy na przykład dana sytuacja na szachownicy w tej konkretnej partii, czy ona była wygrana, czy ona była remisowa. Ja wiem, dzisiaj mamy silniki, każdy, nawet laik, podłączył sobie Stockfisha 17, jest do pobrania z sieci i już jest, i gra jak arcymistrz. Żaden arcymistrz nie ma szans ze Stockfishem 17, a to dopiero mówić o jeszcze bardziej specjalistycznym sprzęcie. No takie mamy czasy, elektronika je... Elektronika się w te czasy nam wpisuje również i w szachach. Ale abstrahując od elektroniki, przecież mogę tego nie używać i mogę na partię szachów patrzeć jako na pewien rodzaj nauki. Czy ja tą pozycję obronię, czy nie? I to mnie bardziej fascynuje. Słynne są spotkania z dawnych lat Laskera, Emanuel Lasker, urodzony no nieopodal, bo w Berlinku, drugi mistrz świata. Mało kto nie z branży szachowej gdzieś tam słyszał to nazwisko. Natomiast nazwisko Einstein to usłyszała większość, a oni się przyjaźnili. Chłopaki się spotykali tam na herbatce. I Steinitz, Einstein powiedział fajną rzecz. On powiedział, że on docenia walory królewskiej gry, szachów, ale nie mógłby w to grać zawodniczo, bo jego nie interesuje pokonywanie umysłów innych ludzi. Wspaniałe, to jest podejście naukowe. Sam też grywał zupełnie przyzwoicie, ale od innej strony.
1: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.

0: FM. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: To może zabrzmieć trochę szokująco, trochę może prowokacyjnie, ale fakty są takie, że Polacy przestają pić wódkę.
2: Polacy już wódki nie piją, nie chcą pić.
3: Nie są Polacy, pani. Polak nie może się wyrzec świętego napoju.
4: Ja nie piję wódki, ja nie piję alkoholu, ja jestem niepijącą osobą.
2: No właśnie.
4: Bo nie lubię, po prostu, nie lubię tego stanu. Ja radzi o... trzeba.
2: Proszę?
4: Ja radzi o... trzeba.
5: Świadomość Polaków rośnie, wiedzą, że to jest trucizna, alkohol truje.
6: Wiesz, to życie jest krótkie, to jest strata kolejnego dnia.
5: Tego...
6: strata zdrowia kolejnego dnia, szarych komórek z twojej fizjologii, nawodnienia, mikroelementów, makroelementów.
5: Co, kawa normalnie, tam jakaś herbata?
7: Herbata, macza.
2: Polacy już nie chcą wódki pić.
8: Jak my cały czas pijemy wódkę. Wczoraj piliśmy.
9: Wódeczka, zdróweczka.
8: Młodzi to piją drinki, widziałem, desperadosy, takie różne, o, piją, takie różne piją. Albo w piłkę grają, o.
10: Przez wódkę nikt nie wygrał. Życie się traci.
11: Ja nie jestem za tym, żeby nie wypić kielicha. Konserwacja przewodu pokarmowego.
2: Rzeczywiście tak jest, że już nie piją wódki ludzie?
12: A ma pan?
1: W ciągu ostatniego roku ponad 300 tysięcy gospodarstw domowych całkowicie zrezygnowało z kupowania mocnych alkoholi. Jak wynika z raportu firmy YouGo, coraz więcej osób świadomie ogranicza nie tylko wysokoprocentowe trunki, ale też cukier w codziennej diecie. Nas jednak najbardziej dzisiaj interesują te mocne alkohole. Co się stało z Polakami? Dlaczego już nie chcą pić wódki? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Teraz będzie kilka refleksji z okolicy Placu Szembeka w Warszawie. Gdzie, jak gdzie, ale tam wódka wciąż jeszcze jest rarytasem.
2: Polacy już wódki nie piją, nie chcą pić.
3: Jak to?
2: No rezygnują z mocnych alkoholi Polacy.
3: To nie są Polacy, pani. Polak nie może się wyrzec świętego napoju.
2: Myśli pan?
3: No pewnie.
2: No ale 300 tysięcy gospodarstw domowych w ubiegłym roku zrezygnowało.
3: Statystyki. Pan pójdzie do sklepu, to pan zobaczy.
2: No.
3: Na przystankach leżą małpki.
2: No to no tak.
3: Jak to? No duch w narodzie cały czas żywy. Wreszcie się ten lud wytrzeźwieje może. Może chcemy brać udział we własnym życiu.
2: Są badania, że rezygnują Polacy.
13: Aha, pan stanie tu na Placu Szembeka, zobaczy pan jak nie chce.
2: A, że nie rezygnują tutaj nie, akurat?
13: Tu nie rezygnują. Patrząc na to, co się dzieje, to nie
3: wystarczy biedem. Wyjść na ulicę, popatrzeć tak jak u nas pod parkanem.
13: Tak.
3: Sterta małpek leży.
2: Tak. No tak, no bo to są niektórzy wciąż tam kultywują tradycję, wiadomo, ale...
3: Nie wchodzą pół litrówki, a wchodzą małpki.
2: No ale to zawsze trochę mniej.
13: Częściej. Ale częściej raczej. Aha.
1: Na ulicy, no, nie widać tej rewolucji. Wszędzie walają się puste butelki, te małpki w szczególności. No ale... Teraz będą wypowiedzi młodych ludzi, bo te statystyki to jest głównie konsekwencja ich wyborów. Dlaczego młodzi ludzie już nie piją wódki? No i innych mocnych alkoholi.
4: Ja nie piję wódki, ja nie piję alkoholu, ja jestem niepijącą osobą.
2: No właśnie.
4: Bo nie lubię, po prostu, nie lubię tego stanu.
2: Ale dlaczego właśnie nie lubisz? Bo kiedyś to, wiesz, wszyscy ludzie po prostu...
4: No bo kiedyś PRL to było szklane i po szklanie na rusztowanie, tak?
2: No to jest.
4: A teraz... Po szklanie i z rusztowania.
2: 16% ludzi, teraz jest takie badanie, mówi, że w ogóle zamierza zrezygnować, czy ograniczyć bardzo mocno alkohol. Skąd to się wzięło?
4: Nie, ja nie lubię, no ja po prostu nie lubię alkoholu. Nie to, że to wynika z tego, że mam jakieś tam dziwne akcje w głowie, czy coś, tylko po prostu nie lubię alkoholu. Nie lubię smaku alkoholu.
2: No to wiesz, to mało kto lubi, ale kiedyś to, wiesz, nos się zatykało i się piło, a...
4: A ja nie...
2: Nie.
4: No. Nie lubię później tego kaca, później tego wszystkiego. Niektórzy czytają książki na hobby, niektórzy piją alkohol. Ja radzi o... trzeba.
2: Proszę?
4: Ja radzi o... trzeba.
2: Dlaczego Polacy już nie chcą pić wódki? Tak jest.
5: Dlatego, że świadomość Polaków rośnie, wiedzą, że to jest trucizna, alkohol truje.
2: Wy też nie pijecie w ogóle alkohol?
5: Ja bardzo okazjonalnie, natomiast o wiele mniej niż kiedyś, więc ta świadomość rośnie i wydaje mi się, że...
6: Tak, ja chyba tylko białe wino na wakacjach z żoną. Tylko.
2: Ale dlaczego?
6: Wiesz, to życie jest krótkie, to jest strata kolejnego dnia.
2: Strata
6: zdrowia kolejnego dnia, szarych komórek z twojej fizjologii, nawodnienia, mikroelementów, makroelementów w twoim organizmie,
5: ja wszystkiego. Ja inaczej. Dlaczego pan na przykład nie bierze kokainy albo nie śpa heroiny?
2: No, bo to niezdrowe rzeczywiście.
6: O, właśnie. Alkohol jest zdrowy?
5: Zabija.
6: Alkohol zabija.
5: Jedno i drugie zabija. To jest choroba chroniczna i ona w dłuższej perspektywie zabija.
6: Ja myślę, że coraz więcej aktywności na świeżym powietrzu, że generalnie jeżeli jest sobota, aha, to nie śpimy do 13 z bólem głowy, tylko wstajemy o 7, idziemy na rower, idziemy na siłownię, jedziemy w góry z dzieckiem na spacer, na basen.
2: Spotykasz się ze znajomymi na mieście i co robicie?
5: Rozmawiamy na trzeźwo, bo nie musimy się znieczulać alkoholem.
2: Ale co, kawa normalnie, tam jakaś herbata?
5: Herbata, matcha, cokolwiek takiego, woda.
2: Matcha.
5: Matcha albo wrzątek z cytryną. Różne są alternatywy. Nie trzeba się trudzić etanolem, żeby się dobrze bawić.
6: Po co?
7: Powiem szczerze, że ja na przykład wolę się przespacerować gdzieś, niż na przykład iść na piwo. Może też kwestia tego, że młodzież coraz więcej takich rzeczy do roboty ma. Teraz to są eventy, teraz są kawiarnie przeróżne, tyle tych różnych kocich jest, japońskich i innych takich. Więc po prostu z czego wybierać.
2: Aha, że kiedyś nie było co robić, no to co? No to się napijemy, tak?
7: A
2: teraz...
7: Jak już się spotykam ze znajomymi, no to czasami jest ten mocny alkohol, ale no ja nie lubię tak odpaść na imprezie po 2 godzinach, tylko wolę posiedzieć dłużej, pooglądać coś razem, posłuchać muzyki.
2: Ale to co, nie lubisz się upić po prostu?
7: Powiem szczerze, że ja już teraz obecnie nie lubię.
2: Dlaczego Polacy już nie chcą pić wódki, rezygnują z picia wódki?
14: Przepraszam, ja słabo mówię po polsku, jestem Białorusinem.
2: A pan pije wódkę?
14: No, nie.
2: A dlaczego?
14: No nie podoba.
2: No widzę, że właśnie pan tak na sportowo dzisiaj. No. Czyli co, bieganie, jogging?
14: Bieganie, góry, na rower.
2: Ale to co, Białorusini też już nie piją wódki?
14: No ja nie.
2: A, pan akurat nie.
14: No tak.
2: A ja jak
14: tak
2: to u ciebie na przykład, jak się spotykasz ze znajomymi?
15: Ja właśnie jestem po miesiącu przerwy od alkoholu i z przyjemnością wróciłam, ale do degustacji, a nie dużego picia. Także...
2: Ale to po co ludzie sobie robią te przerwy, wiesz, to kiedyś
15: na
2: sobie...
15: Na wątroby.
2: Proszę?
15: Na wątroby. Chyba umiemy się bawić bez.
2: A to już...
15: Dziwne, prawda?
2: W jaki sposób, że co, że...
15: Po prostu na trzeźwo. Mamy tyle bezalkoholowych rzeczy, że są alternatywy.
16: A nie piję.
2: Nie pijesz?
16: Wódki nie.
2: A dlaczego nie?
16: Bo wódka mi nie smakuje.
2: A, że chodzi o smak, tak? No ale to kiedyś no też nie smakowało, ale to nie przeszkadzało ludziom, wiesz, to nie smakowało, a i tak pili, no.
16: No każdy lubi, co lubi, nie?
2: No ale to dlaczego, wiesz, ludzie już się nie chcą upić?
16: Może czas w ogóle zalegalizować, nie, i zacząć palić.
2: A, że... Rozumiem.
1: Młodzież ma teraz zupełnie inne priorytety. Pokolenie, no to takie 40+, powiedzmy, to jeszcze raczej podtrzymuje tradycje. Robią, co mogą i dziwią się. Dla nich te statystyki to jest jednak szok.
0: Co ludzie powiedzą?
2: Polacy już nie chcą wódki pić.
17: Jak to kurde? Jak my cały czas pijemy wódkę? Wczoraj piliśmy.
18: Wczoraj były moje
9: okolice. Wódeczka, zdróweczka.
18: A. No, mojego kolego rodziny, Artura, a drugie urodziny, no, to wódka się lała bocian, a tam za bocianem.
2: A, że...
18: I nie ma siana. Mekambe się kłania i pozdrawiam wszystkich moich fanów.
2: No tak, ale ty już też miałeś przestać pić, obiecywałeś ostatnio. No,
18: byłem w Wariatkowie 1,5 miesiąca.
2: I co? I nie piłeś nic?
18: Wszedłem na przepustkę i wypiłem piwo i mnie nie wpuścili.
2: A.
18: Wyjazd zostałem.
2: Czyli nie udało się.
18: Przez wódkę nikt nie wygrał.
2: No tak. No.
18: Życie się traci.
2: To co ci młodzi robią, jak nie piją? Wiesz, spotykają się i co?
17: No spotykają się tam...
18: Młodzież łapają... jest teraz inna, rozumiesz?
17: Inna jest po prostu młodzież.
18: Młodzi to... O, konopia.
17: Młodzi to piją drinki, widziałem, desperadosy, takie różne. O, piją. Aha. Takie różne piją.
2: Aha.
17: Takie różne piją, widziałem. Albo w piłkę grają. O, przepuśćmy. Napije się piwa tam jakiegoś desperadosa i grają w piłkę.
2: Ale to chyba dobrze, że w piłkę grają zamiast wódkę pić.
19: Proszę bardzo, to jest wychowanie. Rodzice wychowują dzieci, szkoła pomaga w wychowaniu. Od rodziców zależy, jak dziecko się wychowa.
2: No, ale rodzice przecież pili wódkę, a młodzi teraz nie chcą pić. Może na przekór rodzicom?
19: Ja mam syna, który w ogóle ani nie pali, ani nie pije.
2: Rezygnują z tej wódki. O co chodzi?
20: Bo to gówno nie jakość tej wódki. Wszystkie są jednakowe, tylko naklejki się zmieniają.
2: A to co, to kiedyś były lepsze te wódki, czy o co chodzi?
20: Ja miałem takiego znajomego, który był w wytwórni spirytusu. Kiedyś się z nim spotkałem i on mówi, a daj ty mi święty spokój, życia nie życia, wszystko z jednego i samego kotła iść.
2: Aha, czyli pan...
20: Tylko naklejki się zmieniają.
2: Kiedyś to wiadomo, imieniny, spotkanie, się spotykali ludzie, wódka na stół i łoili tam te gorzałe.
20: Kiedyś po godzinie 17 przykładowo ta Warszawa dudniła. Zawsze było tak, że padło się ku nagać po robocie, jak się kończyło praca koło 14, padło się ku nagać do pierwszego lepszego baru, przykładowo gdzie go wzięło się kurczę w radę, przykładowo pół litra na trzech. Jadło się, wypiło, wyszło się.
2: Co, i potem do domu taki pijany człowiek wraca?
20: Nie, to tam jak się wypiło we trzech kunagach, pół litra, to tyle co nic. No się przyjechało, się kunagę przykolał tramwajem, czy autobusem, to im się doszło do domu, to wywietrzało.
2: No tak. No.
20: A dzisiaj to jest kunagę tragedia. Bo trzech pójść kupić pół litra, no to kurę na drugi dzień dziw głowy nie rozwa. Jakoś jeszcze jest powcuta i to jest dużo.
2: Jakość wódki, że zła wódka jest, niedobra.
20: Nie ma co.
2: Czyli pan podejrzewa, że ludzie nie piją dzisiaj, bo jest po prostu niedobra wódka złej jakości. A kiedyś była dobrej jakości, to się ją piło. Nie.
20: Była jakość dobra. I jak
2: może też pan był młodszy i wtedy, wie pan, mniej głowa bolała po tej wódce.
20: Ja nie jestem za tym, żeby nie wypić kielicha. Jestem za tym, żeby wypić dla samego siebie. Konserwacja przewodu pokarmowego. Była możliwość zrobienia.
2: Młodzi to w ogóle nie chcą wódki pić.
8: To, ale za to piwo w zamian. No, piją czy tam coś?
2: No coś tam.
8: Czy tam jakieś inne używki?
2: No ale że mocnych alkoholi nie chcą pić.
8: No nie wiem czemu.
2: U panów jakby cały czas ten mocny alkohol
8: tak
2: występuje.
8: Zgadza się.
2: Dlaczego ta młodzież rezygnuje, że co, że niezdrowe, że...
8: No być może niezdrowe dla nich. Raz popił strusz się czy tam coś i później już nie rusza drugi raz.
2: Aha, że tu pokolenie już starsze to zaprawione.
8: Zahartowane.
2: Aha. Czyli co, u was cały czas jednak nie ma tak, że rezygnujecie panowie, tylko...
8: Nie, podtrzymujemy tradycję.
2: Rozumiem, pan tradycjonalista. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Polacy już wódki nie chcą pić właśnie.
8: Nie chcą pić, ja piję cały czas.
2: Ale że rezygnują Polacy z wódki właśnie, z mocnych alkoholi.
8: Nie, to nieprawda.
2: Prawda? A to co ci młodzi robią, jak nie piją właśnie?
8: A to nie wiem.
1: No to już ustaliliśmy, że młodzież to teraz pije raczej kawę, herbatę, matcha oraz wodę z cytryną. No i w piłkę grają.
21: 3 lata nie piję alkoholu i się czuję z tym dobrze.
2: Ale w ogóle?
21: W ogóle. 10 lat piłem, DJ-owałem.
2: A, no to...
21: I to był moment. Mhm. I brakuje mi klatek, że tak powiem, wspomnień. No okazuje się, że po prostu organizm, człowiek musi odpocząć, przyjąć do siebie tak, że jesteśmy w jakimś stopniu słabi, tak? No i poszukać pomocy, bo próbowałem sam, było z marnym skutkiem. Trzeba się do wielu rzeczy też przyznać, dużo pracy zrobić. Trzeba szukać tych pozytywów, tego chociaż jednego, na przykład, że chleb ładnie pachnie, że woda jest smaczna. I ja szukałem w takich rzeczach.
2: Rzeczywiście tak jest, że już nie piją wódki ludzie?
12: A ma pan?
2: A nie, no to nie mam akurat. Nie wziąłem ze sobą.
12: Dlatego nie piję.
2: Dzisiaj właśnie o niepiciu robimy. Jakbym robił o piciu, to bym przyniósł może, ale że dzisiaj o tym, że nie piją, to nie ma. No dobra, wszystkiego dobrego.
12: Najlepszego.
1: Najlepszego i na zdrowie. Tym tradycyjnym, choć no, coraz rzadziej słyszanym na rozmaitych spotkaniach towarzyskich toastem. Kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
22: Reklama. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Danio tutaj jest.
23: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
22: Danio tutaj jest stokrotka.
24: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.

0: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
1: Z PSB zawsze się da!
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.
4: Amerykańscy żołnierze z Niemiec do Polski. Trump nie wyklucza takiej możliwości. Od tego zaczynamy. Dogaszanie pogorzeliska wciąż trwa. Za chwilę też najnowsze informacje w związku z pożarem w Puszczy Solskiej. Biała Gwiazda wraca do Ekstraklasy. O sportowych emocjach w Krakowie będzie na koniec. Minęła 9:00. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi w sumie o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu Trump zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Sekretarz stanu USA Marco Rubio przyznał jednak, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje. Teraz Trump, pytany przez dziennikarzy, czy amerykańscy żołnierze trafią do Polski, odpowiedział: Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielki takim wojownikiem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. Decyzja o wycofaniu wojsk z Niemiec miała zapaść po tym, jak kanclerz Friedrich Merz skrytykował trwającą w Iranie wojnę, a wcześniej odmówił zaangażowania niemieckich sił w ten konflikt. Przenosimy się do Puszczy Solskiej. Około 300 strażaków dogasza pogorzelisko po pożarze, który wybuchł we wtorek w powiecie biłgorajskim. To przede wszystkim tereny torfowe, w których występują ukryte zarzewia ognia. Strażacy sprawdzają je metr po metrze.

0: powietrze. W akcji wykorzystują też drony z systemem termowizji. Jeśli pogoda pozwoli, dziś prawdopodobnie użyte zostaną 2 śmigłowce. Już wiadomo, że zniszczonych zostało setki hektarów bardzo cennych przyrodniczych terenów. Odbudowa ekosystemu potrwa, przyznaje inżynier, leśnik i lubelski przyrodnik Jakub Orłowski.
1: My tutaj już tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie pomóc. Przyroda powinna sama ten obszar zagospodarować. Niestety uszkodzeniu i zniszczeniu uległy też spore obszary torfowisk, a odbudować torfowisko to już jest bardzo długi proces i przyroda sama musi to zrobić i stworzyć.
0: Puszcza Solska zajmuje obszar około 80 tysięcy hektarów na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Pożar objął około 300 hektarów lasu. Został opanowany, ale dogaszanie może potrwać jeszcze kilka dni. Wymiana ciosów między Ministerstwem Zdrowia i Naczelną Izbą Lekarską. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa, oświadczyła Naczelna Izba Lekarska w piśmie do premiera i domaga się dymisji wiceszefowej resortu zdrowia. Wcześniej ministerstwo zarzuciło w publicznym oświadczeniu Naczelnej Izbie utrudnianie współpracy. A więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
2: Szalę goryczy przelała kwestia lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. A według NIL resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji, stąd pismo domagające się dymisji.
3: To dla nas jest sytuacja absurdalna. Mamy ustawę, która obowiązuje. Dostajemy pismo, które wzywa do tego, żeśmy tego nie przestrzegali, bo oni znowelizują.
2: Mówi Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że wszelkie decyzje zostaną podjęte po zapoznaniu się z pismem skierowanym do premiera.
4: Poczekam na to, co będzie w tym piśmie.
2: Katarzyna Kęcka swoje stanowisko piastuje od 2025 roku.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. I jeszcze sport. Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans. Wczoraj wygrano 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu. Powrót do niej nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Jop.
5: Dzień, na który czekaliśmy od prawie 4 lat, dzisiaj nastąpił i dzisiaj Wisła jest w Ekstraklasie, na co czekaliśmy bardzo długo. Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy, fantastycznej atmosfery.
0: Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki. Dzisiaj na północnym zachodzie i na Pomorzu będzie słonecznie. Poza tym pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie, z którego miejscami na wschodzie, południu i w centrum kraju może słabo, ale przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-11 stopni na Podlasiu, przez 15, maksymalnie 16 w centrum kraju, do 17 kresek na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Studiuj na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża kierunki inżynierskie i magisterskie. Automatykę i robotykę, energetykę, informatykę, inżynierię produkcji oraz mechanikę i budowę maszyn. Więcej na www.ajp.edu.pl.
5: Miłośników przetworów, a pszczelarzy w szczególności, zapraszamy do hurtowni Boma w Gorzowie przy ulicy 8 Maja 8 oraz naszych sklepów vis-a-vis katedry i przy łaźni. Mamy słoiki różnej wielkości, idealne na miód i inne przetwory. Zawsze najlepsze ceny. Hurtownia Boma.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Reklama.
12: Vox FM Gorzów.

0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
1: Vox FM.

0: Firmy zbrojeniowe czekają na pieniądze. Polska jako pierwsza podpisała umowę w ramach SAFE. Łukasz Litewka prawidłowo poruszał się po drodze. Prokuratura przekazała najnowsze informacje w sprawie tragicznego wypadku. Warszawa dołącza do Nocy Muzeów. Posłuchajcie, co będzie się działo. Minęła 10. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz przedstawiciele rządu. Tym tematem wiadomości o 10 otwiera Michał Skolimowski.
1: Premier Donald Tusk mówił o przełomowym momencie i zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
2: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
1: Rząd deklaruje, że blisko 90% funduszy trafi do polskiego przemysłu. Część m.in. do firmy Mesko ze Skarżyska Kamiennej, która, jak mówi członek zarządu spółki Krzysztof Marwicki, wyprodukuje sprzęt nie tylko dla polskiej armii.
3: W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
1: Jeszcze w maju Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych umów na zakupy, które będą już finansowane z programu SAFE.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Polityk w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Poseł korzystał podczas jazdy z telefonu, ale co podkreślają śledczy, nie trzymał telefonu w ręku. Analiza połączeń telefonicznych i monitoring pozwolił też na ustalenie dokładnej godziny zdarzenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
4: Jak wynika z relacji jednego ze świadków, popartej dodatkowo analizą danych telekomunikacyjnych, w chwili wypadku poseł Litewka prowadził rozmowę telefoniczną. Została ona przerwana dokładnie o godzinie 13:14. Prowadząc konwersację, pokrzywdzony korzystał z zestawu słuchawkowego, który zabezpieczono w miejscu zdarzenia.
0: 3 minuty później świadek powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc z telefonu sprawcy, który znajdował się w głębokim szoku i nie był w stanie osobiście wezwać pomocy. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u 4 dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Wciąż czeka też na wyniki pracowników przedszkola. Nowe przypadki pojawiły się w tym samym czasie co 2 pierwsze, czyli na początku tygodnia. Jednak dopiero teraz wypłynęły, przyznaje Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
5: Część rodziców nie zgłosiła się do lekarza, natomiast ci, co się zgłosili, no to niestety, ale lekarz nie rozpoznał salmonelle. Tylko stwierdził biegunkę.
0: Dzieci są w dobrym stanie, przebywają w domach. Pod lupę wzięto też ich rodzinę. Przedszkole zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich jest zamknięte do odwołania. A na koniec jeszcze Warszawa i Noc Muzeów, lustra, eksperymenty i nocne obserwacje nieba. Tak zapowiada się noc w Centrum Nauki Kopernik. W przyszłą sobotę będzie można zobaczyć specjalne pokazy naukowe i odwiedzić planetarium.
6: Będzie można oglądać dwie gwiazdozbiory, które widać teraz na niebie, a potem także wyruszyć w imersyjny lot przez pierścienie Saturna, aż po krawędź Wszechświata.
0: Mówiła Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Łącznie zaplanowano ponad 380 wydarzeń. Dzisiaj słonecznie jedynie na północnym zachodzie i na Pomorzu. Na pozostałym obszarze kraju dużo więcej chmur. Mogą pojawić się też przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni na Podlasiu, przez 16 w centrum kraju, do 17 kresek na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Rozpogodzeń możemy spodziewać się dopiero po południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
7: Wypadałoby zacząć jakimś klasykiem, więc mogę powiedzieć, że nadejszła wiekopomna chwila, bo przecież jest sobota, czyli dzień wolny, aczkolwiek wiem, że są też takie osoby, które ten dzień mimo wszystko spędzają w pracy. Dajcie znać, co u Was. 609 869 869. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

U mnie sobota co prawda nie pracująca, ale jestem z żoną na zakupach i to dopiero drugi sklep, a ja mam już serdecznie dość, pisze Rafał. Rafał, chłopie, ja wiem, co to znaczy być z kobietą na zakupach. Co ja ci mogę powiedzieć? No jeszcze jakieś 5, 6, może 7 sklepów i wrócisz do domu.

0: Utwór, który bardzo, ale to bardzo zyskał waszą sympatię. Andy Dust i DJ Harris z Okaria w Vox FM w rytmie hitów. A propos hitów, to jeszcze w tej godzinie między innymi Modern Talking, czyli polecimy klasykiem, no i będzie coś świeższego, czyli Keanu Silva.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Co tam w Carrefourze?
9: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z mlecznej drogi. Aż 3 w cenie jednego.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
20: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
21: 3, 17, 40.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
25: Vox FM.
1: Vox FM.
25: Gorzów.
1: Vox FM.

Jeśli ktoś nie wie, to teraz się dowie, że dzisiaj mamy dzień okulistyki, więc warto zadbać o oczy. W ogóle powinniśmy każdego dnia dbać o oczy. Ja mam takie wrażenie, że niektórzy zapominają, że wzrok jest bardzo ważny. Szczególnie to widać na ulicach, na drogach. Wtedy mam wrażenie, że ludzie zapominają zabrać oczu i mózgu z domu.

0: Mamy 8.30 na zegarach.
1: 5 po 7.
2: 6.30.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
5: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
5: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
8: bezpiecznie.
7: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Reklama. Vox FM. Gorzów.
17: Trump nie wyklucza przeniesienia żołnierzy z Niemiec do Polski. Jest już reakcja Warszawy na te słowa. Prokuratura potwierdza, mężczyzna, który w Raszynie zastrzelił byłą żonę, w przeszłości znęcał się nad rodziną. Za chwilę też przełom w wykrywaniu raka szyjki macicy. To może oznaczać koniec cytologii. Minęła 11. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Jest odpowiedź polskiego rządu na zapowiedź Donalda Trumpa. Prezydent USA w ubiegłym tygodniu zapowiedział wycofanie z Niemiec ponad 5000 żołnierzy. Teraz nie wyklucza, że trafią oni do Polski. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, co na to nasze władze?
18: Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Polska

0: Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy. Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa, napisał w sieci. Donald Trump już w zeszłym tygodniu zapowiedział wycofanie ponad 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec, a pytany o to, czy trafią do Polski, stwierdził: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętajcie, poparłem go, a on wygrał mimo, że był daleko z tyłu. Jest wielkim wojownikiem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe. Ale jak przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio, żadne decyzje jeszcze nie zapadły. W Polsce już w ramach obecności stałej i rotacyjnej stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To najnowsze ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Już wiadomo, że był wcześniej karany.
2: Zaszczono mężczyźnie znęcanie się psychiczne i fizyczne nad małżonką i dwójką małoletnich dzieci. Mężczyzna został skazany na karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 5 miesięcy z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat. Od chwili zakończenia przedmiotowego postępowania nie były prowadzone inne postępowania dotyczące tej rodziny.
1: Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Jak dodał, trwają poszukiwania dalszej rodziny osieroconych dzieci.
2: Małoletnie dzieci dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, w szczególności wójt gminy Raszyn, otrzymały niezbędną pomoc psychologiczną i zapewniono im opiekę w rodzinie zastępczej.
1: Sekcje zwłok ofiar odbędą się w przyszłym tygodniu. Koniec z cytologią. Polskie badania przełomem w wykrywaniu raka szyjki macicy. Chodzi o pracę naukowców z Narodowego Instytutu Onkologii, którzy analizowali skuteczność nowego testu HPV-HR. Zgodnie z ustaleniami warszawskich naukowców ma on znacznie większą skuteczność niż stosowana dotychczas cytologia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: HPV-HR to badanie na poziomie genetycznym. Dla pacjentki nadal oznacza to konieczność, podobnie jak przy cytologii, pobrania wymazu z szyjki macicy. Ale skuteczność wykrywania wirusa brodawczaka jest znacznie większa. Zachwalał nową metodę Andrzej Nowakowski, kierownik poradni profilaktyki raka szyjki macicy w Narodowym Instytucie Onkologii.
4: Udowodniliśmy, że ta nowa technologia jest blisko 2-krotnie bardziej skuteczna w profilaktyce raka szyjki macicy, wykrywaniu zagrożenia tym nowotworem i wykrywaniu stanów przedrakowych.
3: Warto podkreślić, że ta metoda już jest dostępna, a kobiety między 25 a 64 rokiem życia mogą wykonać badanie bezpłatnie.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Teatr zamiast codziennej więziennej rutyny osadzeni z aresztu śledczego przy ulicy Smutnej w Łodzi obejrzeli wyjątkową odsłonę Kartoteki Tadeusza Różewicza, przygotowaną przez Teatr Jaracza.
5: Sam spektakl, gra aktorska, fantastyczny scenariusz, scenografia pozwala osadzonym na to, żeby móc znaleźć siebie, właśnie wzbudzić tą refleksję.
1: Tłumaczy Daria Sadowska z aresztu śledczego w Łodzi. Spektakl obejrzało łącznie 100 osadzonych. Zimno znów do nas dotarło. Jeszcze dziś IMGW planuje wydać ostrzeżenie przed przymrozkami. Mogą one obowiązywać w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim. Z kolei jutro według synoptyków mogą pojawić się burze. Tu również spodziewane są ostrzeżenia pierwszego stopnia. A dzisiaj w sporej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu.
6: Godzina 11 już na naszych zegarach. I co to oznacza? Ano chociażby to, że to kolejna wspólnie spędzona godzina w rytmie hitów. A propos hitów, tych na pewno nie zabraknie, warto być z nami. W tej godzinie powiem również, że narzekanie czasami może być korzystne, więc od czasu do czasu możemy ponarzekać. Ale szczegóły za kilka chwil. Michał Trawka, dzień dobry.

Calvin Harris w Vox FM. Obiecałem, że będzie o narzekaniu, więc uwaga, słowa dotrzymuję. Wspólne narzekanie zbliża ludzi, tak twierdzą naukowcy. To ja mam teraz taki pomysł. Ponarzekajmy sobie dzisiaj wszyscy. A co? No przecież na pewno każdy ma na co narzekać. 609-86-9869. Pod ten numer możecie wysyłać swoje narzekania i swoje zażalenia. Tymczasem Virgin i Szansa w Vox FM.

0: Ja chciałbym ponarzekać, bo żona nie zrobiła obiadu, ale bardzo się boję, bo boję się, że jak zacznę narzekać, to jutro też tego obiadu nie zrobi, pisze do nas Krzysiek. Słuchaj, Krzychu, chłopie, no, co ja ci mogę powiedzieć? Może po prostu twoja żona od razu gotuje na 2 dni.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Już są! Dni Maj Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt! Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Co masz?
20: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
19: Chips Lays? Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

sit together on the sofa with the music way down low.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Pretty Woman w Vox FM. Wracamy do naszego narzekania. Jak wszyscy narzekają, to ja też chcę, pisze Ania. Od tygodnia proszę swojego męża, żeby w końcu zrobił porządek w garażu. Twierdzi, że nie muszę mu codziennie przypominać. Słuchaj, Ania, tak sobie myślę, no codziennie faktycznie, to może nie, ale może mu przypomni, ja wiem, za pół roku?

0: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.

0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.
11: Vox.
12: Vox FM.
11: FM Gorzów.
12: Gorzów.
13: Uwaga kierowcy, spore utrudnienie na S17 na Mazowszu, to po poważnym wypadku. Włamywacz w domu Jana Bednarka groził piłkarzowi nożem. To ostatnie dni na powtórki i w poniedziałek rusza egzamin ósmoklasisty. Minęła 12, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Uwaga kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dachowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Zablokowany jest prawy pas w kierunku stolicy. Z kolei w nocy w miejscowości Lubatówka na Podkarpaciu samochód wpadł do rzeki. W pojeździe było 5 młodych osób. 4 z nich trafiły do szpitala. Stan 2 poszkodowanych jest poważny, mówi Sara Banianowak z policji w Krośnie.
14: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że kierujący Audi, 26-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, zjechał z drogi i wpadł do rzeki. W pojeździe podróżowało 5 osób, 4 z nich została przewiezionych do szpitala.
13: Kierowca był trzeźwy. Chwilę grozy w Portugalii przeżył Jan Bednarek, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną. Zastał tam włamywacza. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, powiedz, co wiadomo na ten moment.
15: Jan Bednarek wraz z rodziną wrócili do domu wczoraj około 21.30 i natknęli się na włamywacza. Donosi portugalski dziennik Rekord. Przestępca wyjął nóż i zaczął grozić piłkarzowi.

0: Na szczęście nikomu nic się nie stało, złodziej uciekł jednak z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Na miejsce od razu została wezwana policja, która prowadzi już śledztwo w tej sprawie. Jak dodaje portugalski dziennik, mimo szoku Bednarek z rodziną noc spędzili w domu.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. AI na rynku pracy, dla jednych zagrożenie, dla innych nadzieje. Część młodych ludzi, przed którymi dopiero otwiera się rynek pracy, obawia się, że sztuczna inteligencja może odebrać im zatrudnienie. Inni traktują ją jako narzędzie, które będzie wspierać pracę, a nie ją zastępować. O szczegółach Dawid Olszewski.
2: Oliwia i Michał niedługo kończą szkołę. Oboje przyznają, że trudno im nadążyć za rozwojem technologii, choć widzą w niej nie zagrożenie, a nadzieję na rynku pracy.
3: Żeby być na bieżąco, naprawdę trzeba mieć bardzo dużo czasu.
4: No ja tutaj się uczę jako fryzjerka i na pewno robociki mnie nie wygryzą. Mogą pomóc wymyślać nowe trendy.
2: Zawody prędko nie poznikają, uważa Piotr Królikowski z firmy zajmującej się dostawą dronów.
5: AI nas może zastąpić? Ja uważam, że nie. Nie bójmy się technologii, rozwijajmy się w niej. Na pewno jeśli nie zostaniemy w tyle, zawody i praca będzie.
2: Coraz więcej uczelni otwiera kierunki i specjalności związane ze sztuczną inteligencją. Tak jest choćby w Bydgoszczy, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i Politechnice Bydgoskiej.
1: A z badania Pracuj.pl wynika, że 38% młodych Polaków w wieku od 18 do 24 lat obawia się, że sztuczna inteligencja może negatywnie wpłynąć na ich sytuację zawodową. Jednocześnie to właśnie pokolenie Z deklaruje największą znajomość narzędzi AI. Maturzyści już zaczęli, ósmoklasiści swój egzaminacyjny maraton rozpoczną w poniedziałek. Tego dnia ponad blisko 400 tysięcy uczniów napisze test z języka polskiego. Egzaminy potrwają w sumie 3 dni, to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Trochę się stresujemy, przyznają młodzi ludzie.
6: Głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
7: Jest trema przed egzaminem?
6: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
8: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
9: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
1: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Niestety znów zimno do nas przybyło. Jeszcze dzisiaj MGW planuje wydać ostrzeżenie przed przymrozkami. Obejmą one województwa zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie oraz dolnośląskie. Z kolei jutro według synoptyków mogą pojawić się burze i tu również spodziewane są ostrzeżenia pierwszego stopnia. Dzisiaj w sporej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu.
10: I godzina 12 już na naszych zegarach, czyli taka pora około obiadowa się rozpoczęła. Ci, którzy faktycznie ten obiad w tym momencie jedzą, to oczywiście życzę smacznego. A kto jest w trakcie przygotowywania, to też może się pochwalić, co tam ciekawego dzisiaj u Was na talerzach. Michał Trawka, dzień dobry.

A ja dzisiaj obiadu nie robię, bo mam lenia, napisała do nas Dorota. Biorę męża, biorę dzieciaki i idziemy gdzieś po prostu do restauracji. Jest w tym wszystkim tylko jeden taki mały szczegół, bo mąż o tym wszystkim jeszcze nie wie. No i nie wie, że będzie musiał za to wszystko zapłacić.

Utwór dla wszystkich tych pozytywnie zakręconych. Gordo i Loco Loco. Warto wchodzić na voxfm.pl i klikać w zakładkę Bestlista, bo tam ten utwór walczy o wasze głosy. Zachęcam, tam są plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
10: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Miłośników przetworów, a pszczelarzy w szczególności, zapraszamy do hurtowni Boma w Gorzowie przy ulicy 8 Maja 8 oraz naszych sklepów vis-a-vis katedry i przy łaźni. Mamy słoiki różnej wielkości, idealne na miód i inne przetwory. Zawsze najlepsze ceny. Hurtownia Boma.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
13: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
16: Reklama.

szybka i kompletnie bezpłatna. Absolutnie bezpłatna. Lekcja języka hiszpańskiego w Vox FM. Alvaro Soler y la Cintura. Jak to się sprawdzi, to zapraszamy. W każdą sobotę można poćwiczyć. Być może rozszerzymy pakiet. Już w kolejnych dniach będzie to język francuski, rumuński albo węgierski.

0: dacie wiary, ale ten czas szybko śmiga. To już zaraz godzina 13. Ale dobrze, bardzo dobrze. Dobrze dlatego, że dowiemy się, co się dzieje w Polsce i na świecie. A to jest niezwykle ważne. Ważne dla tych, którzy chcą być na bieżąco. A zakładam, że chcecie, prawda? Oczywiście, że chcecie.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły w tym informacje o produktach

0: www.radioreklam.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890.

0: czego dziś chcę.
1: To z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
5: Reklama. Vox FM.
6: Vox FM.
5: Gorzów.
7: Gorzów.
8: Na miejscu służby na Warmii i Mazurach spadł dron, niewykluczone, że przyleciał z Rosji. Szukała go policja. W całej Europie odnalazł się w Polsce. 14-letni Maksim z Holandii, cały i zdrowy. Szczegóły za chwilę. Hollywoodzka superprodukcja dotarła do Łodzi. Kręcone są tam zdjęcia do nowej wersji Nieśmiertelnego. Minęła 14. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. To prawdopodobnie dron wojskowy przeznaczony do obserwacji. Chodzi o bezzałogowca odnalezionego koło Bartoszec we wsi Osieka w Warmińsko-Mazurskiem, około 20 km od granicy z Rosją.
9: Pierwsze czynności na miejsce zdarzenia wskazują, że jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych. Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
8: Mówił nam podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Maszynę odnalazł przypadkowy przechodzień, dodaje z kolei Marta Kabelis z policji w Bartoszycach.
10: Policjanci pojechali na miejsce i potwierdziliśmy to zgłoszenie. Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową. Obecnie służby pracują na miejscu zdarzenia.
8: Służby na razie nie zdradzają, skąd dron się tam wziął, ani w jaki sprzęt był wyposażony. Nie ma też potwierdzenia, czy przyleciał z Rosji. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem wojskowej prokuratury. I na Warmii i Mazurach zostajemy. Tragiczny pożar domu wielorodzinnego w Szczytnie. Ogień wybuchł przed południem, zginęły dwie osoby. Część mieszkańców budynku ewakuowało się samodzielnie, trzem pozostałym pomogli strażacy. W jednym z mieszkań odnaleziono ciała dwóch dorosłych osób. Trwa ich identyfikacja. Przyczyna pożaru nie jest znana. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. W wiadomościach teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. I to właśnie w naszym kraju został odnaleziony przez policję. Zauważono go na przystanku pod Białymstokiem. Chłopiec był poszukiwany w kilku państwach. Nie wiadomo na razie, dlaczego Maksim zdecydował się na opuszczenie domu. Nieagresywni czy pijani mężczyźni, a młode kobiety. Jak się okazuje, to one są najbardziej agresywną grupą w gdyńskiej komunikacji miejskiej. To właśnie młode panie najczęściej naruszają przestrzeń osobistą naszych kontrolerów biletów. Zdradza nam Hubert Kołodziejski, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
11: Ja niejednokrotnie widziałem kontrolera biletów, który przychodził i pokazywał, że na przykład został w nogę ugryziony, w szyję ugryziony, w ucho ugryziony, że został podrapany na przykład paznokciami tam po ręku albo po twarzy, albo właśnie informują, że to kobiety próbują policzkować kontrolera biletów.
8: Z badań przeprowadzonych przez ZKM Gdynia wynika, że bez biletu jeździ około 10% pasażerów. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy. Na dworcu Łódź Fabryczna zwieziono tony sprzętu. Na zewnątrz agregaty prądotwórcze, dźwigi i podnośniki. Na kolejowych peronach wygrodzono wiele miejsc, ale dworzec funkcjonuje normalnie. Film powstaje w wielkiej tajemnicy. Nikt z ekipy nie chce rozmawiać, ale wiemy, że kręcone są zdjęcia do hollywoodzkiego nieśmiertelnego.

0: Śmiertelnego. Na dworcu planie filmowym była Elżbieta Piotrowska.
1: Domyślasz się, co tu się dzieje?
2: To jest rozkładany plan filmowy. Coś tu się będzie działo, ale na razie rozkładają. Wszystko ogrodzone, wszędzie mnóstwo pudeł, bardzo, bardzo dużo jakichś tej kabli, nie kabli.
3: To jest ekipa filmowa.
4: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci. Jest rozłożone dużo rzeczy wokół jakieś poogrodzone miejsca.
5: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
1: Co tu się dzieje?
6: Nie wiem za bardzo, ja tutaj czekam na pociąg.
5: Tak, czekamy na pociąg.
0: Premiera Nieśmiertelnego planowana jest na przyszły rok. W głównych rolach Henry Cavill i Russell Crowe. A w ciągu dnia czeka nas spore zachmurzenie, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju. Miejscami możliwe są też przelotne słabe opady deszczu, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. W nocy zdecydowanie zobaczymy mniej chmur, a na południowym zachodzie i południu możliwe są lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy wyniesie od 1 stopnia na północy do 7 na południowym wschodzie. Niestety możliwe są przymrozki.
7: Godzina 15 już na zegarach, a my wracamy do naszego dzisiejszego narzekania, bo jak dobrze wiecie z Vox FM wspólne narzekanie zbliża ludzi, więc na co chcecie ponarzekać? Dajcie znać 609 869 869.

Ja chciałam się dzisiaj wyspać, ale mój kot miał inne plany i o 4:30 zrobił sprint przez mieszkanie, po czym zrzucił doniczkę z parapetu, napisała do nas Patty. Wiesz co, ja mam takie wrażenie, nie wiem dlaczego, ale mam, że on chyba od początku był na nie, co do tego storczyka na parapecie.

0: Utwór, który zagościł już jakiś czas, ale na dobre się rozgościł w naszej bestliście. Andy Dust i DJ Harris z Okaria w Vox FM w rytmie hitów. Jak się podoba, to warto wchodzić na voxfm.pl i klikać w zakładkę bestlista. Tam są plusy, minusy, można głosować. Zachęcam.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
5: Metal Bauchostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.

ten numer bez problemu, absolutnie bez problemu mógłby zostać letniaczkiem. Bo jak ja go słucham, to mam wrażenie, że jest lato, że jest fajnie, że jest ciepło, że jest przyjemnie. Andrea, Time to Pray. W tej godzinie również jeszcze coś dla fanów nieco bardziej klasycznej muzyki i mam tutaj na myśli chociażby Roxette. Bądźcie z nami.

0: zbliżamy się do godziny 15, a to oznacza tylko jedno, że nasze dzisiejsze spotkanie, jakby nie patrzeć, powoli dobiega końca. Za dziś wam serdecznie dziękuję, kłaniam się, Michał Trawka. Pamiętajcie, że słyszymy się już jutro, czyli w niedzielę po godzinie 12. Miłego.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Miłośników przetworów, a pszczelarzy w szczególności, zapraszamy do hurtowni Boma w Gorzowie przy ulicy 8 Maja 8 oraz naszych sklepów vis-a-vis katedry i przy łaźni. Mamy słoiki różnej wielkości, idealne na miód i inne przetwory. Zawsze najlepsze ceny. Hurtownia Boma.

0: pakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama. Vox FM.
5: Vox FM Gorzów.
6: Na Węgrzech oficjalna zmiana władzy. Peter Madziar zaprzysiężony na premiera. Przyczyny wyjaśniają służby. Na Warmii i Mazurach w pożarze zginęły dwie osoby. Polskie firmy zbrojeniowe z nadzieją patrzą na sejf. Polska podpisała wczoraj wielomiliardową umowę. Minęła 15. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Peter Madziar oficjalnie nowym premierem Węgier. Przed chwilą nowy szef rządu złożył przysięgę przed Węgierskim Zgromadzeniem Narodowym. Ja, Peter Madziar, ślubuję, że będę wierny Węgrom oraz konstytucji. Będę przestrzegał prawa i dopilnuję, by inni również go przestrzegali. Urząd premiera będę sprawował dla dobra narodu węgierskiego. Tak mi dopomóż Bóg. A wcześniej swoje przysięgi złożyli deputowani Zgromadzenia Narodowego Węgier, gdzie partia nowego premiera Tisza ma konstytucyjną większość. 141 ze 199 posłów. Teraz trwa pierwsze przemówienie Petera Madziara w parlamencie, a do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Vox FM. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego pożaru w Szczytnie w Warmińsko-Mazurskiem. Zginęły w nim dwie osoby. Ogień wybuchł w domu wielorodzinnym. Część mieszkańców ewakuowała się sama. Trzem pozostałym pomogli strażacy. W jednym z mieszkań znaleźli dwa ciała.
7: Po dojeździe na miejsce zdarzenia kierujący działaniami potwierdził pożar niewielkiego pomieszczenia, które niezwłocznie ugaszono. Niestety w wyniku zdarzenia w tym pomieszczeniu znajdowały się dwie osoby, które poniosły śmierć na miejscu.
6: Powiedział nam Łukasz Wróblewski, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Trwa identyfikacja ofiar. Przyczyna wybuchu ognia, jak mówiliśmy, jest dopiero ustalana. Podpisanie umowy na pożyczkę Safe to nadzieja dla łucznika. Nie ma wątpliwości szefostwo radomskiej fabryki. Te pieniądze mogą sprawić, że produkcja ruszy pełną parą, zaznacza prezes Seweryn Figurski.
8: Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań.
6: A jednym z beneficjentów będzie też świętokrzyskie MESCO, producent amunicji, broni przeciwlotniczej i przeciwpancernej.
9: Będziemy uczestniczyć w dużym zakresie z naszym flagowym piorunem i innymi produktami, które są u nas wytwarzane. Produkcja w ramach projektu SAFE, można powiedzieć, rozpocznie się natychmiast. My już do niej się szykowaliśmy od dłuższego czasu.
6: Mówi Krzysztof Marwicki, członek zarządu, i zapowiada zwiększenie zatrudnienia w zakładzie. Przypomnijmy, Polska podpisała umowę SAFE, dzięki której dostaniemy z Unii prawie 44 miliardy euro pożyczki na wzmocnienie sektora zbrojeniowego. Zielonogórskie psy mają swój tor przeszkód. Na osiedlu Zacisze powstał pierwszy taki plac wyposażony w profesjonalne przeszkody.
10: Mamy tam tunel do przejścia, jest kładka do agility, są obręcze do przeskoków z regulacją, co też jest ważne, ponieważ mamy różnej wielkości psy. Jest równoważnia, są słupki do slalomu, różne drążki do przeskoków, jest labirynt.
6: Wylicza Justyna Matyja z Zielonogórskiego Magistratu. A co o placu sądzą właściciele psów?
11: Na razie ćwiczymy. Póki co bez smaczków Nesti sobie radzi z przeskokami przez tą obręcz, ale myślę, że jeśli dobrze ją tutaj zachęcę, to uda się wypróbować pozostałe przeszkody.
12: Zobaczę, czy mój piesek akurat przejdzie cały ten tor tutaj.
13: Ja nie mam psa, ale widzę z okna, jak się bawią.
14: Nie miałem jeszcze okazji korzystać z moim psem tutaj, natomiast wydaje mi się fajna inicjatywa, bo zawsze do zabawy.
6: Inwestycje zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego i kosztowała 207 tysięcy złotych. Weekend upływa nam pod kątem chmur i przelotnych opadów deszczu, ale jutro będzie na niebie znacznie więcej słońca. Deszcz pojawi się jedynie na północnym wschodzie. Będzie też znacznie cieplej. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni na północnym wschodzie i 12 stopni nad morzem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: 3,17,41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8,11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
22: Vox FM.
23: Vox FM Gorzów.
22: Vox FM Gorzów.

0: 10%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Reklama.
3: Vox FM.
4: Vox FM.
2: Gorzów.
3: Gorzów.
5: Koniec ery Orbana, czas na Petera Madziara na Węgrzech, trwa historyczna zmiana władzy, od tego zaczynamy. Jedna osoba z polskim obywatelstwem objęta nadzorem sanitarnym, to w związku z hantawirusem. Mniej żaglówek, więcej motorówek, taki trend od kilku lat widać nad jeziorkiem w Iławie i o tym powiemy na koniec. Minęła 16, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie, zapewnia Peter Madziar. Nowy premier Węgier otrzymał 140 głosów za i 54 głosy przeciw w Zgromadzeniu Narodowym. Właśnie zakończyło się pierwsze przemówienie Madziara w parlamencie, któremu przysłuchiwał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, o czym mówił nowy szef rządu?
6: Peter Madziar zaczął od zapewnienia. Chcę jasno powiedzieć, tutaj w Domu Węgierskiej Demokracji i Konstytucyjności nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie. Później przeszedł do zapowiedzi rozliczeń poprzedniej władzy, podkreślił też rekordową liczbę uczestników wyborów, zapowiedział, że niedługo przedłoży ustawę o odzyskaniu majątku narodowego, zażądał też dymisji kilku urzędników, w tym prezydenta Tamasa Suljoka do 30 maja. Peter Madziar będzie rządził Węgrami przez najbliższe 4 lata, a jego rząd będzie składał się z 16 resortów.
5: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Jedna osoba z polskim obywatelstwem objęta nadzorem sanitarnym mogła mieć kontakt z pasażerem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Tak w rozmowie z nami powiedział główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
7: Jest to osoba zdrowa, przebywająca w dalszym ciągu poza Polską, więc nasza rola polega w tym momencie na przekazaniu informacji o potencjalnym kontakcie, o objęciu nadzorem, o kontakcie telefonicznym i o samoobserwacji.
5: W razie jakichkolwiek objawów ma się zgłosić do specjalisty. Niewykluczone, że w najbliższych dniach nadzór obejmie kolejne osoby.
7: Trwa ustalanie list pasażerów, którzy mogliby być w kontakcie z potencjalnie osobami chorymi lub narażonymi i jeżeli będzie tam obywatel Polski, no to my takie powiadomienie uzyskamy.
6: Czyli na ten moment nie wykluczamy tego, że mogą być następne osoby objęte taką...
7: Nie wykluczamy absolutnie, wręcz myślę, że spodziewamy się.
5: Na pokładzie wycieczkowca odnotowano dotąd 8 potencjalnych zakażeń, z czego 3 chore osoby zmarły. Pozostałe 5 trafiło do szpitala. Gdy statek dopłynie na Teneryfę, pasażerowie będą odsyłani specjalnymi lotami na kwarantannę do swoich krajów. Strażacy nadal na pogorzelisku w Puszczy Solskiej. Jak wcześniej zaznaczyły służby, dogaszanie może potrwać jeszcze kilka dni. W tej chwili sytuacja jest stabilna, nadal jednak trzeba zabezpieczać leśne tereny i miejscowe drogi.
8: Strażacy szukają tych zarzewi jeszcze ognia. Pamiętajmy, że część terenu tego lasu to jest torfowisko. Torf się bardzo długo pali. Dogaszanie ewentualne pozostałości jeszcze po tym pożarze będzie trwało. Droga 849, droga wojewódzka, w dalszym ciągu jest zablokowana z uwagi na prowadzone działania Straży Pożarnej.
5: Mówi nam starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Pożar w Puszczy Solskiej trwał od wtorku. Według dotychczasowych szacunków spłynęło 300 hektarów cennych przyrodniczo-leśnych terenów. W jakich okolicznościach doszło do wybuchu ognia, to wyjaśni prokuratorskie śledztwo. Z każdym rokiem coraz mniej żagli i coraz więcej łodzi motorowych na jezioraku. Port w Iławie pracuje już jak podczas sezonu żeglarskiego. Jak mówi Marcin Woźniak, łódek na jeziorze przybywa, ale niekoniecznie żaglowych.
9: Więcej jest jednostek motorowych. Mówimy tu o motorówkach, housebotach. Żaglówek jest coraz mniej, coraz większe łódki na jezioraku się pojawiają.
5: W tym roku w wakacje może nad jeziorami być tłoczno. Polacy z powodu burzliwej sytuacji międzynarodowej rozglądają się częściej za miejscówkami w kraju. Weekend upływa nam póki co pod kątem chmur i przelotnych opadów deszczu, ale jutro będzie znacznie więcej słońca. Deszcz pojawi się jedynie na północnym wschodzie. Będzie też znacznie cieplej. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni na północnym wschodzie i 12 stopni nad morzem do około 18 w centrum i nawet 22 miejscami na zachodzie i południu kraju.

0: FM.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8,11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie.

0: Wielkopolski.
1: Pociąg nie przyjechał.
0: O, niedobrze, jak ja dojadę do Poznania.
2: Zbyt prawdziwe. Zbyt życiowe, żeby tak zaczynać.
0: Niestety. My tylko prawdę.
1: Prawda między oczy, to w naszym programie.
0: Prawda w nas wyzwoli.
1: Tak.
2: No dobrze, za dużo tej prawdy, jak na początek. Nie wiem, czy nasi słuchacze są na to gotowi. Ale, bo tak Karolina tak prawie, że muzycznie rozpoczęła nasze spotkanie, bo to właśnie Karolina wystukała ten rytm.
1: Tak, i od razu musimy, małe sprostowanko, mimo późnej pory to była herbata w kubku.
2: A przynajmniej taka jest oficjalna wersja.
1: Tak.
0: Proszę bardzo, możecie skosztować.
2: Ja się boję.
0: Jak nie wierzycie.
1: Ja nie, ja nie, bo autem przyjechałem.
0: Sebastianie, świat należy do odważnych.
2: No to dlatego do mnie nie należy póki co.
0: Niedobrze. Jako prowadzący powinieneś, wiesz, nadawać ton właśnie takim nowym wyzwaniom.
2: Staram się, ale twój blask oślepia i jakoś tak człowiek się potem...
1: Musi do
2: okulisty chodzić, żeby coś z tymi oczami mu zrobił.
0: O mój Boż. No dobrze, to co, przywitajmy się, nie? Na początek.
2: Tak.
0: To teraz wy, chłopaki.
1: Chłopaków tu nie ma, to sami mężczyźni.
0: Mężczyźni, faceci.
1: No dobrze, to ja zacznę. Mariusz Wasilewski, dobry wieczór.
2: Sebastian Górny, dobry wieczór. I jedyna, niepowtarzalna, z Polski.
0: Produkt jedyny w swoim rodzaju, Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
1: Piękne intro. Entre rzeczywiście. Światowa klasa.
2: Tak jest.
0: Czyli co, dzisiaj o światowych sprawach rozmawiamy, czy jednak
2: nie,
0: lokal rządzi?
2: Zawsze tylko o Gorzowie albo o Zawarciu. Inne tematy nas nie interesują, bo my jesteśmy lokalną stacją, my się zajmujemy lokalnymi sprawami. Poza tym, co nas interesuje, co się dzieje gdzie indziej, skoro Gorzów jest właściwie centrum wszechświata.
0: Lokalsi jesteśmy. Dobrze.
1: Ostatnio wyliczałem geograficzne współrzędne, gdzie jest centrum świata, biorąc pod uwagę wszystkie lądy, oceany i wychodzi...
0: No i dobra, już Harrison, ci wejdę w słowo, no Zawarcie ci wyszło, no ale nowość,
2: No ale Karolina, no takie są fakty.
1: Właśnie nie.
0: O, niemożliwe.
1: Właśnie nie.
0: Aż mi serce stanęło.
1: Na Zawarciu nie ma punktu stycznego tych wszystkich linii, ale niedaleko, na Zakanalu. Jest.
2: Na Zakanalu.
1: Tak.
2: No to część Zawarcia, no bo jak już tutaj mówiliśmy sobie, Zawarcie to szersza nazwa Zamościa i Zakanala, czyli na Zawarciu.
1: No dobrze, no to...
2: Bo to, co zazwyczaj nazywamy Zawarciem, to jest właśnie Zamoście.
1: Tak.
2: A Zakanale jest dalej, ale to jest całość, to jest Zawarcie, więc no takie są fakty, no z faktami nie będziemy przecież dyskutować.
1: Czyli moje obliczenia są prawidłowe.
0: A to się jeszcze okaże, dobrze. Ja myślę, że to fachowcy muszą sprawdzić.
1: No przecież,
0: czy Harrison tam wszystko
1: sprawdziłem.
0: Użył tak jak trzeba.
2: Ale na globusie wszystkie linie wyrysowałeś?
1: Tak. Jutro przyniosę, pokażę ci.
2: Dobrze.
0: A masz globus w domu?
2: Ja ci wierzę.
1: Dwa.
0: Globusy?
1: Tak, jeden globus do obliczeń, drugi zapasowy, gdybym się pomylił. Ale nie pomyliłem się, jak tu ustaliliśmy.
2: I trzeci globus Zawarcia.
0: To się okaże jeszcze. No dobrze, to dzisiaj? Co tam wrzucamy na tapetę?
2: Dzisiaj chciałem połączyć jakby tematy, o których już rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy sobie o filmie, rozmawialiśmy sobie o muzyce. Zresztą no, tworzyliśmy i scenariusze, i piosenki, więc...
1: To z niemałymi sukcesami musimy dodać.
2: No oczywiście. Więc chciałem i jakby wyciągnąć logiczną konkluzję, a także iść dalej drogą niekończących się sukcesów. I gdybyśmy tak stworzyli musical o Gorzowie, o Zawarciu. Tym bardziej, że mamy w Gorzowie pewne tradycje już kilkuletnie co najmniej, bo Filharmonia zajmuje się produkcją musicali, co prawda dla dzieci, no ale my byśmy poszli oczywiście szerzej, także dla dorosłych, no bo wszyscy powinni skorzystać z naszego talentu.
0: I ja myślę też, że musimy tutaj dodać też, że teatr nasz gorzowski też musicale tworzy, tak? Więc żeby nie było, mamy takie dwie fantastyczne placówki kultury. Ale w ogóle, słuchajcie, tak musicale mi się od razu kojarzą, że tak pójdę szeroko w świat, filmowe, starsze, że tak powiem, no to Grease, czy na przykład właśnie ostatnio w telewizji, że tak powiem, rzeźbione i to niedługo może być...

0: nabrać, to jest Dirty Dancing, który ja bardzo lubię, ale że on jest często powtarzany, więc już jest taki, wiecie, nie? Jaki odruch się w człowieku tworzy. Więc oby nie za często,
1: odruch,
0: ale...
1: Odruch po Dirty Dancing jest zawsze taki sam. Chcesz iść człowieku na wesele.
0: No właśnie niekoniecznie, jak leci ci codziennie na innym kanale, to już tak trochę masz inny odruch.
1: Ale The Time of My Life, no to przecież...
0: Dlatego właśnie kultowe piosenki z musicali, no to są forever, nie?
1: Ale w naszym musicalu będą tylko kultowe.
0: No dlatego właśnie mówię, że to pójdzie w świat, nie? Tylko musimy naprawdę wypracować
2: A nawet dalej. Tak. Ale mamy podstawową rzecz, która jest potrzebna w musicalu. Jak być może pamiętacie polski film Szpicbródka. Tam było tak, tworzyli musical i co było? Że muszą być schody. A schody gorzowie... do koloru do wyboru.
1: Z każdej strony. Te, które gdzieś prowadzą, te, które donikąd nie prowadzą, te, które prowadzą tylko w połowie. Do koloru.
2: Te, które zamknięte, te, które jeszcze nie zamknięte, te, które będą remontowane. No.
1: I schody metaforyczne, bo przecież bez przerwy mamy jakieś problemy z dojazdem z punktu A do punktu B. No, schody wszędzie. Gdzie się nie obejrzysz, to schody.
0: Żeby nie powiedzieć wszędzie dookoła, jak było w piosence polskiego zespołu Czyha pokusa goła, to tu czyhają schody.
1: To jest już jakiś punkt, od którego możemy zacząć.
2: Tak, no bo jaki musical musi mieć schody, więc tutaj odpadają nam ogromne koszty.
0: Ale
2: związane...
0: słuchajcie, nawet tytuł, The Stairs, nie? Po angielsku od razu, żeby było. I to tak jak takie Chicago, albo takie krótkie tytuły, takie chwytliwe,
1: nie? Ale po
0: nie?
1: prostu The Stairs, czy Downstairs, czy Upstairs?
0: Nie, Stairs.
1: Stairs, po
0: tylko.
1: Prostu.
2: Tu zawarcie.
0: Ta jest.
1: Aha.
0: No zawarcie, no nie, bo Stairs to tak fajnie brzmi, bo tak na przykład Stairs in Gorzów, nie, ale Stairs i to już łapie. Ja tak myślę.
2: No dobra, no już mamy najważniejsze, czyli mamy schody, mamy tytuł, no to teraz już...
0: I teraz musimy akcje wymyśleć związane, no wiadomo, z tym elementem, prawda?
1: No to
2: libretto trzeba napisać.
1: Przede wszystkim...
2: Wykaże się tutaj fachową wiedzą.
0: Ach.
1: Przede wszystkim koncepcję musimy obmyśleć. Czy idziemy po schodach do góry, czy z góry na dół?
0: Czy, to można tak i tak.
1: Czy robimy coś wesołego i idziemy do góry, czy depresyjnego i idziemy w dół?
0: To trzeba wszystko połączyć, Harrison.
2: Może.
0: Musi być film dla każdego, wiesz.
2: Bohater powinien przejść taką drogę
0: życiową. Tak, wloty i upadki.
1: Żeby... Czyli z góry na dół i z powrotem.
2: Tak. Że tutaj jest coś mu nie wychodzi, popada w dolinę.
1: W niełaskę jakąś, prawda?
2: Tak, wydaje się, że już wszystko pozamiatane.
0: Stracone.
2: Ale wtedy spotyka na swojej drodze człowieka z zawarcia, który pomaga mu się odbić i wejść na sam
1: drogę.
2: Szczyt. Wrócić na sam szczyt.
1: Tak. No, to ja to popieram. Ja to popieram, ja to widzę, mi się to podoba. To jest nasze lokalne, patriotyczne i związane z zawarciem przede wszystkim.
2: Tak. A tym bohaterem może być ktoś z Gorzowa.
1: Może być.
0: Mhm. Albo ale już masz kogoś na myśli?
2: No właśnie, liczę na ciebie, Karolina, bo ty masz zawsze najlepsze pomysły.
0: Aha, ale w sensie kobieta, mężczyzna, czy to nie ma znaczenia?
2: W tych czasach nie ma to znaczenia.
1: To się...
0: Ale na przykład, słuchajcie, bo wiecie, że teraz, czy musicale, filmy w ogóle, jakby...
2: Trzymajmy się musicalu.
0: Tak, ale wszystko się obraca w tym, że są tak różne wątki kulturowe, różne narodowości,
1: to wszystko
0: orientacje seksualne
1: jest.
0: I tak dalej. To czy to też tutaj wszystko umieścimy? Żeby to było, wiecie, nie?
2: No bo,
0: the best of.
2: No mamy przecież kogoś z Gorzowa i z Zawarcia. No to już mamy te wątki takie narodowościowe.
1: Tak.
0: A że co, będą się bić, czy jak?
2: Nie, no właśnie będą sobie pomagać.
0: Ach, będzie wspólnota, rozumiem, okej.
1: Okay. Będą się łączyć
2: mimo,
1: w
2: że z różnych części świata, ale jednak potrafią współpracować.
1: O różnych światopoglądach.
2: Tak, o różnej kulturze, w tym backgroundzie kulturowym.
0: Okej, okay. No dobra, tego... no ale jaka fabuła, o czym?
2: No właśnie, czekamy, Karolina, aż nam opowiesz o czym.
0: No czekacie na gotowe, żeby tutaj tylko się później podpisać. Tak, tak,
2: jak?
0: Tak, myśleliśmy.
2: A jak?
0: O,
2: nie.
0: Lipa.
2: My jesteśmy,
0: Karolina. Udział w zyskach największy.
1: Nie,
0: taka
1: źle
0: prawda.
1: Źle do tego podchodzisz. My po prostu, my jesteśmy od tego, żeby nanieść poprawki, żeby było... lepiej, tak? Ale wiemy, że ty nas nie zawiedziesz, dlatego czekamy.
0: Dobra. Może tym razem ja się popraweczkami zajmę, a wy tutaj stworzycie fantastyczny scenariusz.
1: Ale my nie możemy bez przerwy za ciebie wymyślać, Karolina.
0: Przepraszam, jak bez przerwy i jak za mnie, Harrison?
2: Karolina, jakbyśmy odwinęli nasze poprzednie programy, by się okazało, że my tutaj z Harrisonem pracujemy, że podsiele je z nami.
0: Aha, a dobrze, tylko... że jednak słuchacze są po drugiej stronie i oni dobrze wiedzą, co, w czym, o czym piszczy. I kto?
2: Karolina, nie zmieniaj tematu, czekamy na libretto. A my z Harrisonem napiszemy muzykę.
1: Ja bardzo chętnie.
0: A może byśmy ewentualnie wzięli właśnie fachowców naszych, jak właśnie z Filharmonii, libretta.
2: I dzielić się z nimi kasą?
0: No, ale libretto będzie full wypas. No nie, możemy to... się podzielić, no. Ale... jakąś kwotą, no nie bądźmy też tacy.
2: Karolina, kto jest najbardziej utalentowany w tym mieście?
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
2: Plus my.
0: Trio.
2: Więc nie znajdziemy lepszych. Mm-hmm.
1: No dobrze.
2: Nie mówiąc o tym, że trzeba by się dzielić kasą, no.
0: No właśnie.
2: A przecież o co chodzi, no, żeby zarobić dobrze na tym i sukcesie.
1: I żeby się nie narobić, nie?
2: Żeby się nie narobić, tak. Dlatego w show biznes chodzimy.
0: A gdzie jakaś taka rzetelność, chęć, zadowolenie, satysfakcja, że to wszystko poszło w piach?
1: Ja nie... To jest w ogóle skandal i hańba.
0: Smutne czasy nastały, powiem wam.
1: To jest skandal i hańba.
2: Dlatego robimy musical, żeby ludzi pocieszyć.
1: Tak, bo muzyka łagodzi
0: obyczaje. Ale
1: chyba
0: wiesz, że ja nie o tym teraz mówię. Tutaj zawaluowanie, że tu niby coś, że to nie chodzi o kasę, o was i tak dalej. Dobra, dobra.
1: Ale my jesteśmy radiem komercyjnym. My musimy patrzeć przez pryzmat biznesu, prawda?
0: Okej, okay, no to tam na końcu te finansowe biznesy, plany, a jakby o całości można na razie w takim kontekście opowiedzieć.
2: To nie mogę się z tobą zgodzić, bo pieniądze, biznes, biznesplan jest najważniejszy. Jak będzie zły biznesplan, to cała rzecz się sypnie.
0: Ale jak nie będzie scenariusza filmu, musicalu czy spektaklu, no to też kiszka.
2: No tak, ale jak są pieniądze, to wtedy jest i scenariusz.
0: Mówisz? Tak. Ale nie zawsze ten scenariusz jest taki cool, nie?
2: No Karolina...
1: Ale jak my wymyślimy, to będzie cool. Będzie,
0: no. No dobra, to ile tej kaski? No to zacznijmy od tego w takim razie, jak mówicie, że to jest podstawa.
1: Ej, już by Karolina chciała
0: wszystko wiedzieć. No jakaś mobilizacja i tak dalej, no dlaczego mam tak zbiegu mówić i właśnie tak.
1: Ale musimy grać zespołowo.
2: Będziesz zadowolona, powiem ci tyle.
0: Skąd ja to znam? Będzie pan zadowolony. Mhm.
2: Pani się nie martwi, pani będzie zadowolona.
1: Dobra, to ja może jakiś taki pierwszy pomysł.
2: No, dobrze.
1: Rzecz zaczyna się pod dominantą.
2: Dobrze.
0: A może inny punkt, przepraszam, że tak wejdę, bo mieliśmy już dominantę w naszych tych innych opowieściach.
1: Ale nie w musicalu.
0: Opowieściach. No w musicalu nie, ale no dobra, no i co tam pod tą dominantą?
1: No i powiedzmy bohater lub też bohaterka.
2: Mały hobbit.
1: Już mam nawet kandydata do obsadzenia na to stanowisko.
0: Nawet nie trzeba mówić, że mały hobbit, tylko hobbit, bo hobbity są małe ogólnie.
1: Płacze, bo nie może dostać się na przykład na Manhattan z uwagi na trwające remonty i brak regularnych tramwajów.
0: Ale chce tam się dostać, bo?
1: Chce się tam dostać do swojej hobbitanki. Mhm. I to będzie pierwszy jakby akt, tak?
0: Czyli my idziemy w takie bardziej, w taki musical miłosny, rozumiem, tak?
1: Romantyczne, tak, ale też chyba, możemy wpleść gdzieś...
0: Prawda?
2: Romantyczne fantazy.
1: Tak.
0: Okej.
1: Okay. I ja postuluję, żeby u nas się pojawił gdzieś Wiedźmin, jako rola drugoplanowa.
0: Czyli zmieszamy wszystkie postacie filmów, czy jakichś produkcji fantazy, fantastyki.
1: Musi być popularne, żeby trafiało
0: do każdego. Jakichś Avengersów znowu i tych innych Strażników Galaktyki, czy tam jeszcze... Tak. O mój Boże.
1: I koniecznie żądam Ironmana tym razem. Koniecznie. Bo jestem fanem...
0: Kogo z Gwiezdnych Wojen?
1: Nie wiem, z Gwiezdnych Wojen to obojętnie.
0: Komuś. Żeby były jakieś stworki też fajne. Duże, małe.
2: No to mamy Hobbita.
0: No, ale...
2: Małego.
0: No to duże, bo Czewaka to jest duży.
1: No jest, i włochaty.
0: I włochaty w taki fajny,
1: można
0: nie?
1: Od razu do producenta żyletek napisać i lokowanie produktu, na przykład maszynki jednorazowej i ogolimy.
0: I będzie scena w musicalu, będzie śpiewał i będzie się golił.
1: Przed lustrem, przed taflą spokojnej warciańskiej wody. Prawda?
2: Tak.
1: Można? Pomysły same przychodzą.
0: No okej, okay, no i dobra, no ale zbieramy pomysł. Rozwijmy akcję właśnie, no dobra. Hobbit udaje się do swojej hobbitanki. Mhm. Czym?
1: No właśnie nie ma czym, bo tramwaje nie jeżdżą.
0: Tutaj pojawia się smok. A ale... co, pojedziemy troszeczkę tutaj grą o tron, a co? Niech te smoki się pojawią.
1: Czyli zresztą, z Krakowa nie?
0: Z Krakowa, a możemy naszym polskim, a dlaczego nie? Ale taki wypasiony ten smok, w sensie nie, że gruby, tylko odpowiednio, wiadomo, nie? Rzeźba, skrzydełka, 5 metrów, czy tam ile.
1: I smok jeździ na gaz.
0: Nie, no naturalne paliwo.
2: Hybryda.
1: Hybryda. No dobra, no to niech będzie hybryda, chociaż ja wolałbym LPG.
0: No nie, bo to gaz, czy to takie nie są eko paliwa, a naturalne paliwo smoka to jest eko, nie?
2: Czyli na co, na owce?
0: Na siarkę!
2: Na nasze wrzosówki z mura?
1: A Karolina ciągle o jednym, siarka i siarka.
2: Jest cały czas popija z tego kubka, to coraz lepsze pomysły przychodzą do głowy.
0: Malinowa herbatka z cytrynką.
1: Że tak zaszyfrujemy Państwa. No dobra, mamy początek akcji, tak? I teraz akcja przenosi się gdzieś może do Śródmieścia, tak bym proponował. Czy idziemy, w stronę schodów?
2: Nie, no muszą być schody, tak jak powiedziałem. No. Dobry musical to muszą być schody.
0: Bo pod schodami donikąd swoją jamę ma smok.
1: Może być.
0: I on tam wędruje, bo chce dojść na Manhattan?
2: Donikąd chce dojść.
0: Donikąd tak, ale cel Manhattan. Ale właśnie idzie sobie w stronę, no ruszył na piechotkę, rozumiem, pod tej dominanty.
1: Tak, bo jest piątek.
0: Bo jest piątek, rozkopana Spikszowa, rozumiem. Korki, okej. Okay. No i dobra, dochodzi tam w ten rejon schodów i...
2: No właśnie, Karolina, i?
0: No i co, smok jest głodny.
1: I anioł.
0: A tu się napatoczył hobbit.
1: Najpierw anioł, musi być aniołek.
0: No to nie. Akcja się rozgrywa, że właśnie smok jest głodny, chce zjeść hobbita i wtedy się pojawia anioł, który ratuje.
1: Ale najpierw musi się pojawić aniołek i tego aniołka nasz smok nie posłucha.
2: Ale po co on ma zjadać hobbita, jak mogą iść na nocny szlak kulinarny?
0: Ale on jest dopiero we wrześniu, za 3 miesiące. Czy pod koniec sierpnia,
1: zanim my zmontujemy ekipę całą...
0: To trochę będziemy czekać, nie?
1: To akurat będzie wrzesień.
0: Końcówka sierpnia jest w tym roku szlak nasz kulinarny, żebyśmy mogli to nagrać w takich prawdziwych...
1: No to dobrze, no to zorganizujemy ekipę.
2: No, szlak kulinarny jest początek września, kiedy kończy się cały Dobry Wieczór Gorzów.
1: Też bo mi się tak wydawało.
2: Kończy.
0: A nie 30 sierpień, 31?
2: No to... Sprawdzimy to.
0: Koniec wakacji, chłopcy. Uwierzcie mi. Panowie, przepraszam.
1: No właśnie. Rzeczywiście, 31 sierpnia.
0: Ma się tą pamięć.
1: Ostatni weekend wakacji.
0: Ale był przesunięty, to chyba ci przyznam, bo było, że tam początek września, chyba 6 czy któryś, a później przesunęli.
1: Tak.
0: Czyli byśmy musieli wtedy kręcić właśnie w tym rejonie weekendu, tak? Żeby właśnie było naturalna scenografia, tyle tych otwartych, fajnych lokali.
1: Dobrze się składa, bo jeszcze pół Gorzowa będzie na wakacjach, to możemy wykorzystać to, że będzie troszeczkę luzu w naszym mieście i postawimy te kamery.
0: Już jeszcze. Ludzie zjadą, już wiesz, dzieciaki do szkół, to już ten weekend sierpniowy będzie już, myślę, właśnie dobrze, żeby było więcej ludzi.
2: Tak, bo potrzebujemy statystów, żeby było tak międzynarodowo, tak? Połowę trzeba będzie przebrać za orków. A zresztą coś się zrobi.
1: No dobra, mniejszości narodowe musimy jakoś tutaj ująć jeszcze gdzieś.
0: No to myślę, że spokojnie.
1: Mniejszości rasowe, no to już z natury rzeczy, tak?
0: Mamy przedstawicieli Azji w Gorzowie, bo pracują. Myślę, że spokojnie na Facebooku rzuci się ogłoszenie i się zgłoszą. Naprawdę. No myślę, że nie będzie problemu.
2: Mieszkańcy Dolinek, mieszkańcy Manhattanu, Wieprzyc. O ludziach z Zawarcia to już nie wspomnę.
1: Tak, no to dobra. To
0: wschodnia, zachodnia granica.
1: O to się nie martwmy. Czy idziemy dalej z naszą fabułą?
2: No to oczywiście.
0: No jak, no musimy. Nawet. Trzeba ograć wszystko, jak to ma być.
1: Okej, okay, czyli spod schodów donikąd na Manhattan idziemy jak?
0: No ale poczekajcie, anioł... Ale słuchajcie, bo... Okej, okay, no i co? Ten anioł się pojawił, nie pojawił, posłuchał go, nie posłuchał?
1: Za pierwszym razem się objawił i smok nie posłuchał.
0: Ale w razie czego nie posłuchał, że co, czego nie
1: posłuchał? Żeby nie zjadać hobbita.
0: Okej. Okay. I co, zjadł hobita? Koniec?
1: I dopiero i już mamy narastanie, tak?
0: Napięcie.
1: Chór śpiewa. Smyczki, po prostu te włosie z tych smyczków leci, bo jest już tak forte fortissimo właściwie.
2: No, tu wchodzi pierwszy przebój.
1: Tak.
2: Cały świat będzie nucił tą piosenkę.
0: Świetnie.
1: I wtedy...
2: The Dragon's Song.
0: O, świetnie, Seba.
1: I wtedy anioł wstępuje na gorzów po raz wtóry.
0: Dobra,
1: mówi do tego smoka. Smoku,
0: zastanów się.
1: Ty się zastanów.
2: Zjedz gruchę.
1: Bo historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. O, i to jest nawiązanie do polskiej.
0: Nie, na wierzbie.
1: Nie.
2: Jak, przecież gruszka jest podstawą nocnego szlaku kulinarnego.
0: No ale gruszki na wierzbie i na talerzach, no Seba, no to tak trzeba połączyć wszystko, nie?
2: A, że tak metaforycznie.
0: No, tak, tak.
1: Płytysko. I wierzba.
0: No trzeba troszeczkę.
1: I wierzba może być płacząca, tak jak w Harrym Potterze.
0: Mam pomysł, Seba. Przepraszam, muszę to powiedzieć, bo żeby mi nie uciekło.
1: Mów.
0: Ja myślę, że żeby to było takie, wiecie, magiczne fantazy, magical, że on musi tej swojej hobbitance przynieść złotą gruszkę. I musimy ją odnaleźć gdzieś właśnie na szlaku.
2: Z wierzby.
0: Nie mówmy gdzie, bo gdzieś ją tam ukryjemy, ale wiecie, nie?
1: Albo bursztyn w kształcie gruszki.
0: Nie, złotą gruszkę. Bursztynową gruszkę?
1: Mhm. No. Gdzieś tutaj przy warcie może.
2: Wypłukana,
1: tak. Ja to widzę.
0: No możemy pomyśleć.
2: Złoto też można z warty wypłukać, złotą gruszkę.
0: Ale myślę, że można by było jakby w tej konwencji. Jak myślicie?
1: Dobra, bierzemy
2: może
1: gruchę.
2: Może być. A jeżeli
0: I ona jest zaczarowana, żeby jeszcze nie było. I musimy tam na końcu później, jak już będzie ten finał naszego musicalu, właśnie, że ta gruszka, no, czary-mary zadziała,
1: no
0: nie?
1: No właśnie, ale kto ma ją odczarować, tę gruszkę?
0: No to dobrniemy do końca. Na razie jesteśmy, tylko mi tak wpadło.
2: Karolina już wie, tylko wiesz, trzyma na to napięciu. Ale ja chciałbym jeszcze wykorzystać ten element wierzby płaczącej i w muzykę pleść Chopina.
0: O!
2: Bo wiecie, no nie? Wierzba płacząca, Chopin.
0: Tak.
2: To jakby jedno.
1: To samo rozumie się samo przez siebie.
2: No. Tylko w takiej wersji house, no nie?
0: Troszeczkę byśmy tak. Dokładnie. Trzeba aranżację nową zrobić, odpowiednią do filmu. Świetnie. Ja uważam, że bardzo dobrze.
1: No ale...
0: Dobry kierunek.
1: Wersja house i jeszcze musimy hip-hop gdzieś tam zmieścić, bo w Gorzowie mocno się ta muzyka trzyma. Gdzieś jeszcze hip-hopowców musimy.
0: Ja no to może, że gdzieś paru. Po drodze możemy gdzieś jakiś hip-hopowców zgarnąć. Znaczy hobbit gdzieś spotka po drodze takich, wiecie...
2: No na kaczej... Nie, Kozaczej Górce.
1: Mhm, tak.
2: Tam może być na przykład takie ten centrum elfów hip-hopowców. Elfów hip-hopowców.
0: O, no...
1: Znakomicie.
0: Świetnie.
1: To teraz jeszcze musimy wpleść w naszą opowieść graficiarzy. Bo to też się łączy, prawda?
2: No tak.
1: Jako, może graficiarze wystąpią jako tancerze po prostu.
0: Nie, ja myślę, że graficiarze by byli przydatni do tego właśnie, bo mamy gruszkę, która jest magiczna, no i musi być zaklęcie, więc oni wypiszą, wysmarują sprayem to zaklęcie gdzieś na ścianie.
1: Rewelacyjne.
0: I się odczyta i wtedy ta gruszka się... Jakieś tam oczywiście efekty specjalne.
1: I żeby dodać może troszeczkę takiej duchowości, to ten napis będzie ukryty gdzieś na... gdzieś w katedrze. Gdzieś, gdzie jeszcze remont się nie skończył. Gdzieś, gdzie nie ma dostępu tak na pierwszy rzut oka.
2: Czyli na wieży katedralnej.
1: Może być, na wieży.
0: Tylko,
1: albo pod kopułą.
0: Tylko teraz tak, do katedry by trzeba było się już tu przemieścić.
1: No, tak. No ale mamy po drodze Biały Kościółek, Czerwony Kościółek.
0: Biały Kościółek, tak. Biały Kościółek ma swoją historię. Myślę, że też by można było go wykorzystać. Zawsze mówimy o katedrze. Oczywiście tu katedra, wiadomo, ma swoje ogólnie dużą znaczenie i wartość, ale właśnie Biały Kościółek też ma swoje tam zakamarki i różne fajne miejsca. Można by było właśnie wykorzystać.
1: Można by, a nawet trzeba by było. No dobra, idziemy spod tych schodów donikąd, tak? I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Czy idziemy przez Biały Kościółek tam pod górkę, czy idziemy najpierw do Czerwonego Kościółka i na Rondzie Santockim zawracamy w kierunku Manhattanu?
0: Nie, tu mi się wydaje, że bliżej. Biały Kościółek do góry. Mamy za chwilę bunkry. Kolejne park.
2: A tam
0: tak?
2: W bunkrach może coś siedzieć. Jakiś troll albo coś takiego.
0: O, tak jest.
2: Poborca podatkowy.
0: Jakiś pająk, pajęczek jakiś, o, bo pająk zawsze tak musi
1: no tak,
0: taką
1: no
0: grozę.
1: No to mówimy z Urzędu Skarbowego, tak?
0: A no może być.
1: No to pasuje.
0: Że będzie chciał co? Za tą, za gruszkę kasę?
2: No oczywiście, no.
0: Darowizna?
1: Zwrot nieopłaconego podatku za 2017.
2: Jest podatek od wzbogacenia się.
0: Tak
2: no,
0: jest.
2: Taka gruszka złota, no to waży pewnie trochę.
0: Ma
2: kosztuje
0: wartość.
2: Też nieźle. W złoto dobrze inwestować, szczególnie w takich trudnych czasach, bo z walutami to wiadomo, one mogą stracić, ale złoto to jest dobra
1: złoto
2: rzecz.
1: Złoto to jest złoto.
2: Tak, dokładnie.
0: Czyli zostajemy przy złocie, bo to najcenniejszy kruszec. A co dalej?
1: No dalej to musimy ustalić jakiś punkt docelowy, tak mi się wydaje. Wyznaczyć trasę bohaterów drugoplanowych. No i fabuła przyjdzie sama, tak mi się wydaje.
2: No tak, no chyba ten cel to jest Manhattan, tak?
0: Tak jest, właśnie miałam powiedzieć.
1: Ale Manhattan rozległy jest. Nawet bardzo. Musimy znaleźć jeden jakiś taki docelowy punkt, gdzie ta hobbitanka miałaby czekać na naszego głównego bohatera. Czyli to nie może być zbyt zaludnione miejsce. To musi być gdzieś moim zdaniem na uboczu.
0: Aha, bo chciałam zaproponować przy fontannie, ale to takie centralne miejsce, więc... Czyli bardziej musi być skryte.
2: No ja myślałam raczej, że będzie na jakimś shoppingu, no jak każda kobieta.
0: No tam mamy galerię handlową.
1: Kupiec, tak myślisz, że to jest dobre?
2: No tak, to tak, bo najbardziej gorzowski jest kupiec.
1: Mhm.
2: Tak.
1: No to tam rzeczywiście. Tam możemy przedzwonić tylko tam do odpowiednich osób, czy możemy użyczyć troszeczkę miejsca tam u nich, nazwę i to jest do zrobienia.
2: Tak, no to trzeba będzie wyburzyć połowę hali, no bo tam będzie główna bitwa potem jeszcze.
0: Mhm. No to nie wiem, czy na to się zgodzą, żeby tak wyburzyć, ale możemy spróbować.
2: Mamy budżet, żeby odbudować.
0: A,
2: będą no
1: zbudujemy dwa razy.
2: Będą
1: więcej.
2: Zadowoleni.
0: Oby, aż mi herbata wylała się z wrażenia.
1: A to tak? To dlatego tak zapachniało.
0: Okay. No, malinkami, nie?
1: No, ale malinka jest, o, rzeczywiście Karolina jakiś
2: cud takie... miód malina.
0: Tak.
1: Dostałaś...
0: Ja nie wiem, jakie wy macie, że tak powiem, receptory w węchu, czy jak to się tam mówi, że nie czujecie malinki, no.
1: To znaczy... No,
0: owocu.
1: Oczywiście, że no. Owocu.
2: No z owocu się robi.
1: Ja chciałem tylko zauważyć, że Karolina rzeczywiście dostała takiej cery rumianej bardzo.
0: Bo tu jest ciepło w studio, Harrison. Tu zawsze tak nagrzewasz, bo zmaś ruch jesteś i tu jest gorąco.
1: Daj tam gorąco.
2: Dorzuć do kominka jeszcze tam.
0: No. Dawaj do pieca.
1: Wystarczy, że Karolina dorzuca do pieca, my jakoś sobie poradzimy chyba.
0: Co?
1: No dobrze, zatem mamy kupiec gorzowski i tam hobbitanka nasza czeka na głównego bohatera. No i teraz pytanie, którymi ścieżkami wiedzie fabuła?
2: No to musi być taka trochę kręta, tak? Bo tak nie może tak...
0: W prostej linii nie.
2: Byłoby słabe. No, co najmniej jeszcze trzy przeboje muszą pójść w trakcie tej drogi.
1: Tak? Na pewno dobrym pomysłem jest zahaczenie o fontannę. To tam jest... To się samo nakręci.
0: Ale to już jakby bliżej celu. Natomiast wcześniej mamy Park Kopernika. Sobie pomyślałam, że tam właśnie może tam jednak tych naszych elfów graficiarzy w tym parku, bo tam jest i skatepark. I właśnie gdzieś tam jest wtedy ten, tak, ukryty napis zaklęcie.
1: Okay.
0: Gdzieś w rejonie, właśnie w parku też, żeby to nie było na widoku.
1: Ja się upieram, że to zaklęcie musi być magiczne i uduchowione.
0: No tak, to nie ulega wątpliwości. Tylko jakby mówię o miejscu jakby samym.
2: No dobrze, dobrze.
1: Możemy się na to zgodzić. Ja proponuję, jako że mamy trzy hity jeszcze, tak, do wylansowania.
2: No myślę, że co najmniej.
1: Więc proponuję Park Kopernika rzeczywiście.
0: Tak, i tu
1: parku.
0: Będzie też właśnie
1: to jest raz.
0: Hicior.
1: Dwa
0: i proponuję. I tu właśnie ten taki hip-hopowo, takie w takich rytmach.
1: Tak. Proponuję budynek Watrala, a właściwie można nakręcić scenę na dachu Watrala, żeby to pięknie złapać panoramę całego Gorzowa, to raz. I tutaj już chóry anielskie muszą być.
0: Okej, ale to też bliżej celu. A mamy jeszcze przecież po drodze, tak? Inne miejsca. Bo już mamy dwa miejsca, a teraz wymieniłeś Fontanna i Dach na samym Manhattanie, tak? Blisko celu, że tak się wyrażę.
1: No to, ale możemy obejść jakby od tyłu, tak? Do tego kupca gorzowskiego. Możemy najpierw Park Kopernika.
0: Ale jeszcze coś po drodze musi być.
1: No to...
0: Jeszcze coś musi być, tak sobie
1: Watral.
0: Myślę.
1: Później możemy iść na pętlę tramwajową.
0: Szpital psychiatryczny na Walczaka.
1: Uruchomić tramwaje. Szpital psychiatryczny.
0: I tam się pojawią...
1: Kto?
0: Odmienni magicy.
1: Miało nie być o służbach mundurowych.
0: No broń Boże, no nie no, pacjenci oddziału, no halo.
1: Dlaczego się śmiejesz?
0: Ja się uśmiecham, bo jak się mówi właśnie, jest takie jakby drugie dno, że nie chodzi, że ktoś zwariował, tak? Ale takie osoby mają tak kontakt z innymi światami. Tak?
1: Wymiarami.
0: Linearnymi.
2: Tak. Czyli szpital psychiatryczny będzie takim portalem do innego wymiaru.
0: Tak, i tam właśnie będą też pacjenci, postacie, takie też nie, że ludzie, tylko właśnie jakieś musimy inne
1: i
0: też
1: tamtędy
0: wymyślać.
1: W ostatnim akcie.
0: Tam będzie portal, tak, to będzie portal dla tych Strażników Galaktyki albo dla jakichś tam Avengersów. O nie, tam Ironmana przytrzymują. O, złapali go i tam
1: tak?
0: go trzymają.
1: Thanos trzyma kamienie nieskończoności, żeby Iron Man nie przebił się do naszego wymiaru i żeby nie pomógł Hobbitowi. Widzę to, to ma sens.
0: No,
1: to ma ręce
0: nie? No, ciekawie.
1: To ma ręce.
2: Idealnie się splata.
0: Tak, a tam taka tajemniczość, drzewka, te budynki takie nadadzą trochę takiego, nie? Przeraźliwego.
2: I ta nowy data center, tak? Czyli tam jakaś sztuczna inteligencja.
0: O, właśnie, tam się tworzy. Dokładnie. No, bardzo dobrze. Zapomniałam
1: wszystko
0: o tym, że tam się...
1: Świetne. Składa.
2: Ja też elegancko. Liczę cały czas koszty i cały czas... I nic
0: Mamy
2: nie trzeba
0: dużo?
2: Budować właściwie. Nic nie trzeba budować, bo wszystko jest.
1: Tak. Czyli
0: naturalna scenografia.
1: Budżet się zepnie.
0: Świetnie.
1: A resztę się doda komputerowo.
0: I tu też będzie kolejny przebój, hicior, tutaj w szpitalu psychiatrycznym. Właśnie będzie kolejny.
2: Tak,
0: i to
2: stylu Kraftwerka.
0: A nie taki
2: Das Robot.
0: A nie trochę Seba, a może bardziej taka psychodela, co? Ja bym to bardziej widziała. Takie, wiecie, psychodeliczne.
2: Czyli thriller Michaela Jacksona.
0: No,
2: coś
0: no nie popowe takie, bardziej psychodela.
1: Rzeczywiście,
0: taka.
1: Cmentarz jest niedaleko i to
0: tak,
1: niemiecki.
0: Tak. No też żołnierski po drodze i tak dalej. Ale nie, ale myślę, że tu by taka psychodela się przydała, taka właśnie pojechana.
1: Połączymy to.
2: Połączymy.
0: No, świetne, nie? Pomysły mamy, no.
1: No to co?
0: To już mamy tak.
1: Do realizacji.
0: Trzy, czyli nie, no dwie piosenki na Manhattanie i tu mamy dwie po drodze.
2: Tak.
0: No i na samą kulminację jeszcze taka.
2: No, to tam to będzie przebój przeboju.
0: No właśnie.
2: Tam będzie taki the best of. Na każdej płycie będzie ta piosenka potem. W całym świecie. Jaki artysta nie będzie czegoś tam tworzył, Rihanna czy jakaś inna, Taylor Swift, to będzie miała swoją wersję tej piosenki.
1: Byle w rytmie disco.
2: Tak. No i oczywiście Maestro Zenon też będzie miał swoją
1: wersję. Będzie, ściągniemy.
2: I tam jeszcze chciałem jeszcze tylko dodać, że jak jest ta scena przy fontannie na Górczynie, że tam musi być chór Rusałek.
0: Mhm. Chór Rusałek, a z kolei na dachu anielic, albo aniołów.
1: Aniołów, zastępy aniołów.
2: Tak.
0: No świetnie.
1: No to mamy to chyba.
2: Myślę, że tak.
1: Znakomicie.
2: Karolina, napisz teksty piosenek, my napiszemy muzykę.
0: Dobrze.
1: I
0: to co, już się zabieram, idę tworzyć, tak?
1: Tak. A jesteś
0: Dobrze,
1: w stanie?
0: zabieram moją...
1: herbatce?
0: A oczywiście. Herbatka dodaje energii.
2: Ale wracasz tramwajem do domu?
0: Autem.
2: Karolina.
0: Pojazd zmechanizowany.
1: No to uważaj, bo już...
0: No, ale nie mam na
1: czekają.
0: Co. Znaczy, kto czeka? Hobbici? Dziś po drodze?
1: Źli ludzie.
2: Orkowie.
0: O ja. Dobrze, będę miała oczy i uszy szeroko otwarte.
1: Nie ma problemu. Mamy to?
2: Myślę, że mamy. Na dzisiaj możemy zakończyć. Znowu się napracowaliśmy.
1: Jak zwykle my, a Karolina tylko potwierdzała, czy coś jest okej, czy nie okej.
0: Słuchacze to ocenią.
2: Karolina, mam do ciebie jeszcze małą prośbę. Jak już będziesz to libretto pisała, to pomyśl też o tym, żeby wystawić to na scenie Dobry Wieczór Gorzów. po tym, jak już to wszystko się przewali przez cały świat w kinach, to byśmy potem zrobili jeszcze taki właśnie wydarzenie. Żeby wszyscy gorzowianie mogli poczuć to.
0: Świetny pomysł, tylko mimo tego, że nowa jest scena na Dobry Wieczór Gorzów, ale nie wiem, czy mimo wszystko nie będzie za mała sewa.
2: To porozmawiamy z dyrektorem o Siru i wtedy kupi większą.
0: Jeszcze większą, super, dobrze.
1: Tak.
0: Świetnie.
1: Wtedy scenę trzeba ustawić gdzieś albo na Błoniach Nadwarciańskich, tak żeby jak najwięcej osób mogło to zobaczyć.
0: No tak, tak, to musi być zdecydowanie więcej miejsca.
1: Chyba, że to jest zbyt mały plac, wtedy proponuję poligonie.
0: No będziemy myśleć,
1: jak już poligonach jest
0: docelowo
1: troszkę więcej miejsca, nie?
2: Dobrze. To cóż, pełni pomysłów zabieram się do pracy.
0: Tak
1: i
0: jest.
1: Biorę ołówek, zeszyt w pięciolinie i lecimy z tym tematem.
2: Tak jest.
0: Tak, ja już też pióro w rękę, długopis, nie, żartuję, będę na laptopie pisać. Bardzo dziękujemy za uwagę. Karolina Łopacińska, Wojciechowska.
1: Mariusz Wasilewski, dziękuję.
2: I Sebastian Górny, także dziękuję.
3: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
4: Dobry wieczór, Vox FM, a to jest kolejny nasz magazyn satyryczny. Ja nazywam się Konrad Baranowski, a moimi, no powiedzmy, że stałymi gośćmi jest Landsberg Familia, ale tym razem z gościem specjalnym. Pierwszym gościem, również specjalnym, jest Marcin Murenia.
5: Cześć. Tak, tutaj stacjonarny gość Marcin Murenia, zweryfikowany nie jakiś AI bot, więc jestem czysty. Mikołaj nie wie, o co chodzi, ale chodzi o to, że my w każdym programie się autoryzujemy, no właśnie, bo tak. Dzisiaj nikt nie wiadomo, kto jest kim.
4: Warto doprecyzować. Mikołaj Churka, gość specjalny dzisiaj z Marcinem.
6: Cześć. Jasne, cześć. Tak to ja.
4: No zaczynajcie. Co tam przynosicie dzisiaj?
5: No kurczę, tutaj w ogóle fajna akcja wyszła, bo gdzieś tak z Mikołajem po latach bycia razem w szkole złapaliśmy się. Gdzieś tam połączył nas sport, połączyła nas ukochana Słowianka. Z tego miejsca też pozdrawiam wszystkie osoby, które budują tą zasną miejscówkę. Dajecie ludziom płuco, dajecie ludziom serce do tego, żeby dbali o to, co jest najcenniejsze w życiu, czyli o zdrowie. No i co, tak byliśmy ostatnio na basenie, spotkałem, bo na basenie o różnych ciekawych porach można spotkać wiele ciekawych osób.
4: Ciekawych ludzi.
5: I spotkałem tutaj naszego lokalnego, prywatnego, publicznego DJ-a Numbera, którego też pozdrawiam. I taka śmieszna sytuacja wystąpiła, ponieważ no tak spotkaliśmy się na saunie. Ja tam miałem okularki do pływania ze sobą, no i on tak patrzę na niego, tak witam go, nie, on taki zdziwiony, tak patrzy na mnie i mówi, o, to ty Murenia, sorry, nie poznałem bez okularów, nie? Ja tak patrzę na te okularki, tak sobie przykładam do oczu. A teraz? On mówi, no o moich okularów. Sucharometr walną. No, ale generalnie co?
4: Ja wychodzę ze studia.
5: No i tak, więc generalnie teraz ostro patrzę na rzeczywistość i w tej rzeczywistości jesteśmy tutaj razem właśnie z Mikiem, z którym razem chodziliśmy do podstawówki, później do liceum. No i w związku z tym możemy trochę wspominać barwne czasy uczenia się w naszym zacnym Gorzowie.
6: Tak, ty w ogóle sobie chodzisz po saunach, a ja próbuję nie utonąć na sportowym, widzę.
5: No tak, tak, tak. Generalnie nasze tutaj wspólne boje basenowe zaczęły się już w podstawówce, już tam wtedy sobie chodziliśmy, jeździliśmy autokarem, to nie, że tak jak uczniowie z szesnastki, że musieli z buta tam iść przez las, tylko my.
4: No tak, mieliśmy się maczetami, wiadomo. Nie?
5: Mercedes za ponad 200 tysięcy kierowca i jedziemy tam.
4: Tak, jazda, do tej pory takimi jeżdżą.
5: No i co prawda wtedy tak jak wchodziłem do basenu, to podobnie jak teraz, nie, no to poziom wody troszeczkę się podnosił. Teraz się podnosi troszeczkę więcej, ale to były bardzo fajne czasy, bo tak z perspektywy czasu oceniam basen super sport, naprawdę uważam, że to co zasiali już wtedy, to do dzisiaj zostało, nie?
4: Ale a propos tego, tylko dopowiem, a propos tego co mówiłeś o tym, że to daje taki oddech, to jednak na tym basenie wodą bym nie oddychał za często, bo jeżeli wodę dasz płuca, to
6: mogę potwierdzić, no.
4: Tak, no właśnie, mamy potwierdzenie nawet, że, tak, że woda...
5: Mam autoryzację.
4: Jest na zielono.
5: Więc inaczej, w tamtych czasach chlor rozumiałem zupełnie inaczej niż teraz.
4: A teraz jak rozumiesz?
5: No teraz rozumiem jako zapach dobrej energii, zapach kraula, zapach spiętych pleców, a potem zapach olejków eterycznych w saunie, później...
4: Kwasów.
5: Tak. Później, bo jest taki rytuał, który ja gdzieś tam rozpowszechniam, on przychodzi w mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie, że jest basen sportowy, później mamy basen, przepraszam, po basenie sportowym żadnych basenów już, idziemy do sauny, grzejemy się, wypacamy te ostatnie poty, no i później ta zimna bala i jakby tutaj ciało się hartuje, ta pierś rośnie i nerwy się koją. I to polecam generalnie wszystkim słuchaczom, jeśli gdzieś tam mają na względzie swoje zdrowie, to żeby tak czasem skorzystać z takiego.
7: Ja słyszałem o takiej technice Murani, to jest popularne zjawisko w Gorzowie faktycznie.
5: Tak, ale Mikołaj jest tutaj totalnie nieprzypadkowo, ponieważ generalnie my w czasach szkolnych byliśmy gdzieś tam w topce tych klasowych jajcarzy. Byliśmy osobami, które no niestety czasem potrafiły rozwalić lekcje. Tutaj przepraszamy nasze były nauczycielki, naszych byłych nauczycieli, tak, to jest strasznie głupio, jesteśmy głuptasami. Natomiast jakby to ująć, no kiedy wpuszcza się małpy po prostu naładowane hormonami, testosteronem, które jakby nie potrafią mu trzymać w ryzach tej energii, no to no, to jest taka mieszanka wybuchowa, no bo słuchajcie, taki dynamiczny facet, nie? On zaczyna mu ten gdzieś tam bicek puchnąć, nie? Ta klatka piersiowa zaczyna porastać jakimiś losowymi włosami w losowych miejscach. I on ma się skonfrontować po prostu z tą klasą, po prostu. Z
7: siedzeniem w klatce ciasnej, tak? I cicho? Na łuku, no tak. Jasne.
6: No. Słuchają 45 minut o jakichś mitochondriach, tak?
5: No, dokładnie, no, słuchają o jakichś mitochondriach.
7: I hemoglobinie.
5: I to tak człowiek, no sorry, nie? Ale idealistycznie oczywiście możemy założyć, no tak, wystarczy po prostu, nie wiem, wziąć 3 głębokie wdechy i po prostu być cicho, nie? Ale no, energia buzuje, nie?
6: Buzuje, no.
5: No, więc to były naprawdę fajne czasy pod tym względem. Natomiast w szkole, nie wiem jak ty, Miki, pamiętasz, ważnym elementem były przerwy.
6: No, oczywiście.
5: I na przerwach...
6: Najlepsza była ta najdłuższa, nie?
5: Tak. Ta 15-minutówka, nie? Czy tam 20?
6: Chyba na 20, no.
5: To była 10.30.
7: W 20 to również były najciekawsze na pewno przerwy.
5: Tak, 10.30, 10.50, tak, dokładnie. I to była przerwa, kiedy no część jakby szkoły szła gdzieś tam za szkołę, sobie tam... Popuścić z dymem parę tematów, nie? Ale też był sklepik szkolny. Sklepik szkolny to była... Bo to był taki był w ogóle jarmark, nie?
7: A co tam mieli się spod lady, no przyznaj się.
5: No, powiem tak, nie wiem, pamiętasz, Miki, była taka bułka z kotletem radioaktywnym. Ona tam chyba kosztowała na tamte 3,40. Ona
7: nazywała się bułka Fallout?
5: Tak, z produktem ketchupopodobnym. Nie, marki, którą większość kojarzy, ale nie będę im robił reklamy. Za 3,40 można było dostarczyć swojemu organizmowi niezbędnego uranu, który na pewno potęgował te nastroje później w klasie.
7: Dementując plotki. O, no to teraz pewnie z tych 15, no albo 15 nawet. Chociaż dementujemy, to nie jest uran dla Jurka Wsiaka.
5: Ale oprócz tych bułek, to były na przykład takie gumy Center Shocki. To były tak zwane ryjowykręcacze, nie? Bo generalnie zjedzenie Center Shocka, który kosztował wtedy 30 groszy. Tak wspominam te ceny, bo z takim sentymentem wspominam, jak kiedyś po prostu to wszystko się mieściło w budżecie. No to ta guma po prostu miała taki w środku sok i była strasznie kwaśna. Była taka... No, jak impreza Wujka Romka, nie?
7: Ostro.
5: Ale ten oddech był ciężki, Konrad, tak powiem ci.
7: Traumatyczne przeżycie.
5: Doszło do mnie dopiero, nie?
7: Dobrze, tylko to. No.
5: Ale co ty na przykład jeszcze, Miki, wspominasz z naszego szkolnego sklepiku, tak szczególnie?
6: Wiesz co, w ogóle tych sklepików było kilka, nie wiem, czy kojarzysz, szczególnie w dużej 13. Jeden był w środku i dwa, tak, albo trzy nawet były na zewnątrz.
5: To były blaszaki, tak.
6: W ogóle różne światy tych sklepików były, każdy miał inny klimat trochę.
7: Jeden kiosk chyba do tej pory tam w ogóle funkcjonuje. Tak. Nie wiem, czy o tym też mówicie przy 13. Taki jeden z najbardziej kultowych.
6: Chyba się przejdę coś zamówić z ciekawości, bo
5: no
6: tak nostalgicznie. Ale to mi na przykład na myśl też przychodzi mocno ten, się mówiło, że idziemy do Zenka, nie wiem, czy kojarzysz.
5: O Jezu, pan Zenek, Jezu, pan Zenek, panie no. Zenku, jak my pana pozdrawiamy, nie? Pan Zenek, no niestety miał bardzo duże serce, ale nie miał ręki do biznesu i generalnie, no w momencie, kiedy biznes powinien prężnie działać, no to wtedy pan Zenek leżał w samochodzie i spał, nie? I to nie była sporadyczna sytuacja.
6: To był taki trochę sklepik, trochę też przedstawienia performance.
5: Tak.
7: Rzeczy się można
6: tak teraz się mówi.
5: Tak. To był też taki czasem dom Alberta, no bo czasem tam, nie ukrywam, ludzie korzystali z tego, że pan Zenek z matematyki raczej nie miał piątki ani czwórki. Ale pana Zenka pozdrawiamy, bo był bardzo ważną postacią w naszym życiu. To u niego w blaszaku można było spróbować po raz pierwszy nowych smaków Cheetosów, czy...
6: Kurde, aż mi się przypomniało, sorki, że tak trochę się ten, ale aż jak to powiedziałeś, to przypomniało mi się jedzenie, o którym w ogóle nie pamiętałem przez 20 lat, a mianowicie bułka z czekoladą. To w ogóle... To był taki bestseller chyba, nie?
5: Tak, tak. Znaczy, czekolada to jest dużo powiedziane, nie?
7: Ale... czekolada podobna.
5: Tak,
7: co najmniej.
5: Ale właśnie to była magia dzieciństwa, że wtedy wszystko smakowało inaczej. No zupełnie wszystko,
7: prawda,
5: nie?
7: Prawda, no. Powiem, że do mojej babci potrafiłem chodzić przez ulicę, bo na tym właśnie samym osiedlu mieszkaliśmy. Dosłownie, oczywiście rodzice na to patrzyli, delikatnie mówiąc, krzywo. Natomiast dosłownie pozwalała mi jeść taki kawałek chleba, czy tam bułki, posmarowany margaryną, czy masłem i posypany cukrem. I to był po prostu cała kanapka, nie? Specjał, specjał.
5: No to jest, tak, jest taka drożdżówka po prostu domowej roboty, no tak. Jeśli coś działa, no to
7: zęby
5: prostu...
7: się kruszyły jak kopie. No.
5: I tak o, no ja wtedy to były też takie czasy, że brało się oranżatki, niektórzy bez rozcieńczania wodą.
7: Przysmak.
5: Tak,
7: przysmak.
5: Tak, tak.
7: Było.
5: Były.
7: Niektórzy wciągali w bardziej niekonwencjonalny sposób te przysmaki, a czy to już było ryzykowne dla śluzówki.
5: Znaczy mi się podoba cykl życia tych produktów, bo one kiedyś były właśnie w sklepikach szkolnych, a dzisiaj na przykład producenci środków czyszczących chwalą się, że to jest ich aktywny składnik produktu, nie? Więc to jest wow, nie? Że jak ludzkość poszła do przodu, nie? Natomiast no co, no oprócz sklepików szkolnych i jakby tego wrzasku tych ludzi po prostu niewyżytych, tego rzucania plecakami, tego nagrywania filmików telefonami. Ja teraz powiem coś, co niektórym naszym słuchaczom może się wydać absurdalne, ale wyobraźcie sobie, że kiedyś telefony, jak miały 20 megabajtów pamięci, to tam można było upchać nawet czasem 15 utworów, nie?
7: A przez Bluetootha przesyłane. To
6: jest, ogólnie, nie,
7: bo
6: nie.
7: Bo to jeszcze nie przyszedł.
6: Trzeba było blisko siebie, żeby tak, nie zerwać połączenia.
5: Tak,
6: nie?
5: Tak, Bluetooth tak. To taki był cyberpunk. Nie? W sensie, jak ktoś miał Bluetooth, to tak...
7: Ja miałem już taki telefon na etapie podstawówki. Pamiętam, że to była po prostu...
6: Że Bluetooth, tak?
7: Urwanie głowy.
6: No to luksus już był.
5: No, tak.
7: Się gra, się ma.
5: Znaczy, jak było w ogóle ktokolwiek jeszcze inny w szkole, to miał taki telefon, to spoko, nie? Bo tak,
7: no
5: wiesz,
7: tak, bo inaczej sobie tak, nie poprzesyłałem.
5: Tak,
7: nie?
5: Tak.
7: W zasadzie miałem jednego znajomego poza szkołą. Nie mogłem to robić.
6: To chyba nie łapało już, no.
5: I tu się mogę przyznać, że w tamtych czasach byłem dealerem.
7: A
5: to jest takie zwierzenie Mureni, tak, byłem w tamtych czasach dealerów. Otóż, proszę państwa, ja wykryłem w Siemensie C65 taką możliwość, że jak się fajnie pogrzebało w plikach, to można było sobie wysyłać gry, które kupiło się w gazetkach pod czerwienią. Więc ludzie generalnie do mnie tak podchodzili trochę jak persona grata, nie? Jakbym trochę był takim, wiesz, może nie prezydentem, ale takim konsulem, nie? Gdzieś tam.
7: To Don Mureniu.
5: Tak. Ja miałem jakieś tam igotika w Javie, jakieś tam, no generalnie gry, które wtedy kosztowały 10 zł i one były z tyłu gazety.
7: No to fortuna.
6: To tak, było dużo, no.
5: Tak, więc jak ja miałem taki gier na przykład 15, no to... Normalnie po prostu to były dla moje ten aktywa, nie?
6: No, taki czarny rynek gier, nie?
5: Tak.
6: To brzmi teraz absurdalnie w sumie, nie?
5: Tak.
7: Panie prokuratorze, proszę teraz trochę wyciszyć, wyregulować odbiór.
5: Tak.
7: To już się przedawniło, naprawdę.
5: Proszę o łaskawy wymiar kary. No, ale to też były czasy, że no... Ludzie na przykład jak ustawiali sobie dzwonek w telefonie, to... Czasem on nie do końca był dzwonkiem, na przykład było halo, to ja, twój telefon.
6: To prawda, no. Aż to pamiętam, no.
7: No. Mam nadzieję, że te czasy nie wrócą.
5: Były też...
7: Akurat te konkretnie.
5: Były też przyśpiewki po niemiecku, ale tutaj myślę, że zdjęliby nas, jakbym je tutaj pocytował, nie?
7: Takie, zanim byś zaczął, to Rada by już do mnie dzwonił, a zresztą czekaj, co ty za nie znam.
5: Coś się razi prądem, Konrad.
7: Coś
5: pika, trzeba pikać.
7: Coś się zepsuło i nie było mnie słychać, więc zaczniemy jeszcze raz.
5: Więc pod tym względem to były też ciekawe czasy, no bo teraz trochę ludzie nie mają szacunku, no bo co, mają YouTube, nie? No to po prostu mogą włączyć nie że jakiś tam utwór, nie? Tylko mogą sobie włączyć z teledyskiem, całą sekcją komentarzy, z tym całym hejtem i z całym uwielbieniem do artysty, nie? Że...
7: Tak. Albo z wyłączonymi komentarzami.
5: Tak. To też były czasy, gdzie SMS-y kosztowały, że słuchajcie państwo, jakby chcieliście wysłać do kogoś SMS-a w tym kraju, na przykład, nie daj Bóg do innej sieci.
6: O kurde.
5: O!
7: Grubo. Pamiętam mój pierwszy kontakt z telefonem rodzice dali mi do ręki, po prostu to był fantastyczny manewr z ich strony. Do tej pory pamiętam mój powrót do domu i niezbyt zadowolonego ojca, ponieważ dali mi pierwszy raz telefon, gdzie tam za SMS-a chyba było 70 groszy. Wysłali mnie po jakąś pierdołę do kiosku. Wtedy, drogie dzieci, jeszcze wtedy istniało coś takiego jak kioski nawet na osiedlach, nie? No to wysłali mnie do tego kiosku tam przez ulicę. Zdążyłem wysłać chyba z 10 SMS-ów. O coś dopytać. Oczywiście chodziło o to, żeby się pobawić tym telefonem, żeby zobaczyć, jak to jest. No i później przyszedł rachunek, to ojciec to nie był usatysfakcjonowany.
8: Więcej niż zakupy wtedy, nie? Spodziewczo.
7: Nie, no tam zakupy to było za 50 groszy, bo to jakąś pierdołę miałem kupić. Tam bilet MZK, jakieś coś takiego.
5: Czyli jednak chodziło o pół chleba i cztery jajka, a nie cztery chleba i pół jajka.
7: Tak, tak, tak, tak.
5: Rozumiem,
7: tak,
5: rozumiem.
7: Tak. A chyba kupiłem i tak na odwrót, więc jakby... to była wielka inwestycja moich rodziców. Wielka dosłownie na tamte czasy. No. Tam gdzieś 2 godziny pracy w zakładach Stilonu legendarnych, prawda, na tamten czas. No, także no, było niewesoło przez chwilę.
8: Ale faktycznie wtedy się, jak z kimś planowało konwersację przez SMS-y, to podałoby zawsze pytanie, a w jakiej sieci masz telefon? To
5: tak.
8: To było
5: tak.
8: Mega istotne.
7: Teraz to pytanie by było absurdalne. Tak, ktoś by się pofukał.
8: Tak, o co chodzi, nie?
5: Tak, już ludzie się przecież bawili wtedy w Królu Strzelców, no bo wysyłali strzałki, nie?
7: Więc generalnie...

0: FM Gorzów. Do góry nogami. Do góry nogami, czyli gorzewski magazyn satyryczny. Co pani pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
1: Tak, i jak ktoś miał to dobrze opanowane,

0: korzystałeś z tego, nie?
1: Z gadu gadu? Kurczę, nie pamiętam, czy na telefonie.
2: Na stacjonarce, ja tylko na stacjonarce.
0: Bo tak, bo to była w ogóle rewolucja. Miałem wtedy Sony Ericssona K510, co miał zawroty 1,3 megapiksela aparat i właśnie 20 megabajtów. No i właśnie za te 5 zł było 20 mega, na którym można było poszaleć na gadu gadu przez jakieś 2-3 tygodnie pisać, nie?
1: No
0: więc
1: tak.
0: Jakby chodzi o to, że my dzisiaj... To jest takie dla mnie w ogóle, to jest taki fenomen, nie? Że my dzisiaj te usługi mamy po prostu praktycznie za darmo, a komunikować nam jest się coraz trudniej.
1: Coraz mniej umiemy.
3: Przeniosła się ta komunikacja może, nie? Tam bardziej w te sfery cyfrowe, nie? Na pewno w tej mierze.
1: No to na sobotę, czy nie powiedziałbym, że gadu-gadu nie było cyfrowe, nie? Ale mam wrażenie, że ten kontakt w ogóle jakoś zanikł. Ludzie się jakoś boją relacji w ogóle, nie? Podejmować.
0: Dlatego złapmy się za ręce po prostu teraz.
1: Nie, no za daleko, panowie. Kurczę, no chyba, że się przesiądziemy, ale to kabel musisz dalej pociągnąć.
3: Ten kabel się też czuje, jak będę słyszał nic.
1: No, ale...
0: Więc tak, no tak się trochę... Fajnie, że w ogóle się tu możemy spotykać, bo wiecie, za 5 lat, jak będziemy nagrywać audycję, to w ogóle zdalnie, albo wyślemy swoje awatary AI, i one do nas będą mówić.
1: Zobaczymy, czy tak nie będzie. No,
3: masz instrukcję, co chcesz powiedzieć mniej więcej.
0: Tak.
1: No, nie wiem, czy widzieliście kiedyś film Surogaci bodajże z Bruce'em Willisem. Nie wiem, czy taki dokładnie był tytuł, natomiast tam był taki koncept, że ludzie siedzieli w swoich domach, oni mieli takie stacje, z których kierowali swoimi robotami i tylko one wychodziły na dwór. I jak pierwsza osoba faktycznie tam po latach wyszła żywa na dwór, to był szok, nie?
0: No tak,
1: się, trzeba dowiadywać się, jak wyglądają ci ludzie, którzy sterują swoimi perfekcyjnymi, gdzieś tam wybuskanymi robotami. No nie wiem, czy to nie jest taka dosyć prawdopodobna koncepcja przyszłości. Zobaczymy.
0: No właśnie, drodzy studenci, drodzy uczniowie, kiedy wy dzisiaj odrabiacie lekcje i wam ChatGPT mówi, co to jest mitochondrium, albo co tam było z tą bitwą pod Grunwaldem, to my musieliśmy na Google szukać, nie? Jakby tak. Radzić sobie z tym nieporęcznym indeksowaniem i tak dalej.
3: I tych wyników było mniej, nie?
0: Tak, tak. Za komuny teraz, to było lepiej.
1: Teraz 9000 na każde randomowe słowo. No. Takie, kto jeszcze mógł pisać o tym tam AX, nie?
0: Ale powiedzmy. Słuchajcie, ale to jest rewelacyjne. Ja kocham za to nasz ukochany system, bo on jest taki dziurawy po prostu jak dziewczynka na polu minowym, że dzisiejszy system działa w ten sposób, że uczniowie odrabiają prace domowe, wykorzystując sztuczną inteligencję i uwaga, nauczyciele korzystają ze sztucznej inteligencji, sprawdzają te prace domowe i zobaczcie, jak to jest piękne. Jak
1: tak, jedni i drudzy nie mają racji, jak się okazuje, że jest bzdura na bzdurze w ogóle.
0: To jest po prostu genialny system, no w tym momencie po prostu sztuczna inteligencja to jest nasz taki zdalny mózg. To jest takie piękne, rozumiesz? Ty możesz po prostu całe życie dokulać się gdzieś tam do celu, jako po prostu to, jakby nie używając ani jednej komórki mózgowej, bo masz to AI, które ci powie Konradzie, jest czerwone światło, stój. Jest zielone, idź.
1: I takie weryfikacja Green Simona na czerwono, to nie on.
0: Tak.
1: I weryfikacja Mureni, nigdy więcej nie zapraszać.
0: Więc nasz system edukacji jest fajny. Jest motorem innowacji.
1: No to a propos edukacji, no to mam nadzieję, że studenci Wydziału Technicznego IJP nas słuchają jakby w Gorzowie, no bo mają całe pole do popisu, nie? Żeby
0: tak,
1: to rozwijać.
0: Tak,
1: żeby
0: tak.
1: To było jeszcze doskonalsze. Ja wczoraj trochę się przeraziłem. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Oglądałem taki filmik, gdzie facet po prostu był Morganem Freemanem, nie będąc z nim, nie? Idealne dopasowanie twarzy, idealna jakby ta konstrukcja głosu i to było nagranie na żywo, jakby jeden do jednego. I faktycznie, gdyby im puścił tylko ten filmik z góry, który jakby zmontował samym Morganem Freemanem, to nie uwierzyłbym, że to nie jest on.
0: Dlatego my idziemy z duchem.
3: Awatar, tak? W tym kontekście.
0: Tak, że to było jak nagranie jakiegoś losowego gościa, tego był odłożony Morgan Freeman, dlatego my wychodzimy naprzeciw jakby tym niebezpieczeństwu dzisiejszego świata i dlatego my zawsze na początku audycji wszyscy się weryfikujemy.
1: Tak.
3: Ogólnie z takimi sorki awatarami jakby też jest coś takiego, że ciekawe, kiedy może być jakaś pierwsza, większa afera, na przykład, że zostanie wyemitowany ktoś decyzyjny, mówiący coś, co nie jest prawdą i zanim się wszyscy pokapujemy, że to nie jest prawdziwe, to może wywołać jakieś tam panikę, efekty. Nie?
1: No w aktualnym, burzliwym okresie jest to dosyć, tak, to co mówisz jest dosyć niebezpieczne, ale to nie jest tak, że takie skamy się nie pojawiają, no bo już, tak, są jakieś filmiki na Facebooku, można znaleźć i tak dalej, gdzie po prostu przez AI ktoś się potrzeba pod bardzo znaną osobę i nagle ogłasza konkurs, tak, żeby mu przelewać pieniążki, no bo na pewno macie zagwarantowane tam wygraną Lamborghini, powiedzmy.
0: Przecież kurczę,
1: to się dzieje codziennie.
0: Tak.
1: Już.
3: Ale też wyobraźmy sobie, że na przykład ktoś, nie wiem, hakuje fale radiowe, czy tam właśnie transmisję telewizyjną i robi to tak prawie, że live. Nie chcę tutaj sprzedawać patentu nieodpowiednim ludziom, ale...
0: Zostawcie to Maurycie w spokoju.
1: Proszę wyregulować to odbiorniki.
3: Tak, ale no...
0: No generalnie ja myślę, że to za chwilę będzie tak, że to za chwilę wnuczkowie będą musieli się podszywać pod skarbę.

0: farmerów, żeby udowodnić swoim babciom czy dziadkom, że to są oni, nie?
1: Żeby w końcu dostać jego pieniądze, no
0: tak.
1: Żeby ci łatwiej.
2: Bo tych wnuczków tak dużo ostatnio.
0: No, już tych wnuczków to się narobiło jak cholera, nie? To jest ten boom.
1: Babcia zapomniała, ile tych wnuczków miała. No, to jest 10 w tym tygodniu.
0: Babcia miała rozmach, nie? Ale no, czasy są fajne pod tym względem, bo z drugiej strony my na przykład jakbyśmy w liceum gdzieś tam ostatnio, to było raptem...
1: A co wy ostatnio robiliście w liceum?
0: O Jezu, stary. Wszystko.
1: To jest, pytanie, szybko.
2: To jest złe pytanie, bo sobie wtedy uświadomiłem, że to już nie było 5 lat temu, tylko trochę więcej.
0: Znaczy,
2: nie?
0: To jest złe pytanie, ale w dobrą godzinę, nie? Tak. I generalnie chodzi o to, że my wtedy, jak na przykład myśleliśmy o tematach, nie wiem, sztucznej inteligencji, to tak było bardziej na zasadzie,
1: science
0: że...
1: Science fiction typowo.
0: Tak, tak. No. Znaczy nie tyle, że science fiction, tylko że w ogóle my albo tego nie dożyjemy, albo to będzie w takiej formie, że to będzie tylko dostępne dla jakiejś takiej wąskiej grupy ludzi,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, masz 10-15 lat i...
0: No. A dzisiaj tak naprawdę po prostu dosłownie każdy nie jest w stanie wejść w neta i wiesz, na przykład sobie znaleźć przepis na gołąbki. No kurde, no rewelacja. Jesteśmy zagrożeni.
1: Jesteśmy zgubieni.
0: Więc generalnie pod tym względem wow, że te wszystkie wizje, które kiedyś były przekazywane przez popkulturę, przez nawet nauczycieli, dzisiaj one no, po prostu są, nie? I ja tam nie mogę się doczekać po prostu, jak zwierzęta dostaną takie urządzenie, będą mi podczepiane, że zwierzęta będą gadać. To sobie wyobraźcie, jak te psy będą szły po ulicy, będą mówić, co tak naprawdę myślą, nie?
1: Jeź. Takie, jesteś zatrzymany.
0: No.
1: Dobra.
0: Koniec. Szymona nie ma, więc...
1: Znaczy, no nie wiemy, gdzie... Wiemy, że jest we Francji, nie wiemy, w którym areszcie. Tak?
0: A on szła pewnie, nie? Ale... Tak, generalnie pozdrawiamy Szymona z Francji.
1: Szymon... Na pewno nas słucha tak, na 100%. Tak, bo we Francji nie ma nic lepszego do roboty, także...
0: Tak. Więc pozdrawiamy Szymona, który jest we Francji, jest fajnym gościem i właśnie tam zażywa słońca oraz francuskich piękności.
1: Okej. Okay. Terytorialnie. To brzmi ciekawe.
0: To drugie żartowałem.
1: Nie, no przecież.
0: Bo nie.
1: Okej, okay, musicie się domyślić.
0: Relacja już się od 24.
1: Wasza gorzowska reprezentacja we Francji jakby czyni przygotowanie do Mistrzostw Europy.
0: No bo tak, bo czymś... tak, no właśnie, bo tak jak mówiliśmy ostatnio, my tam zamierzamy otworzyć filię Gorzowa, tak? Żeby Gorzów nie był tylko w Lubuskiem. Gorzów Wielkopolski tylko w Lubuskiem.
1: Tak,
0: tylko, że Gorzów
1: taki
0: Wielkopolski.
1: Projekt roboczy franczyzowy. Paryż podobno.
0: Tak, tak, tak, tak. Więc on będzie nazywał Gorzów Wielkopolski i on będzie już taki...
1: Oui.
0: I to będzie, wiesz, na tych siedmiu górach będą winniczki normalnie, będą ślimaki, będą krosanty.
2: A są jakieś winniczki u nas, jakaś jedna jest, gdzieś ostatnio trafiłem.
1: Jakieś jedna winniczka.
2: Tak, tak, no.
1: A są winniczki.
0: No to skończymy na winniczkę.
2: Wino gorzowskie normalnie.
1: Tak, tak. No i ty na
0: winniczkę. Nazywa się Komandos.
1: Tak, wspominki. No dobra, ale z alkoholu już zajęliśmy, bo naprawdę skasuję.
0: No cóż.
1: Ale ja we Włoszech na przykład mam jedno miasto, które może być kandydatem na franczyzę Gorzowa. Też ma 7 wzgórz podobno. Takie możecie kojarzyć.
0: Okej.
1: Remus Romulus. Takie.
2: Coś było.
1: Taka sytuacja.
0: A to jest Galia, tam gdzie ten.
1: Asterix i Obelix siedzieli. Tak, jest, podbili.
0: No więc generalnie słuchajcie, zarąbiście, nie? No i co? Co tam dalej mamy?
1: To może trochę uratuje biednego Marcina, który chwilę się przeciął i jego sztuczna inteligencja już tak nie funkcjonuje.
0: Tak, tak.
1: Mikołaj, powiedz kilka słów o sobie, no bo wiadomo, że ty jesteś z Gorzowa, chodziłeś, znaczy przynajmniej chodziłeś do gorzowskich szkół, ale Marcin sprzedał mi jedno insiderskie info o tobie, więc teraz cię skompromitujemy. Żartuję, że ty jesteś w zasadzie jakby, jak to się ładnie nazywa, nomadą informatycznym, nie, to się...
2: Cyfrowym nomadą,
1: tak, nie, właśnie. Teraz mi się zacięła sztuczna inteligencja. Przepraszam, proszę doregulować te odbiorniki. Powiedz, bardzo banalne pytanie, ale odpowiedź może nie być prosta. Na czym to w zasadzie polega, tak żeby nasi gorzowscy słuchacze wiedzieli, że w zasadzie też tak mogą żyć, bo to jest coraz popularniejsze.
2: Tak, właśnie to często się okazuje, że wiele osób też tak może żyć, nie wiedząc o tym. I to się sprowadza w sumie głównie do pracy zdalnej, do możliwości pracy zdalnej. Jeśli ktoś okazuje się, że pracuje w sumie w 100% przy komputerze, no to tak naprawdę na dobrą sprawę może robić to z każdego miejsca, nie? Mhm. I tak też było właśnie u nas. My gdzieś tam z kolegami już to robiliśmy jakiś czas i pewnego dnia po prostu miałem jedną rozmowę z kolegą na temat tego, że czemu on nie korzysta z tego, że gdzieś to ma możliwości być w różnych miejscach, a on na to mi powiedział, że a czemu ty nie korzystasz? I mam takie, kurczę, faktycznie,
0: I ale potem, switch, nie?
1: Ale switch, nie? Karta pułapka, udo, rewers.
0: No, właśnie myślałem.
2: Tak to mi to wyglądało. i spotkaliśmy się z resztą kolegów. Rozmowa wyglądała podobnie. No i okazało się, że kurde, wszyscy możemy faktycznie gdzieś tam wyjechać i spróbować. Wtedy to nie było jeszcze aż tak popularne w ogóle. I sami po prostu zdecydowaliśmy, że tak zrobimy, no i wybór padł na Tajlandię w ogóle jako pierwszy kraj, nie? Czyli daleko też, coś takiego nowego.
1: Potem kawałek tym MZK trzeba dojechać.
0: Tak, tak. To, tak. Kobiety trochę niepewne są, ale...
1: Okay. One są pewne, to my jesteśmy pewne.
2: Tak.
1: Tam pośmialiby się.
0: No, ale Tajlandia super kierunek generalnie, tam mają tako, tam są gangi małp. Drodzy panie,
2: są, no.
1: Tak. Słyszałem o czymś takim, widziałem filmiki faktycznie, tam porachunki w ogóle jakieś z psami mają i tak dalej.
0: Pytanie na jakiej nie stronie,
1: mówię, nie? W sensie nie mówię o żadnych służbach mundurowych, mówię o psach, w sensie faktycznie psach biegających po ulicach, nie? Dobra, wciąż jest dwuznacznie.
0: Ale powiem tak, jeśli chodzi o małpy, jest taki temat, nie przejście Humanzi. To jest taka hipotetyczna...
1: Doprecyzuj, nie wiem czy chcę, ale doprecyzuj.
0: To jest taka hipotetyczna jakby istota, która jest dzieckiem człowieka i małpy. Bo jest to teoretycznie możliwe i był nawet człowiek, który to testował. I nie udało mu się. Nie wnikam, jak wyglądały procedury, ale jest to ciekawy koncept.
1: No właśnie, jednak chyba nie chciałem o tym wiedzieć.
0: Ale słuchajcie, bo to jest ciekawy koncept takiego filozoficznego punktu widzenia, no bo jeśli to jest z jednej strony dziecko zwierzęcia i człowieka, to czy powinien mieć prawa takie jak człowiek, czyli powinien mieć PESEL, powinien mieć prawo wyborcze i tak dalej, czy powinien być jak zwierzę, czyli powinien na przykład być chroniony w jakiś sposób, ale też żyć w zamknięciu.
1: No, nie, nie mów hop, bo są środowiska polityczne, które obiecują wprowadzenie PESEL-a, także także uważałbym. Zaraz się okaże, że w zasadzie to wszystko zostanie wyrównane, prawda?
0: Może, ale może tak być, ja na przykład ja wierzę, że my dożyjemy czasów, że psy zwiększą swój udział na rynku pracy, bo już teraz tak jest, nie wiem czy widzicie, że psy normalnie pracują.
1: Znaczy tak, no jako opiekunowie, stróżowie, jako...
0: Na lotniskach też czasem
1: nie
0: pracują.
1: Nie? Tak.
0: Generalnie jakby jest dla nich...
1: Podpadnę. Tak.
0: Jest dla nich robota i jakby to też takie rodzi w sumie dalszy tok, że na ile my możemy te zwierzęta cywilizować, żeby one zaczęły zajmować coraz to kolejne jakby stanowiska, zwłaszcza, że są bardzo miłe, są przyjazne, są miękkie w dotyku.
1: Powiem ci tak, mam od dwóch miesięcy szczeniaka. On by nawet nie potrafił się jej wyprowadzić na spacer, tak to ujmę, nie?
0: No słuchaj,
1: jakby,
0: no.
1: Jeżeli on ma być, nie wiem, dyrektorem jakiejś firmy, to wszyscy jesteśmy zgubieni.
0: Ja myślę, że to w niektórych sytuacjach to byłoby bardzo dobrze. To nawet mogłoby przedsiębiorstwo po prostu rozkwitu dożyć.
1: W przypadku niektórych spółek Skarbu Państwa pewnie to by była dobra zmiana. Natomiast...
0: Znaczy, no słuchajcie, no ja wiem, że nasze pokolenie to było pokolenie, że jak wózko w ogóle jeździło, to samo się nogą odpychało, nie? Że rodzic nie musiał wyprowadzać, nie? Ale no... Ja inaczej, ja mam taką teorię, taka troszeczkę kontrowersyjna, że pies jakby miał prowadzić konto w social media.
1: I tym pozytywnym akcentem.
0: Jakby pies miał prowadzić konto w social mediach i za każde jakby lajki dostawałby jakąś tam przekąskę, którą bardzo lubi, to ja uważam, że ten pies byłby w stanie nauczyć się robić w taki sposób te treści, żeby dostawać jak najwięcej lajków. Bomby za to miał bezpośrednio...
1: No tak, pies generalnie tak się uczy, sam próbuje tak kombinować, żeby po prostu załapać się na tego tam.
2: No mógłby być dobrym influencerem też.
0: Tak, tak.
1: Wiele psów w zasadzie jest. Tak? No przecież no ile macie kanałów o kotach, o psach, no to tak naprawdę oni są głównymi bohaterami, a nie ludzie, tak? Oni tylko nagrywają.
2: I zarabiają całkiem niezłe pieniądze.
1: No tak, i wiesz, jakby ludzie też. No,
0: no właśnie o to chodzi, że ten pies czasem ma więcej charyzmy, bo on, okej, nic nie mówi, ale nie, merda ogonem, nie, skacze jak szalony, gdzieś tam jest w stanie skoczyć na 3 metry i dotknąć nosem sufitu, nie?
1: Mój to robi bez smaczków.
0: No, a ty tak nie umiesz na przykład, nie?
1: Znaczy, nie widzę ku temu podstaw. Zazwyczaj.
0: Więc ja wierzę, że zwierzęta staną się nieodłączną częścią naszego społeczeństwa, że później będzie nawet taki etap, że psy powiedzą dość niewoli, dość chodzenia na czterech łapach, dość smyczy, nie? Niech żyją psy, nie?
1: Robi się trochę postapo, nie? Tym planetę małp.
0: No. I planeta psów, nie?
1: Planeta psów.
0: Ja akurat nie mam psa, generalnie. Stoi na przeszkodzie to, że moja kobieta ma uczulenie na sierść, ale mamy za to, uwaga, agamę brodatą i gekona orzęsionego.
1: Byłem kiedyś u ciebie, widziałem jakieś zwierzęta, nie pamiętam, co to były za zwierzęta. Nie wiem, czy to już były.
0: Te. One też się już nie pamiętają.
1: Bardzo dobrze.
0: Ale miło się gryzło. No i chodzi o to, że gekon i agama, one się rządzą zupełnie innymi prawami. One nie są ssakami, one są zmiennocieplne, więc na przykład w praktyce ta agama ma coś takiego, że ona nagle ma taki strzał, nie? Nagle po prostu wybiega po prostu swojego terrarium, nie? Biegnie. i stopnie. I tak potrafi na godzinę po prostu stanąć i nic nie robi. Dopóki się na przykład nie ruszysz, ani jakoś nie dostarczysz jakiegoś bodźca reaktywującego, to ona po prostu zamienia się w kamień. Bo ona akurat tak stwierdziła, że dobra, tyle już wystarczy, nie? I na przykład raz tak siedziała mi na kolanach, nagle coś ją tak podnieciło, chyba, nie wiem, dźwięk ptaka za oknem, po prostu zeskoczyła mi z kolana, biegnie i zatrzymała się przed terrarium na pół godziny. I to jest takie po prostu fantastyczne, bo te zwierzęta zupełnie inaczej działają niż ssaki. Ssaki są takie, że wiecie, pieska na przykład przytulicie, znaczy nie, w ogóle na niego spojrzycie, to on już merda ogonem jak cholera, jak go pogłaskacie, to już jest waszym najlepszym przyjacielem do końca życia. Tak, to on już jest wasz po prostu, nie?
1: Jest już w innej galaktyce.
0: A gamę możecie przytulać 10 lat i ona ma was tak samo, wiecie gdzie, jak na samym początku, nie? Po prostu jesteście jej totalnie obojętni.
1: Terrarium.
0: Tak, ale wygląda fajnie, czasem zieje ogniem i zrzuca skórę.
1: Czyli to jednak prawda.
0: Tak, zrzuca skórę jak...
1: Nie tylko Marcin w tamtym domu sieje ognie.
0: Tak, znaczy no, to tylko w piątek, nie? No, ale więc jakby ktoś na przykład zastanawiał się jakąś alternatywą, bo jest alergikiem, wiecie o co chodzi, no bo kotki są fajne się robi z nimi zdjęcia, robią sztuczki i tak dalej, czy tam pieski, ale czasem no, są tacy ludzie, którzy mają z tym problem. No to polecam Agamę, jest łatwa w utrzymaniu i jest całkiem przyjazna, ale niestety ma was gdzieś.
1: No i czasami możesz zapomnieć o tym, że ją masz, nie? To jest, mam wrażenie, taka wada.
0: No cóż.
1: Marcin, jak często to się zdarza? Widzę twoje miny.
0: No słuchajcie, no... Czasem trzeba też... zniknąć.
1: Ale ty też znikasz, tak?
0: Znaczy, u mnie to chyba jest na odwrót, nie? Raczej jest mnie coraz więcej tutaj, nie?
1: Więc... To jest takie tradycyjne jojo, tak zwane.
0: Tak, za 10 lat się spotkamy, to wiecie, to będziemy musieli wziąć głębszy wdech, żeby tu się zmieścić ze mną, nie? No, ale... Ale tyle, no. No powiedz coś, Mikołaj, o tej szkole, co tam jeszcze było?
2: O szkole? Tak. Jeszcze liceum mieliśmy fajne chyba, nie?
1: A, no przecież wy jeszcze razem do liceum chodziliście.
0: Tak, to było...
1: No to musimy to poruszyć.
0: To był Puszki.
1: Dobrze,
0: to
1: tak.
2: Puszkin, no.
0: Puszki, ja powiem wam...
1: O, to jest szkoła, nie szkoła jak... Pumem.
2: Ale tak. Nie wiem jak ty, ja na przykład niesamowicie dobrze wspominam okres liceum.
0: Tak, ja też, chociaż uważam, że na przerwach międzylekcyjnych osiągnąłem więcej niż na lekcjach.
2: Też tak może być.
0: Tak, bo to chodzi o to, że te społeczne kwestie, tam kurde takie więzi się zacieśniały, tam pierwszy raz się człowiek uczył grać na gitarze Californication, później chryzantemy złociste, później wehikuł czasu, no po prostu tam wiosło szło w ruch, subkultury się tam budowały, byli outsidersi, wtedy jeszcze byli hipsterzy, dzisiaj już hipsterów nie ma.
1: No tak, to już jest zbyt powszechne pojęcie, więc hipsterzy zgodnie z prawami natury musieli zniknąć.
0: Tak, dokładnie, no po prostu jak według Darwin mistycznej teorii ewolucji, no nie ma już hipsterów, teraz są alternatywki. No i co tam, byli jeszcze byli piłkarze, nie? Czyli to byli tacy chłopaki, którzy wiadomo, byli największymi fejmami w szkole.
1: No to
0: nie?
1: Jak amerykański high school trochę.
0: Tak. Po tym względem tak.
2: Kojarzył właśnie Puszkin, tak najbardziej
1: Puszkin
2: dostępny.
1: I Przemysłowa, mam nadzieję, że mnie nie pobijecie, no bo to zawsze ta największa konkurencja z jedynką i dwójką, ale właśnie Puszkin i Przemysłowa to przede wszystkim chyba są takie licea w Gorzowie, w których była taka amerykańska kultura troszeczkę.
2: Tam też te derby zawsze, na przykład nawet ostatnio widziałem na hali chyba naszej, nie?
1: W arenie już grali.
2: Na arenie, sorry. Tak. I ja byłem w ogóle pod wrażeniem, że to serio wyglądało jak z tych takich właśnie w Stanach
1: filmów. Pełne trybuny w zasadzie.
2: Dosłownie,
1: i tak dalej. Wszyscy w koszulkach,
2: To już za naszych czasów.
1: No, kiedyś to
2: było fajne, ale teraz to weszło w ogóle jeszcze na lepszy poziom, nie? Tam są oprawy, no super. Liderki widziałem też są, że to jest takie, faktycznie każdy element jest, nie? To jest naprawdę dopracowane. Nie?
1: Tak, słyszałem, że dyrektorzy obu szkół już nawet mają program kosmiczny, żeby kolejne derby na Księżycu zagrać.
0: Tak. Ja czekam, ja się mają w Gorzowie Koloseum wybudować, ja tam się nie mogę doczekać.
1: Jako kolejne 7 wzgórz.
0: Bo wtedy te wybory prezydenckie to będą naprawdę krwiste.
1: Ale to już kiedyś poruszaliśmy, tak, że to potrzebna jest weryfikacja prezydenta. Jeżeli ktoś nie umie nas obronić przed lwem w Koloseum, no to jak ma obronić Gorzów?
0: Co nas nie zabije, to nas wzmocni, no po prostu, nie? Ale w tej kulturze szkolnej fajne było też to, że było dużo takich fajnych, inteligentnych osób, że nawet może w szkole tak wyniki w nauce nie były super, ale było dużo takich wspólnych tematów, zainteresowań, że ci ludzie mimo tego, że nie chcieli się uczyć tego, co narzucali nauczyciele, no to chcieli mimo wszystko się rozwijać. Chcieli się po prostu jakby czegoś uczyć, więc dużo fajnych więzi tam się nawiązało. Były też fajne takie inicjatywy, pewnie Mikołaj też pamiętasz, były puszmuny, tak?
2: O Jezu, no też UNESCO też było, tak. Dni UNESCO były puszmuny i to też były mega fajne wydarzenia w sumie, nie? Że organizowane, gdzie byli też ludzie z zagranicy, tak, było tak. Się powymieniać doświadczeniami.
0: I czymś innym.
2: I w ogóle gdzieś tam angażowało to do czegoś więcej.
1: Import, eksport.
0: Tak. No tak, tak, tak, tak. Saldo migracyjne było raczej na plus, ale...
1: Dla was.
0: Jeden dla nas, no ale ten. Ale generalnie właśnie to też tworzyło tą kulturę międzynarodową w takim fajnym tego słowa znaczeniu, bo dzisiaj to pojęcie jest tak różnie, do tego ludzie podchodzą. To było fajne, bo to też były te weryfikacje językowe, nie? Że jednak ciężko nauczyć się języka, kiedy człowiek mierzy się z jakimś sprawozdaniem typu klasówka czy tam egzamin, versus to, kiedy on faktycznie ma kogoś z zagranicy, kto ma trochę inny akcent i musi z nim faktycznie nawiązać pomyślną komunikację, a nie dostać piątkę za słówka z Halloween, nie?
2: Tak. Właśnie dużo też się narzeka na te takie edukacyjne sprawy, że tylko uczyć się na pamięć, a to właśnie była fajna okazja do wyjścia na przykład do ludzi, prezentowania jakiejś swojej rezolucji w języku angielskim.
0: Tak.
2: Czyli takie właśnie umiejętności miękkie też, nie? Fajne
1: i takie faktyczne, praktyczna nauka języka, nie? Że
2: tak, tak.
1: Dosłownie formułki, jakieś zaimki i tak
0: dalej. No właśnie, zwłaszcza, że patrząc na przykład na obecną sytuację polityczną, to po prostu uważam, że ta część towarzysko-imprezowa no odgrywa trochę większą rolę niż to tam pitu-pitu, nie? No,
1: największą.
0: No, no myślę, że kluczową w wielu kwestiach.
1: Dawni bądź aktualni imprezowicze to jest elita. No tak, tak naprawdę. No nie oszukujmy się. Tak, jakby tak. Cały światek gorzowski spotyka się pod ziemią.
0: Nie ma lepszej kompetencji niż wypita czysta z prezesem X, nie? No, no, no po prostu tak
1: czysta
0: jest.
1: Czysta woda.
0: No i te tak, czysta woda, 100% gaz, nie? Nie powiem
1: no
0: jak.
1: No to nie taka czysta znowu. No,
0: ale to właśnie o to chodzi, nie? I też to, że można było pojechać później z powrotem za granicę. Ja akurat brałem udział w wymianach z Niemcami i to było i w gimnazjum, i w liceum. Mikołaj pewnie pamięta jeszcze w liceum, jak tam przyjeżdżali ci Niemcy, bo coś tak. Tam razem się pojawiło.
2: Nie brałem udziału, żałuję z perspektywy czasu, że w tym nie brałem, ale tak było, no.
0: Ale ty tam chyba byłeś do nas jakoś przyklejony do grupy, bo... Tam były fajne Niemki.
2: Fajne Niemki? To się.
1: Okej, zrobiło się kontrowersyjnie.
0: W sensie fajne, że były bardzo przyjazne, gadało, otwarte, tak. Tak po prostu fajne osoby, no i tyle. I... No, ale bo tam, bo chodzi o to, że Cisek, tutaj pozdrawiamy kolegę Ciska, tak, to właśnie tak. On tam był też takim pomostem tutaj naszym, teraz siedzi sam w Niemczech, więc fajnie się role odwróciły.
1: Bardzo fajnie.
0: No, ale na jednej z tych wymian, no to, o, no bo dobra, nie będę wspominał, bo to się wytnie.
1: Tak, tak, tak, to może jakby ograniczmy moją pracę. Nie zaczynajmy tego, o czym chciałeś się powiadać.
0: Tak, natomiast ogólnie, jeśli na przykład ktoś się zastanawia nad wzięciem udziału w takim programie, bądź ma dziecko, które myśli, no to ja polecam. Nawet jakby tam niekoniecznie miało mówić w tym języku, to sama jakby możliwość pojechania w inne środowisko kulturowe, to jest super opcja, to jest po prostu genialne, tak, bo jak dowiedzieć się czegoś o świecie, to siedzą na przykład tylko w Gorzowie.
2: No jasne, nie? Jestem oklepany tak, że podróże kształcą, ale jest strasznie
1: ale
2: prawdziwy,
1: prawda.
2: Nie? Jest strasznie prawdziwy.
0: No właśnie, Miki też na przykład ma dużo takich fajnych historii a propos podróżowania, na przykład związaną z tym, że jak różnie mogą układać się losy człowieka, który pracuje zdalnie gdzieś tam za granicą, bo tam
2: tak, tak, tak.
0: Kiedyś opowiadałeś, że na przykład był problem tego rodzaju, że chyba na Bali jak byłeś, że był problem z prądem.
2: Tak, no to było coś nowego z naszej europejskiej to jest perspektywy, gdzie mamy wszystko pod nosem. Nie było to Bali, była to Sri Lanka.
1: W te 5 metrów.
0: No to właśnie 1000 kilometrów, właśnie chciałem powiedzieć, że
1: to tak, tak to się tak wydaje, a później Azja się okazuje.
2: Tak, okazuje się, że jest bardzo daleko, nie? Ale faktycznie była taka sytuacja, trafiliśmy sobie na okres, jak się okazało, nie byliśmy tego świadomi, bo pracując
1: to
2: zdalnie...
1: Nowe, tak, bodajże.
2: Nie, w ogóle chodziło o prąd, nie, że no, prąd istotna rzecz z perspektywy osoby pracującej zdalnie i patrzyliśmy, czy tam jest to bezpieczne, żebyśmy tam się przenieśli, no i wyczytaliśmy, że tam no, zdarzy się raz parę dni w tygodniu na godzinkę, że nie ma prądu. Mówimy, dobra, jakieś tam hotspoty, damy radę, nie? No i jak przyjechaliśmy, pierwszy dzień, tam chyba 2 godziny nie było prądu, drugi dzień 3 godziny, a co gorsza, hotspoty nie działały, bo wtedy cała wyspa korzystała z hotspotów, więc zasięg był słaby i trzeba było szukać rozwiązania, którym były w ogóle co-livingi. To są takie miejsca, gdzie ludzie, jest takie biuro, gdzie są w ogóle ludzie z całego świata.
1: Płaci się za wejściówkę. Jest jakby właśnie pod ten trend, że tak się wyraża.
2: Tak, to są w ogóle fajne miejsca, gdzie można poznać masę ciekawych osób. Jest właśnie takie towarzystwo międzynarodowe w sumie na maksa. No i też są często przystosowani do takich sytuacji jak backgroundu, czyli mają swój generator na przykład, nie? Tam macie pewność, że popracujecie, że będziecie mieli dostęp do internetu, do prądu.
0: Tam są chomiki w kołowrotkach i bardzo szybko zasuwają.
2: Coś w tym stylu, nie? Ale w każdym razie, tak już dochodząc do końca, to trafiliśmy na największy kryzys energetyczny ostatnich
1: historii.
2: 20 lat, nie aż tak? 20 lat. No i jak już wyjeżdżaliśmy, to prądu nie było po 8 godzin dziennie, a tydzień czy dwa tygodnie po naszym powrocie już, to dochodziło do 12 godzin, była tam w ogóle jakaś afera, jakieś zamieszki z politykami, ludzie wychodzili na ulicę i tak dalej, nie? Także
0: nice.
2: Jak gdzieś planujecie pracować zdalnie czy coś, to sprawdzajcie, czy jest prąd, nie?
0: Ja pierdzielę.
1: I czy w ciągu ostatnich 20 lat.
0: Tak, nie mogę 8 godzin bez prądu, to brzmi jakbym 8 godzin miał nie oddychać,
2: tak,
0: nie?
2: Ale to jest ciekawe, nie? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że komputer, telefon, że nawet jak nie korzystamy z tego dużo, to że w każdej chwili możemy, nie? A tu się nagle okazuje, że nie ma prądu, że nie zapalicie światła, trzeba świecę odpalić.
0: Już, kurde, jakbym nie miał 8 godzin prądu w ogóle w całym mieście i telefon nie działają, to ja bym chyba krzyczał głośno po prostu, nie? Wiesz. Max!
2: No raz się też spotkaliśmy paru Polaków i właśnie pamiętam nasze pierwsze wspólne spotkanie, nie było właśnie prądu, to przy świecach siedzieliśmy, przy stoliczku, muzyczka gdzieś tam.
1: Jakoś tak akrobatycznie.
2: Tak, tak, ale to było mega fajne, nie? To właśnie nie było tych rozpraszaczy.
1: I klimatyczne, nie?
2: I siedzieliśmy tą grupką, w sumie nikt się nie znał, no i cały czas rozmawialiśmy i to był świetny bifor w ogóle, nie? Że tak powiem, potem poszliśmy na imprezkę.
0: Że może właśnie o to chodzi, żeby wyłączyć ten prąd i kurde, tak analogowych technologii spróbować, właśnie świeczka, nie?
1: Tak wyłączyć na tydzień. Znaczy, no Marcin by już zwariował w ogóle, to nie ma człowieka.
0: No tak, no, byśmy audycję prowadzili.
1: A Mikołaj nie ma pracy, samej, ale nie? To już o tobie.
0: No, ale to jest z jednej strony takie przerażające, jak my jesteśmy od tego uzależnieni, ale z drugiej strony, jak ja kocham gadżety, no ludzie święci.
2: No jasne.
0: Przecież teraz mamy ten zalew chińszczyzny za jakieś grosze, można mieć po prostu, otwierasz do puszek, jakby rozumiecie, otwierasz do puszek, nie? Z reguły otwieraczem do puszek nazywał się palce, nie? A teraz macie tego urządzenie za 2 złote, rozumiecie?
2: Ktoś na tym robi pieniądze, to
1: tak.
2: Jest ciekawe.
1: Tak.
0: Ja pamiętam, taki był film Onion Movie, nie? To taka, jechał po bandzie totalnie, to jest taki czarny humor, nie? Bez żadnych skojarzeń. I chodzi o to, że tam był jeden, bo to był taki seria skeczy, takich trochę wyśmiewających współczesność i tam był skecz właśnie pokazujący nowy przełom technologii, że stworzyli pilot do pilota.
2: Fajne.
0: No i to jest nie niesamowicie
2: wiem,
0: potrzebne. Nie
2: wiem, czy widziałeś, też jest w Chinach, można kupić taki wielki przycisk Enter, który się podłącza do klawiatury. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś.
1: Taki czerwony
2: taki
1: guzik,
2: gigantyczny
1: duży?
2: Enter, który możesz całą ręką
0: nosić. Ja to mi przywódcy mają te guziki, tak czuję.
1: Ale tak było, jakby byłem tym przyciskiem. No.
0: Generalnie dzisiaj ludzie, osoby, które tworzą produkty, są dzisiaj tak kreatywne, że to się po prostu w głowie nie mieści, nie? Że dzisiaj tak naprawdę kasiorkę to można robić na wszystkim.
2: Na enterze wielkim, no.
0: Ja mogę
1: na siebie... Znaczy, no to w sumie jakby zabrzmi dwuznacznie, ale na tym można robić hajs teraz, nie?
0: No, czasem na wciskaniu enter, tak patrzę, czasem wchodzę do urzędu, to mam wrażenie, że te panie nawet nie muszą wciskać enter, żeby dostawać
1: nie,
0: pieniądze, nie?
1: Że żyjemy już w takich czasach, że nawet nie.
0: Se przeklikają pasjans.
1: Po prostu Neuralinka mają podpiętego.
0: O Jezu, sobie wyobrażam takich po prostu futurystycznych urzędników, nie? Że tacy podpięci do matki.
1: Jestem wielkim fanem w ogóle gatunku cyberpunk, także mnie to tak rajcuje, że coś takiego na przykład naszym Gorzowie, tak, lokalnym. Trudno to sobie wyobrazić, bo się żyje w tym mieście tak od urodzenia. I trudno sobie wyobrazić taki koncept, ale powiedzmy, że za 20 lat to będzie standard, nie?
0: No, taka pani Grażyna cyberpunkowa, nie? Takie jedno oko, takie cybernetyczne, podpięta po prostu.
1: To jakieś przepięcie w ogóle, podręczny komputer.
0: Tak, taki, wiesz, od Pemka idzie taki gruby kabel do samej Warszawy, nie? I wiesz, następny. I wiesz, ty próbujesz powiedzieć, co ci chodzi. Nic nie mów, Konradzie Baranowski. I wiesz, ona się, taka maska wyskakuje, podłączać się do mózgu, nie jesz.
1: Jak tak teraz myślę, to mam nadzieję, że skończy się na wielkich neonach, jednak na wełnianym rynku.
0: No, ale tak. Teraz ogólnie, no, Polska będzie się bardzo prężnie rozwijać. Teraz, nie wiem, czy wiecie, za granicą o Polsce to się mówi, że to jest tygrys tego, rozkwitu gospodarczego.
1: Znaczy ostatnio widziałem, że Czesi tak mówili, nie? Że oni tam narzekają, że u nich trochę przyhamowało, u nas się rozpędza.
0: No nie? Tak,
1: dzięki takim ludziom jak Marcin czy Mikołaj to...
0: No, dokładnie, nie?
1: Jedzie jak Deliżans. No.
0: Więc, znaczy, patrząc na Gorzów, nie od razu może odnieść takie wrażenie, ale...
1: Nie, to nie zawsze takie...
0: Ale myślę, że jak już dojedzie tutaj do naszego ukochanego Gorzowa ten postęp technologiczny, to wszystkich wrotkim po prostu wywali, nie?
1: Znaczy, generalnie to jest tak, jak studiowałem w Poznaniu, to zawsze miałem takie odczucie i już na tej podstawie powstała teoria właśnie Dycha Baranowskiego. Oczywiście nikt o niej nie słyszał, więc jakby to jest moja teoria.
0: To jest premiera, okay?
1: To jest premiera w ogóle, że do Gorzowa nawet nowinki przychodzą zawsze równo 10 lat po większych miastach.
0: Tak, tak.
1: Zawsze.
0: Tak.
1: Mam porównanie gdzieś tam, powiedzmy, do Poznania, Warszawy. Nie zawsze jest to złe, bo niektóre nowinki, szczerze mówiąc, są dosyć irytujące, więc to nie jest wcale negatyw czysty.
0: No tak, bo plebs jest królikiem doświadczalnym, a do nas już przychodzi sprawdzony.
1: Do elitarnego gorzy Wielkopolski, stolica Polski, wiadomo.
0: Dlatego, kiedy kebaby były już w latach 90. w Warszawie, u nas były w 2000 roku, ale już...
1: Ale
0: w szczycie majestatu, tak.
1: Po prostu pik.
0: Tak.
1: Ten, historyczny.
0: Ten mieszany i ten mieszany.
1: Za siódemkę obok letniej, no.
0: O Jezu, o kurde, kebab koło za 7 zł.
3: Za 7 zł, nie? To brzmi po prostu abstrakcyjnie, nie?
1: A to ile było? 10, 11 lat temu jeszcze był? Na pewno, tak.
0: Kiedy inflacja była jednocyfrowa.
3: Teraz szklanka, nie ma, szklanka wody jest czasami droższa.
1: Za siódemkę,
3: nie?
1: Tak.
3: No, niesamowita,
1: no tam akurat dalej chyba te ceny. Znaczy nie wiem, bo nie chcę robić promocji. No, a tam też nie byłem.
3: Kebab za 7 zł, pół gotowa.
1: No, to tam zaraz by była taka promocja, ale to tam...
0: Ja się dziwię, że ten właściciel nie zmienił po prostu nazwy, po prostu 7 i zły po prostu zrobić, nie? Bo to była... Bo
1: ale
0: to...
1: wtedy by musiał później co roku już zmieniać nazwę, nie? Z inflacją.
0: Albo zatrzymać ceny, ale zmniejszyć jakość.
1: Więcej na rebranding by musiał wynieść.
3: Tak.
0: No, więc generalnie, to była zacna miejscowa, zwłaszcza, że w liceum, jak my byliśmy, jak ktoś miał 10 zł, to potrafił imprezować do trzeciej.
1: Do trzeciego dnia, tak. Do trzeciego dnia zmartwychwstał.
3: Tak samo jak jeszcze w tych czasach wcześniejszych podstawów gimnazjum 5 zł, ta potężna moneta, to była po prostu bogactwo,
1: to
3: nie?
1: To była przepustka do nieba. Starway to heaven, dosłownie.
0: Nawet do niektórych serc, nie? Ale dzisiaj, no cóż, mamy warunki inflacyjne.
1: Teraz się spróbuj do czyjegoś serca za 5 zł przebić. Nawet nie kupisz lizaka, nie? Serduszko, powiedzmy.
0: Teraz jak kebab kosztuje 20 zł, to już sanepid w sumie się interesuje trochę.
1: Co, te 20 zł? Takie, o nie. Z jakiego mięsa? Skąd kradniecie to mięso?
0: Ja tą bułkę skądś kojarzę, ja ją 3 lata temu widziałem, nie? I tak wiesz.
1: Albo patrzysz na mięso w kebabie i takie, Reksiu?
0: Ale w sumie to jest w ogóle ciekawy koncept, że na przykład bierzesz mięso z kebaba i próbujesz tego jak puzzle złożyć z powrotem na przykład woła, nie?
3: Nie próbowałem, ale to ciekawa
1: koncepcja.
3: Ale
1: tam jest tyle dodatków, że mam wrażenie, że musiał być taki zbuntowany troszeczkę.
0: Taki mega zon.
1: Poraż tutaj takiego byka po prostu chodzącego po gorzowie. Skutego. Jak po 15 latach po prostu siłki wstrzykiwania tam sobie czegoś, powiedzmy.
0: No myślę, że jakby tego mięsa z kebaba połączyć z tym radioaktywnym kotletem ze szkolnego sklepiku, to mielibyśmy artancza antyrakietową. Nie?
1: No mówię, Gorzów Fallout po prostu. Fallout 24.
0: Więc pozdrawiamy Gorzów, kochamy to miejsce.
1: Oczywiście, bez tego było do nagrania.
0: My tak żartujemy, że on jest taki w ogóle, taki wiecie, no. My tu się wychowaliśmy, my tu zostaliśmy, my tu zostaniemy, my tu po prostu dajemy ludziom wiarę, my tutaj
1: pierdzielimy. Nie bez powodu jest nazywany największym escape roomem w Polsce.
0: Tak. Znaczy pierwszym jest Łódź, nie? Gorzów został zdeklasowany.
1: Jest takie znane hasło Łódź i słowo na K, ale nie mogę go powiedzieć, bo to słowo na K jest bez cenzury nie przejdzie.
0: No, powiemy po programie, no, więc generalnie nie, słuchajcie, Gorzów trzeba kochać. Ja powiem wam, wczoraj miałem taką fajną sytuację, bo ja tak lubię tam sobie na rynku koło fontanny, czasem po prostu sobie usiąść, czasem nawet się położyć, tak gwoli relaksu po prostu, nie, że jestem jakimś, nie wiem, czy żulem, czy jakimś w ogóle osłabłem, po prostu czasem człowiek ma ochotę położyć się w miejscu publicznym tak bez jakiegoś głębszego motywu, nie? Tak,
1: na ziemi, po prostu.
0: Tak. Bo to oprócz tego, że ludzie jak się patrzyli mi na twarz, zaczerwieniona, czy oczy podążają, nie? To słuchajcie, ja się też rozpłynąłem, bo lokalny street artysta zaczął grać piękne country. Ja bardzo lubię muzykę gitarową, lubię wzmacniacz, lubię szarpanie strun i gość naprawdę pięknie grał, nie? I tak posłuchałem 2-3 utwory, tak sobie leżałem w tej melancholii, ale mówię, dobra, sobie pójdę po lodzika, nie? Bo ja lubię sobie tak gdzieś, jak jest sezon, te lodziki to wchodzą po prostu nosem, nie? No i dobra, no i poszedłem po loda. No i wracam, no i tak myślałem, że sobie znowu zjem, złapię mnie śpiączka cukrzycowa i sobie po prostu poleżę i znowu posłucham tej muzyki, ale niestety moje uszy zostały zaatakowane przez disco polo.
1: O kurde.
0: A ja mówię, ale patrzę tak...
1: No
0: tak,
1: i zrobiło się ciężko.
0: I słuchajcie, i patrzę tak w dal, no, i tak patrzę w dal i widzę tego gościa normalnie z tą gitarą, on stoi taki sparaliżowany i obok niego jakiś typek, nie? I da ci to disco polo z tego jego wzmacniacza i tak... Okej. No i dobra, no tak zainteresowałem się tym, więc poszedłem w tamtą stronę, nie? I tak słyszę kątem ucha, ten gościu do niego mówi: panie, to pan włączysz jeszcze jedną. Ja zapłacę jak za poprzednią 10. I tak sobie pomyślałem, Jezu, jakie to jest prawdziwe, nie? To jest po prostu przemysł muzyczny w jednym obrazku, nie? Goście przychodzi, piękną muzykę gra i przychodzi ta obrzydliwa kasiora po prostu i bombki strzelił, nie?
3: Tak. Nie spodziewałem się takiego morału tutaj.
0: Ja też się nie spodziewałem. Ja po prostu myślałem, że tam padnę, nie? I tam już zostanę jak ostatni Mohikanin, ale niestety cały vibe legł w gruzach, nie? Natomiast street artyści, fajnie, że jesteście. Fajnie, ziomek, który tam wczoraj grałeś. No. Tak, fajnie, że byłeś, super grałeś. Następnym razem też coś tam... Ja cię przekupię, żebyś jednak grał to, co grałeś, bo to mi robiło klimat.
3: Właśnie, trzeba było przebić, nie?
0: No właśnie.
3: Ja dam dwie dychy, ale proszę grać o co wcześniej.
0: To nie, bo to już jakaś taka głupia licytacja. Gościu, wiesz, był trochę taki, wiesz, miał dobry humor, nie?
1: Więc tak, wiesz, stówka, nie?
0: To już można było przegiąć pałę, nie? No ale generalnie super, super, fajnie, że takie coś się dzieje. Mam nadzieję, że władze miejskie też nie będą blokować takich rzeczy, bo niech sobie te Greki grają.
1: No to bywa różnie.
0: Tak, no bo co oni robią takiego złego ludzi? No oni sobie biorą wiosełko, naginają karku, tam jakiś grosik i wpadnie tego kapelusza, ale jakie oni robią atmosferę w tym mieście, no.
1: Nawet jak fałszują, no to jest jakiś tam klimat.
0: Ale tak? Gościu leciał pół czyściuteńko.
1: Mamy tu specy akurat.
0: Przecież i o to chodzi, że wy zrobiliście, słuchajcie, władze miejskie, do was mówię, zrobiliście super robotę, tak? Zamknęliście drogę i tam jeżdżą tylko tramwaje, no brawo, no to był, Jezu, to był świetny ruch. Ale tych ulicznych grajków, jak tam widzicie, to ich nie przepędzajcie, po prostu dajcie im robić to, co robią. Oni nie biorą od was ani grosza. Nikomu nie przeszkadzają. Ewentualnie jakiemuś po prostu wrednemu dziadowi, który po prostu ma zły humor. No ale oni po prostu są super, no. Dopóki nie przyszedł Disco Polo. Jak przyszedł Disco Polo, pałujcie, jakby wpadacie do więzienia i tak dalej. Ale takiego grajka zostawcie. Pozdrawiam.
1: Oczywiście jest wszystko z przymrużeniem oka, zwłaszcza z tym pałowaniem.
0: A może nie.
1: A może nie. To już pozostawiamy do gestii słuchacza. Marcin Murenia, Landwehr Familia, dzięki wielkie.
0: Yo, yo, yo.
1: I gość specjalny Mikołaj Churka, dzięki wielkie.
3: Dzięki bardzo.
1: I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wpadniesz do nas do studia z jakimiś ciekawymi historiami na temat braku prądu.
3: Jasne, również. Bardzo miło było, więc też mam taką.
0: No przecież miał tyle rzeczy się wyspowiadać, co on wywijał tam i na matematyce. Spokojnie, i na polskim. Jeszcze, nie, tutaj świętoszka zgrywania.
1: A tu Ciszawe też jest zgrywanie dostępnego. No, następnym razem go wyciągniemy. I Konrad Baranowski przy trzecim mikrofonie, to był magazyn satyryczny. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Hej.
4: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
1: Cześć, czołem z powrotem w Vox FM w naszym magazynie satyrycznym. Dzisiaj poruszymy temat naszego alfabetu gorzowskiego, satyrycznego właśnie alfabetu, gorzowskiego alfabetu satyrycznego. No i zaczynamy od D strony, czyli od literki D. No tutaj są moi niezawodni goście, koledzy redakcyjni, czyli Seba Górny od mojej lewej. Cześć.
5: Cześć.
1: I Wojtek Hańczuk po mojej prawej.
5: No zgadza się.
1: To prawda. Dobrze. Konrad Baranowski, ja się chyba nie muszę przedstawiać, już wszyscy mają mnie dość, jeżeli chodzi o ten magazyn. Literka D.
5: Nie tylko.
1: Literka. Podpowiem moim gościom, z którymi dzielę redakcję na co dzień, o co może chodzić. Budowa w 2006, acz oddana do użytku w 2008, a od 2007 roku był widok na nasze piękne miasto. Budowla bardzo rozpoznawalna w Gorzowie, też przez mieszkańców innych miast. Jest to budowla, która już w 2007 roku zresztą została nagrodzona bardzo, bardzo prestiżową nagrodą. Czy domyślacie się, o jaką piękną budowlę w centrum naszego miasta chodzi?
5: Oczywiście, bo w Gorzowie mamy tylko jedną piękną budowlę.
1: No dobrze, Seba. No to za co doceniasz naszą D, czyli dominantę?
6: Doceniam ją za to, że jest infoglobem, który informuje o wszystkim. Od samego początku do końca.
5: No właśnie, tu w ogóle jest jakiś błąd. To nie jest D, tylko I ewentualnie.
1: No czyli, no to mamy
6: to
1: potencjał.
6: To jest tak uniwersalna budowla, że może być właśnie i pod literką D, i pod literką I pod literką P, jak pająk, i jeszcze pewnie by się znalazło kilka określeń na naszą cudowną dominantę.
1: O, myślę, że jest jeszcze jedna literka, myślę, że i pod M, bo właśnie ta nagroda, o której mówiłem, niezwykle prestiżowa, bo to trzeba się bardzo postarać, żeby ją dostać. Z 2007 roku to Makabryła, czyli Makabryła roku za budowlę, z roku 2006, nasza piękność. Natomiast ja dzisiaj sobie trochę researchowałem temat i znalazłem taki artykuł w internecie na temat naszego właśnie pająka, naszego infoglobu, naszej dominanty, że Gorzowianie, czy Polacy w ogóle na takie budowle, tak nowoczesne, nie byli wtedy gotowi? Niektórzy nie chcą chyba do tej pory zresztą. A co wy o tym myślicie? Czy właśnie ludzie wtedy nie byli gotowi, a teraz są? Czy ta budowla do tej pory budzi pewne kontrowersje?
5: Ja myślę, że to cały alfabet można by ułożyć tak sobie właśnie. Myślę, że A, akwarium mogłoby być. B, bardzo brzydka budowla. Na przykład C.
1: Oj, tu lepiej, lepiej nie rozwijać.
6: To zależy, czy myślimy o C czy CH.
1: CH też się zaczyna od literki C i tak miałem pewne tutaj słowo kojarzące, mogące się niektórym kojarzyć z naszym pająkiem, prawda, i właśnie z innymi określeniami. Też miał z założenia, miał być tam taki pasaż handlowy, no i na początku jakieś tam sklepiki, jakieś zakłady funkcjonowały.
6: Czego tam miało nie być? Bo zacznijmy od tego.
5: Nie, słuchajcie, ja będę bronił tego miejsca, znaczy jego wyglądu, bo dla mnie bardziej abstrakcyjne to jest to przejście podziemne, które właściwie nie wiadomo dokąd i skąd prowadzi. To był jakiś przedziwny pomysł, nikt z niego nie korzysta i też dlatego to, co się tam pod spodem dzieje, wiecie, byliście tam kiedyś?
6: Oczywiście, ja tam przychodzę bardzo często, ja mieszkam niedaleko, więc codziennie widzę dominantę przynajmniej dwa razy i uważam, że to jest... To jest budowla, która jest jakaś. Tego nie można powiedzieć za często o tym, co mamy w Gorzowie. To jest budowla, która wywołuje emocje, często skrajne, nie zawsze pozytywne, no ale nie. Dominanta to nie jest kaszka manna, żeby każdemu pasowała.
5: Zupa pomidorowa, żeby wszyscy ją lubili. Ale tak, nie, no ale tak. Co w niej jest pozytywnego? No to... Jaki tam jest pozytyw?
6: Dla mnie pozytyw jest taki, że to jest dla mnie historia emocjonalna, życiowa, bo gdyby nie ta dominanta, być może dzisiaj bym z wami nie rozmawiał. A że rozwinę teraz tę historię.
5: Czy chciałem zamieszkać?
6: No nie, aż tak to nie, ale
1: tu wracamy tam, do tematu zarobków radiowych, ale to może
6: tam tam rozpoczęła się moja kariera zawodowa. No tam zrobiłem pierwszy materiał, bo jeszcze kiedy nie było dominanty, tam było wielkie rozkopanie i tam odnaleziono szczątki, niektórzy mówili, że Szwedów, którzy bronili albo atakowali ówczesnego Landsberga. No i jak wspomniałem, to był mój pierwszy materiał, pierwszy zrealizowany przeze mnie i mam głęboko w serduszku ciepłe miejsce dla dominanta.
5: A powiedz mi to, i w końcu czyje były te szczątki?
6: Ja już nie pamiętam.
5: Może to były szczątki pająka. I generalnie w ogóle stąd cała ta historia z dominantą i z tym, żeby to uwiecznić, te wykopaliska i upamiętnić tą historię. Może to był wielki pająk po prostu.
1: Albo faktycznie byli to Szwedzi, jakby jako, że może to po potopie szwedzkim wciąż bardzo pająk. Nie lubimy Szwedów, najwyraźniej to zbudowaliśmy na ich cześć tak piękną budowlę.
5: I może stąd też żółto-niebieskie barwy.
6: Tak. Niektórym się kojarzy, to Stargo, żyła to Szwecja.
1: Tak, niektórym się kojarzy z jakimś klubem żużlowym z zawarcia, tu się okazuje, że jest to na cześć Szwecji. Trzeba by pokazać, mam wrażenie, ten budynek Szwedom, bo nie wiem, czy oni by byli zachwyceni takim pomnikiem na ich cześć.
5: Uciekliby za morze, a nie, już to zrobili.
1: Właśnie, na szczęście mu się udało.
6: Dzięki tej dominancie Gorzów dołączył do wielu znanych miast. Paryż ma swoją wieżę Eiffla. Berlin ma swoją wieżę telewizyjną bodajże. Tak. Toronto także ma swoją wieżę. No i my mamy swoją wieżę.
1: A jeszcze nie zapominajmy o Nowym Jorku i statuie wolności, prawda? No bo to jest taka nasza statua wolności. Mam wrażenie, że ta budowla jest symbolem tego, że architekt był wolny od jakichkolwiek sensownych pomysłów. A to więc nie chcę obrażać, bo chyba pamiętam, kto był architektem i to jest chyba gorzowski architekt, więc nie wiem, czy możemy aż tak daleko w to iść. Powiedzcie mi, czy, no bo...
5: No ale wraca, ale to też Sopot ma takie swoje miejsce.
1: Krzywy dom.
5: Krzywy, tak, na Monciaku. Tak, tak.
6: Nie, no myślę, że znaleźliśmy sporo, ale właśnie Gorzów czegoś takiego nie miał.
5: Ale Szymbark ma na przykład dom, który jest do góry nogami, tak a propos. Dach jest na dole, a u góry są te fundamenty.
1: No właśnie pytanie, czy to nie byłoby jeszcze bardziej oryginalne, gdyby tego pająka obrócić? Nie wiem, jak to architektonicznie by wytrzymało, ale nie wiem, czy...
6: Przejście podziemne stałoby się nadziemnym?
1: Ludzie by musieli przelatywać nad tym. Na pewno byłoby to oryginalne. To mi się kojarzy z ostatnim tematem Landsbergonu, prawda? Jakiejś wizji przyszłości. Faktycznie jakby pająka obrócić. Wszyscy z jakimiś budżetami.
6: Zrobić centrum przesiadkowe tej kolejki linowej, która miała być Gorzowie.
3: Tak.
6: To by wszystko wtedy się ładnie połączyło.
1: Albo kojarzy mi się to też z Ministerstwem Dziwnych Kroków. Można by zrobić park linowy. Każdy, kto z zawarcia chciałby się dostać do mostu, musiałby przechodzić parkiem linowym.
5: No ale zobaczcie, czego to w Gorzowie miało nie być. No właśnie miała być kolejka linowa, wielki park rozrywki przez bardzo znanego, już nieżyjącego piosenkarza światowej sławy zakładanego.
6: Michael Jackson.
5: Ja tego nie powiedziałem. I tego nie ma, a dominanta jest. A jaki był zamysł w ogóle? Słuchajcie, to nie jest tak, że ta bryła nam się gdzieś tam przysługuje. Jak sobie wklepałem szybko w internet, no to rzadko się zdarza, żeby w jakiejś kategorii bardzo dziwne budynki w Polsce na przykład. I okazuje się, że na pierwszym miejscu absolutnie Gorzów i dominanta. I jak się okazuje, według autorów, To miał być początek, miał być zapowiedzią tego, co powstanie na zawarciu w przyszłości, że ta dzielnica miała stać się nowoczesną dzielnicą, która ma wprowadzić Gorzów w nowe, lepsze czasy. Tak to jest, naprawdę, cytuję w tej chwili.
6: No i przecież tak się stało.
5: Ale skoro to miał być początek, to gdzie jest w takim razie jakiś żuk, taki metalowy, jakaś biedronka, motyl?
6: Biedronka jest, no nie.
5: Ale metalowa, no. Komar na przykład. Komar też bywa, faktycznie. No to jest jakaś wizja, która została zrealizowana i to może te zawarcie się jeszcze będzie zmieniać, czy to się stanie taką modernistycznym miejscem, gdzie takich budowli będzie więcej.
1: No to właśnie tutaj Państwu jeszcze doprecyzuję, że przy mikrofonach mam dwóch, może nie rodowitych, ale zawarcian. Nie wiem, jak siebie
5: czy
1: tam nazywacie.
5: Czy jakichś tam tutaj danych osobowych nie zdradzasz w ogóle?
1: Nie. Natomiast lokali konkretnych nie podaję, chociaż ulicę znam.
5: Co na to RODO?
1: Nie. Myślę, że ogólna dzielnica jeszcze pod RODO się nadaje, no będziemy musieli z naszym Evoxowym tutaj inspektorem chyba co przedyskutować.
5: Natomiast ale to taka ważka na przykład jakby powstała metalowa.
1: Z ważki, gdzie takiego rapera to znano.
5: Nie, taka na przykład na stadionie żużlowym taka ważka by się
1: zapchnięcie
5: działa,
1: stadionu.
5: Zapchnięcie
1: tak,
5: jako kopuła. Dach na przykład.
1: Mm-hmm. Może w końcu...
6: Nie podpowiadaj, bo znajdą się na to pieniądze w naszej Radzie Miasta. Tam jest silne lobby żużlowe.
1: No i zrobiło się kontrowersyjnie.
5: Nie, dlaczego? Co jeszcze? A Chrabąż gdzie mógłby stanąć? Chrabąż gdzieś na Zakanalu.
1: To już Zakanalu, tak, obstawiam Zakanalu.
5: To może jest jakiś pomysł na takie industrialne, jakieś mocne takie zakręcone budowle. Słyniemy już z galerii pomników dziwnych person, chociaż już w sumie coraz więcej takich
1: jest. Jedyny, który budził kontrowersję, ale to już nawet teraz nikt nie pamięta o tym, był obrażeniu Świnster. Trochę zapomniany, bo przeniesiony.
5: W ogóle mniej. Inna historia, bo to jednak była rzeźba, która tutaj przyjechała do BWA wtedy na wystawę i po prostu jedna z nich została zakupiona. I tych rycerzy, tych panów żelaznych było tam chyba 12.
6: No, było kilku na pewno, a jeden został. Pamiętam to, jak był przekazywany, tam był cały happening. Nie wiem w sumie, dlaczego to komuś tam przeszkadzało. Stał sobie w samym środku. Ludzie tam do niego podchodzili, malowali, ubierali w różne rzeczy, no, różne części.
5: I z siekierką podchodzili i głośna sprawa próby...
1: Odcięcia.
5: Tak, kastracji.
1: Rzeczy.
5: Kastracji. Później został wywieziony.
6: No i stanął, biedaczek.
5: Nie, najpierw stanął gdzie indziej. W ogóle...
6: A faktycznie, tam chyba
5: chciano
6: go ze złomowa.
5: On został absolutnie zniszczony przed wyborami samorządowymi. Doszło tutaj u nas do takiego mariażu, który myślę, że wtedy w ogóle był równie mocno komentowany jak dominanta, czyli tak naprawdę wtedy jak się ta partia nazywała, zmieniałem co chwilę. No ale prezydent Woźniak, powiedzmy, z tej takiej centrowej grupy został odwołany i zawiązała się koalicja tak naprawdę prawicy z lewicą. I wtedy tymczasowym prezydentem został Bogusław Andrzejczak, wiceprezydentami były osoby związane z prawicą i wtedy właśnie ta rzeźba zniknęła z tego miejsca, w którym stała, czyli wełniany rynek i została przewieziona, aby zostać zakonserwowana na jakiś taki plac na Manhattanie. I tam na tym placu powstała 2-3 doby i została przewrócona przez kogoś i się rozleciała.
4: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie. Do góry nogami, czyli gorzowski magazyn satyryczny.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Fox FM.

0: teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. 3, 2, 1. 1. 1.

potrebna, nikad ne znam.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem